Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Już za moment w naszej audycji sporo będzie o precyzji, ale też o dużych zmianach w Zielonej Górze. Najpierw wzbijemy się w powietrze, a konkretnie polecimy na zawody w lataniu precyzyjnym. Sprawdzimy, na czym polega ta wymagająca dyscyplina, ile pracy trzeba włożyć w przygotowania i co właściwie czuje pilot, kiedy dowiaduje się, że właśnie został mistrzem Polski. A później przeniesiemy się w jedno z miejsc w centrum Zielonej Góry, które wkrótce może zmienić się nie do poznania. Teren przy gazowni czeka duża inwestycja, która ma nie tylko całkowicie odmienić ten fragment miasta, no ale przede wszystkim pomóc w walce ze skutkami gwałtownych ulew. Co powstanie pod ziemią, co pojawi się na powierzchni i czy dzięki tej inwestycji pontony i kajaki w centrum miasta rzeczywiście przejdą do historii? Więcej na ten temat już za chwilę. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w tej części programu. Koniecznie zostańcie ze mną. Zapraszam.
0: Z mikrofonem przez Zieloną Górę.
1: Tu nie wystarczy po prostu umieć latać. Trzeba perfekcyjnie znać trasę, pilnować czasu, kierunku i każdego szczegółu. Latanie precyzyjne to jedna z najbardziej wymagających konkurencji lotnictwa sportowego. Na czym właściwie polega? Tłumaczy Borys Ziobrowski z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo zawsze jak mi je ktoś zadaje, to odpowiadam, że to jest to takie bieg przełajowy w lesie z mapą, tylko że w samolocie. Musimy być o określonym czasie, w określonym miejscu. Bufor jest tylko i wyłącznie plus minus 2 sekundy, co jest bardzo mało. Dodatkowo jeszcze musimy znaleźć zdjęcia oraz znaki wyłożone w terenie.
1: Nawigacja, dokładność, koncentracja i doskonałe panowanie nad samolotem. Właśnie te umiejętności decydują o wyniku. Co ważne, część z nich piloci zdobywają już podczas podstawowego szkolenia. Później potrzebne są godziny treningów i doskonalenia każdego elementu. I właśnie w tej wymagającej konkurencji znakomicie poradził sobie Bartosz Juszczak z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Zielonogórzanin został mistrzem Polski juniorów w lataniu precyzyjnym podczas 54. samolotowych mistrzostw Polski juniorów w Toruniu. Mistrzowski tytuł to jedno, ale emocje, które towarzyszą zwycięstwu, zostają z zawodnikiem na długo. Jak pan Bartosz wspomina moment, w którym dowiedział się, że został mistrzem Polski?
3: Było to dla mnie

0: Niespodziewane. Czekałem właściwie z werdyktem sędziów do samego końca. Na pewno jest to zaskoczenie, na pewno jest to przyjemne. Pamiętam, że do końca tego dnia, gdy ogłoszono wyniki, uśmiech mi nie znikał z twarzy. Na pewno jest to coś, co przypomina, dlaczego się to robi, dlaczego się trenuje, dlaczego się lata.
1: Za takim sukcesem stoją nie tylko emocje, ale przede wszystkim ciężka praca i przygotowania. W lataniu precyzyjnym nie ma miejsca na przypadek. Trzeba ćwiczyć nawigację, analizować trasy, doskonalić technikę pilotażu i przygotować się również mentalnie. Jak wyglądają przygotowania młodego pilota do zawodów tej rangi? O tym opowiada Bartosz Juszczak.
0: Myślę, że każdy pilot, który chce aspirować do latania sportowego, powinien przede wszystkim odważyć się spróbować. Nie jest to wcale tak wymagające z początku, jakby się wydawało. Przede wszystkim tych podstawowych umiejętności, które wymagane są na zawodach, każdy pilot uczy się już na etapie kursu. Jest to tak naprawdę taka esencja lotnictwa, którą trzeba wyszlifować i zejść w nawigacji z tej dokładności co do minuty uczonej na kursie, trzeba zejść do dokładności co do sekundy.
1: Powody do satysfakcji ma także Borys Ziobrowski, który w Toruniu po raz pierwszy wystartował w kategorii seniorskiej i zajął 10. miejsce. To bardzo dobry wynik na początku seniorskiej rywalizacji.
2: Jako mój debiutancki sezon w seniorach, myślę, że zadowolony. No na pewno wynik lepszy był osiągalny, jednak przez jakieś tam pojedyncze błędy, no ta 10. lokata mi się koniec końców trafiła. Niemniej, jak na pierwszy sezon seniorski, uważam, że jest to dobry wynik. Być może uda się w przyszłym sezonie występować w kadrze narodowej.
1: Sukcesy naszych lotników pokazują, że Aeroklub Ziemi Lubuskiej ma mocną reprezentację i skutecznie rozwija talenty pilotów. A latanie precyzyjne to przede wszystkim sport, w którym każdy punkt ma znaczenie. Każdy szczegół może zdecydować o wyniku. A droga do mistrzostwa zaczyna się tak naprawdę od nauki podstaw. No i wielu godzin spędzonych pod skrzydłami. Gratulujemy serdecznie panu Bartoszowi mistrzowskiego tytułu, panu Borysowi świetnego debiutu wśród seniorów. No i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy reprezentantów Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. A kolejne 55. samolotowe Mistrzostwa Polski w lataniu precyzyjnym odbędą się w letnie wakacje w 2027 roku.
3: Nasza Zielona Góra.
1: Zostawiamy lubuskie niebo, schodzimy na ziemię, a dokładniej wybieramy się do centrum Zielonej Góry, bo tu czekają nas duże zmiany. Teren przy gazowni objęła duża inwestycja. Ma nie tylko zmienić wygląd tego miejsca, no ale przede wszystkim pomóc w rozwiązaniu problemu podtopień podczas gwałtownych ulew. To przedsięwzięcie, które połączy rozwiązania związane z retencją wody z nowym zagospodarowaniem przestrzeni. Co dokładnie zmieni się przy gazowni, jak będzie działać cały system, no i kiedy będziemy mogli wreszcie zobaczyć efekt końcowy? O tym już teraz do posłuchania w naszym programie.
3: Czekamy na to od lat.
1: Zdjęcia mieszkańców naszego miasta w pontonach i kajakach na ulicach w centrum Zielonej Góry być może wkrótce będą już tylko wspomnieniem. Po gwałtownych ulewach woda potrafi szybko pojawiać się na ulicach Starówki i Śródmieścia. Teraz miasto chce ten problem ograniczyć, a jednym z najważniejszych elementów będzie inwestycja przy dawnej gazowni. Teren przy ulicy Przygazowni ma zmienić się nie do poznania. Pod ziemią powstanie 7 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 1700 metrów sześciennych, a na powierzchni będzie nowy parking, zieleń i ogrody deszczowe. O tym, co dokładnie powstanie w tym miejscu i dlaczego inwestycja jest ważna dla Centrum Zielonej Góry, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
4: Kilka etapów to zadanie obejmuje. Przede wszystkim budowę, zakopanie 7 dużych zbiorników retencyjnych, które przetrzymają wody opadowe, ochronią miasto przed nawałnicami, przed podtapianiem kamienic i ulic. Będą nowe nawierzchnie parkingowe, rozszczelnione, będą ogrody deszczowe, nowe nasadzenia, drzewostan, poprawa i wypełnienie tego skweru nowymi nasadzeniami oraz budowa monitoringu miejskiego oraz nowego oświetlenia. Czyli duże zadanie kompleksowe o wartości ponad 11 milionów 400 tysięcy złotych. To jest szerszy projekt dla miasta Zielonej Góry o wartości 80 milionów, czyli przebudowa całej Starówki, przebudowa starej gazowni oraz rewitalizacja czterech parków miejskich. Doświadczenia, historia tego miejsca nawet często komiczne, jak ludzie tu na pontonach pływali. Chcemy z tym skończyć. Dlatego pozyskałem pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i bardzo odważny, horyzontalny, przełomowy projekt, jeśli chodzi o wody opadowe, o nawałnice, które często występują. Tak, te zbiorniki przechwycą wody opadowe i w sposób uspokojony odprowadzą je do kanalizacji. Chcemy unikać tego podnoszenia studzienek, tych gejzerów, które wcześniej były. To więc to jest bardzo odpowiedzialny, bardzo inżynierski projekt do miasta Zielonej Góry. Żadnych wycinek tutaj nie będzie. Przede wszystkim będzie upiększenie tego miejsca zielonego, nowe chodniki, mała architektura, zgodnie z wnioskami ogrodnika miasta, nowe nasadzenia, które dodatkowo jeszcze zacienią i upiększą to miejsce.
1: Sercem całego przedsięwzięcia będą jednak zbiorniki. Podczas intensywnego deszczu mają przejąć nadmiar wody, a później pozwolić jej na kontrolowane odprowadzanie do kanalizacji deszczowej. Chodzi o to, by podczas nawalnych opadów kanalizacja nie była przeciążona. Jak dokładnie będzie działał ten system, wytłumaczy to nam Marcin Wawrzyński, prokurent zielonogórskich wodociągów i kanalizacji.
5: One będą zbierały wodę opadową tutaj z tego terenu, jak również z terenu przy Filharmonii, z całej zlewni. Jak się napełnią, to wówczas zostaną przez inteligentny system przepompowywane przepompownią do kanalizacji miejskiej. One mają za zadanie zretencjonować wodę, czyli po prostu przytrzymać ją aż do momentu, gdy się zbiorniki napełnią, wówczas, gdy nie będzie już deszczu, przepompować ją dalej do kanalizacji stopniowo. W tej chwili jest tak to wygląda, że no, zbiera się woda i w części ulicy po prostu stoi jej około pół metra. Mieszkańcy nie mogą ani przejść, samochody mają utrudniony przejazd. Myślę, że ten problem zostanie rozwiązany właśnie przez budowę tych zbiorników.
1: Ale inwestycja to nie tylko to, co znajdzie się pod ziemią. W miejscu obecnego parkingu powstanie 106 miejsc postojowych, w tym stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami. Częściowo przypuszczalna nawierzchnia ma ułatwiać wsiąkanie wody. Pojawią się też nowe drzewa, nasadzenia i ogrody deszczowe. Teren zyska również nowe oświetlenie, monitoring, ławki i elementy małej architektury. Całość inwestycji kosztować ma ponad 11 milionów złotych, a wykonawcą prac jest Budimex. Prace będą prowadzone etapami, żeby możliwie ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Jak będzie wyglądała organizacja prac i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym opowie Łukasz Kuziela, dyrektor kontraktu z firmy Budimex.
6: Prace będą etapowane i na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby ludzie mogli korzystać z tych przyległych terenów w sposób nieutrudniony. Począwszy od kluczowej części tej inwestycji, czyli wykonanie zbiorników retencyjnych na wody deszczowe, co pozwoli zagospodarować ten nadmiar wody w tym miejscu. Następnie rewitalizacja nawierzchni, parkingów, mała infrastruktura i zagospodarowanie zieleni.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, przebudowany teren przy gazowni powinien być gotowy pod koniec 2027 roku. Zamiast miejsca, które podczas ulewy kojarzyło się z wodą zalegającą na ulicach i parkingu, ma powstać nowoczesna przestrzeń, która jednocześnie będzie pełnić ważną funkcję w systemie gospodarowania wodami opadowymi. I to właśnie jest najważniejsza część tej inwestycji. Woda, której podczas ulewy jest za dużo, ma najpierw zostać zatrzymana, a dopiero później bezpiecznie odprowadzona. A przy okazji teren przy gazowni zyska więcej zieleni i zupełnie nowe oblicze. Inwestycja jest częścią większego programu gospodarowania wodami opadowymi w Zielonej Górze, na które miasto pozyskało łącznie prawie 80 milionów złotych dofinansowania.
3: Tydzień w Zielonej Górze.
1: A już teraz w naszym programie podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Przygotował je dla nas Grzegorz Pałka, mój redakcyjny kolega. To on trzyma rękę na pulsie od poniedziałku do piątku i zawsze informuje nas o tym, co ważnego i istotnego zdarzyło się nie tylko w naszym mieście, ale i w naszym regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
7: Grzegorz Pałka, zapraszam. Mieszkanka powiatu zielonogórskiego straciła ponad 55 tysięcy złotych. Trafiła na fałszywą ofertę pracy. Za lajki internetowych treści miała otrzymywać pieniądze. Po otrzymaniu od złodziei niewielkiej sumy została zachęcona do wpłaty większych pieniędzy, by powiększyć zarobek. Niestety był to podstęp, przez który straciła sporo oszczędności. Uważajcie. W Zielonej Górze i w Lubuskiem poszukiwani są wolontariusze. Nabór prowadzi Szlachetna Paczka, a wystarczy mieć ukończone 18 lat, mówi Anna Dziedzic-Hryniewicz, koordynatorka Szlachetnej Paczki na województwo lubuskie.
8: Zgłaszamy się przez stronę szlachetnapaczka.pl. Kiedy osoba się zgłosi, dzwoni do niej rekruter, który rekrutuje do nas. Po rekrutacji każdy wolontariusz musi odbyć wdrożenie. To wdrożenie przygotowuje osobę do działania, do zakresu jego obowiązków, ale przede wszystkim do rozmowy z odwiedzonymi rodzinami.
7: W tym roku Weekend Cudów odbędzie się 12 i 13 grudnia, a do 9 października trwa głosowanie w ramach nowosolskiego budżetu obywatelskiego. W ciągu pierwszych trzech dni oddano 373 głosy.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
7: Grzegorz Pałka, zapraszam. Nielegalne farmaceutyki i tytoń bez akcyzy znaleźli w sortowniach paczek zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Szczegóły zna Ewa Pasierbiewicz.
9: Funkcjonariusze znaleźli produkty steroidowe, leki stosowane w leczeniu zaburzeń płodności oraz produkty lecznicze przeciwnowotworowe. Zabezpieczyli łącznie ponad 800 sztuk oraz ponad litr różnego rodzaju farmaceutyków o wartości blisko 22 tysięcy złotych. Dodatkowo w 55 przesyłkach był tytoń do palenia bez polskiej akcyzy, łącznie 130 kg.
7: Straty z tytułu niezapłaconych podatków wyniosłyby ponad 220 tysięcy złotych. Na drzewach wzdłuż dróg wojewódzkich regionu zielonogórskiego pojawiły się nowe elementy, ponad 500 sztuk kory odblasków. Są montowane na pniach, poprawiają widoczność drzew, szczególnie w miejscach nieoświetlonych. Dzięki nim kierowcy mogą szybciej dostrzec przeszkodę. Trwa też nabór wniosków do programu Lubuskie Talenty oraz Lubuscy Zawodowcy. To wsparcie, które pomaga zdolnym uczniom, takim jak Jakub Wawrzynowicz z zielonogórskiego elektronika.
10: Ja środki przeznaczyłem m.in. na prawo jazdy, na kurs prawa jazdy, tak? Na telefon, słuchawki komputerowe oraz okulary korekcyjne. I to wszystko służyło temu, żeby właśnie pomóc mi realizować ten indywidualny plan rozwoju edukacyjnego i założone w nim cele.
7: W programie Lubuskie Talenty samorząd województwa przewidział na rok szkolny 26-27 aż 237 stypendiów. Sześciu mężczyzn w wieku od 25 do 32 lat odpowie przed sądem za pomoc innym osobom we wniesieniu wyrobów pirotechnicznych i ukryciu ich na stadionie żużlowym w Zielonej Górze. Małgorzata Mura.
11: Race i inne środki zostały następnie odpalone podczas meczu żużlowego. Skierowany do sądu akt oskarżenia w tej sprawie dotyczy wydarzeń z lipca zeszłego roku, kiedy to na stadionie żużlowym w Zielonej Górze rywalizowały zespoły Falubazu Zielona Góra i Stali Gorzów. Odpalenie rac podczas imprezy masowej może stworzyć ogromne zagrożenie dla innych uczestników i zakłócić jej bezpieczny przebieg.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Już za momencik w naszym programie między innymi o zielonej ofensywie, która nadciąga do Zielonej Góry. I dzięki niej zmieni się wkrótce nie do poznania Smoczy Park przy ulicy Ludowej. Podsumujemy sobie również 10. edycję Korno Brass Music Festiwalu, która odbyła się w naszym mieście.
3: Nasza Zielona Góra.
1: Smoczy Park przy ulicy Ludowej przejdzie dużą metamorfozę. Miasto rozpoczęło realizację zielonej ofensywy, programu, którego celem jest rewitalizacja miejskich terenów zielonych. Pierwszym parkiem, który zostanie odnowiony, będzie właśnie Smoczy Park. Inwestycja ma kosztować ponad 4 600 000 zł, a jej realizacja została wsparta dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zmianach Smoczy Park ma być miejscem, w którym będzie można odpocząć, aktywnie spędzić czas, pobawić się, ale także bliżej poznać przyrodę. Projekt zakłada podział parku na 3 strefy, mówi miejska ogrodnik Monika Drozdek.
12: Powierzchnia 1,7 hektara podzielone jest na 3 części funkcjonalne. Jest to nowe podejście do przestrzeni miejskiej, wykorzystaniem tych walorów, które dane miejsce, dane środowisko ma najlepsze, czyli ostoja dla zwierząt. Dzisiaj obszar zadrzewiony, zakrzewiony, będzie tylko wypielęgnowany bardzo delikatnie w celu zachowania bezpieczeństwa. Jest to nowa forma ogrodu sozologicznego, czyli takiego, który powstaje naturalnie przy sukcesji. Część środkowa parku to będą łąki kwietne dosadzane, będą drzewa, krzewy. Podstawą piękna tego ogrodu będą różnego rodzaju róże. Rośliny, które zostały dobrane tutaj do tego miejsca, są zgodne z siedliskiem. Więc nie jest to taki typowy greenwashing, ale po prostu odpowiedź na potrzeby miejsca, potrzeby natury i potrzeby nowych trendów w zieleni.
1: Trzecia strefa będzie miała charakter społeczny. To ogrody społeczne, czyli przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli wspólnie uprawiać rośliny. W parku znajdzie się 98 skrzyń uprawnych. Będzie można w nich zasadzić warzywa, zioła, kwiaty czy owoce. Ten pomysł ma służyć nie tylko zazielenieniu terenu, no ale także swoistego rodzaju integracji mieszkańców i edukacji ekologicznej. To oznacza, że Smoczy Park nie będzie wyłącznie miejscem, do którego przychodzi się na spacer. Ma stać się również przestrzenią, którą mieszkańcy będą mogli wspólnie współtworzyć i o którą będą mogli wspólnie dbać. Warto podkreślić też fakt, że przy projektowaniu parku miasto chce przede wszystkim wykorzystać jego naturalne walory, zamiast całkowicie zmieniać charakter tego miejsca. Dlatego zaplanowano rośliny dopasowane do istniejących warunków, odporne i niewymagające chemicznych oprysków. Ekologia będzie zresztą jednym z ważniejszych elementów całej inwestycji. W Smoczym Parku powstaną ogrody deszczowe i rozwiązania służące retencji wody opadowej. Przy pielęgnacji zieleni mają być wykorzystane między innymi kompostowanie i ściółkowanie. Miasto zakłada również rezygnację ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin. A cała inwestycja ma również swoją historię. Przypomnijmy, kilka lat temu Smoczy Park znalazł się w centrum zainteresowania mieszkańców z powodu planów wycinki drzew, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
4: Znajdujemy się przy ulicy Ludowej, przy ulicy Harcerskiej, w tak zwanym Smoczym Parku. Smoczym Parku, o którym w poprzedniej kadencji mojego poprzednika mieszkańcy walczyli, aby tego parku nie wycinać, zatrzymaliśmy ten proces i podpisaliśmy umowę dotyczącą rewitalizacji tej zielonej przestrzeni. Jest to przestrzeń wyjątkowa, przestrzeń bardzo bliska mieszkańcom, przestrzeń rekreacyjna. Chcemy to upiększyć, zmienić, poprawić.
1: Smoczy Park jest początkiem większego programu inwestycji w miejską zieleń. Po zakończeniu prac w tym miejscu miasto planuje rewitalizację kolejnych parków. Parku Piastowskiego, Świętej Trójcy oraz parku pod Wieżą Braniborską. A kiedy będziemy mogli skorzystać z odnowionego Smoczego Parku? Najwcześniej w październiku 2027 roku, bo pracy przy projekcie jest naprawdę sporo, mówi przedstawiciel wykonawcy Janusz Popiel.
13: Pierwsze prace, które tu będą wykonywane, będą związane z rozbiórkami w tej części, gdzie będą te ogrody społeczne. Tam jest trochę budynków starych, zniszczonych. Trzy budynki będą rozebrane. Jeden budynek zostanie przerobiony na część związaną z zagospodarowaniem pod różnego rodzaju narzędzia, taką jakby gospodarczą część. Pozostałe prace, co tak jak były wspomniane, czyli wykonanie nowych ścieżek, mała architektura, oświetlenie, nasadzenia i tego typu rzeczy, które w parku są niezbędne.
1: Przypomnijmy, Smoczy Park ma jednocześnie być miejscem dla przyrody, przestrzenią rekreacji i zabawy oraz wspólnym ogrodem mieszkańców. Z jednej strony zachowana zostanie bardziej dzika część parku, z drugiej pojawią się nowe ścieżki, ławki, oświetlenie i atrakcje dla dzieci, a pomiędzy nimi ogrody społeczne, w których mieszkańcy będą mogli własnymi rękoma tworzyć kawałek miejskiej zieleni. Smoczy Park ma więc nie tyle zostać zbudowany od nowa, ile zmienić się tak, żeby lepiej wykorzystać to, co już w nim jest. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w okolicach października 2027 roku dostaniemy ostatecznie miejsce, w którym będzie można jednocześnie odpocząć, pobawić się, spotkać z sąsiadami, no i po prostu pobyć bliżej natury.
3: Ciekawe wydarzenie w Zielonej Górze.
1: Przez 7 dni w minione wakacje Zielona Góra żyła muzyką dętą blaszaną. Od 2 do 8 sierpnia w naszym mieście odbywała się jubileuszowa, 10. edycja Corno Brass Music Festiwal. Były koncerty, warsztaty, wykłady, wystawa instrumentów, a także wydarzenia, które muzykę wyprowadzały prosto na ulice miasta. Mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego.
14: Corno Brass Music Festiwal, jego 10. odsłona jubileuszowa, no to wszystko powoduje, że Zielona Góra na ten tydzień staje się takim miejscem, taką stolicą, można powiedzieć, blaszanego grania. Te wszystkie trąbki, puzony, waltornie, no tutaj najlepiej brzmią.
1: Organizatorzy jubileuszową edycję podsumowali liczbami. 9 koncertów, 7 lokalizacji, ponad 100 artystów i 80 kursantów. Festiwal połączył więc światowej klasy wykonawców z edukacją i pracą młodych muzyków. Jak podkreślali twórcy Kordo, chodziło nie tylko o słuchanie muzyki, ale także o możliwość uczenia się od najlepszych.
14: Ta idea festiwalu jest bardzo piękna, ponieważ przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie, 80 warsztatowiczów, którzy mają możliwość takiego bezpośredniego spotkania się z najlepszymi muzykami na świecie, grającymi na konkretnych instrumentach. I stąd jest to taka dodatkowa, nieprawdopodobna według mnie wartość tego festiwalu, że 80 ludzi młodych może w takiej bezpośredniej interakcji uzyskiwać wskazówki, podpowiedzi do tego, jak być lepszym, jak jeszcze lepiej grać na danym instrumencie. No, super idea, do tego te piękne koncerty, które się odbywają, które są taką wisienką, można powiedzieć, na torcie.
1: Dodaje wicemarszałek Potęga. Warsztaty instrumentalne odbywały się od 3 do 8 sierpnia, a uczestnicy pracowali indywidualnie w grupach i zespołach kameralnych. W programie znalazły się również wykłady, zajęcia z terapii oddechowej i yoga dla muzyków. Warsztaty obejmowały takie specjalności jak waltornia, trąbka, puzon, eufonium i tuba. Ale Kordo nie zamknęło się w salach prób, mówi Łukasz Łacny, dyrektor organizacyjny i artystyczny Kordo Brass Music Festival.
15: Nasz festiwal składa się z dwóch takich głównych członów. Jeden to są warsztaty międzynarodowe instrumentalne, a drugi to jest seria koncertów. Przykładamy jakby równą wagę do obu tych elementów festiwalowych. Przyjeżdżają do nas artyści z całego świata oraz kursanci z całego świata, którzy tutaj dzielą się i zbierają wiedzę instrumentalną, a my później cały efekt tych warsztatów oraz pracy artystów w ciągu tygodnia festiwalowego, można powiedzieć, sprzedajemy naszym melomanom w postaci koncertów plenerowych i nie tylko, i również w salach koncertowych.
1: Jednym z najbardziej charakterystycznych wydarzeń festiwalu były pojedynki na fanfary. Uczestnicy warsztatów spotkali się przy pomniku Bachusa, a ich muzyczne zmagania można było oglądać bezpłatnie. Finał tych zmagań nastąpił 8 sierpnia podczas Akademii Blachy na Placu Teatralnym. To właśnie tu publiczność usłyszała prawykonanie festiwalowych fanfar skomponowanych przez Czesława Grabowskiego, wieloletniego dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej. Podczas finału na scenie pojawili się oczywiście także uczestnicy warsztatów. W programie znalazło się także miejsce na bardziej kameralne oblicze instrumentów dętych blaszanych. W sali kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej odbył się koncert kameralny. Muzycy występowali w składach 2-, 3- i 4-osobowych z Towarzyszeniem Fortepianu. Była to zatem okazja, żeby usłyszeć trąbki, rogi, puzony, eufonium i tubę z zupełnie innej strony. Nie tylko jako instrumenty o potężnym brzmieniu, ale również jako instrumenty zdolne do subtelnego, ciepłego i bardzo kameralnego dialogu. Ale o tym, jak bardzo ten festiwal ma sens, mówi jeden z uczestników Kordo Brass Music, Alan Turonek, trębacz.
16: Przede wszystkim jest to dla mnie zawsze fajna okazja, żeby spotkać się z ludźmi, z którymi się spotykam od tych 10 lat, z którymi masę ciekawych chwil przeżyłem i też z którymi się spotykam poza festiwalem, bo gramy w różnych orkiestrach, różnych bandach. Więc jest to przede wszystkim super okazja do tego, żeby się spotkać, żeby razem też pograć, pouczyć się, po prostu pospędzać czas. Ale oprócz tego zawsze znajduję kogoś ciekawego wśród nauczycieli, kto po prostu będzie dla mnie inspirujący. Mimo tego, że teraz już nie biorę czynnego udziału w lekcjach, to jednak chodzę, słucham, bo zawsze, może nawet niechcący, będę w stanie usłyszeć coś po prostu, co będę mógł później wdrożyć do swojej gry. To się zaczęło od tego, że grałem na fortepianie pierwsze 4 lata szkoły muzycznej pierwszego stopnia, ale strasznie nie lubiłem ćwiczyć. I moja mama pracuje w orkiestrze i koledze trębaczowi akurat zwolniło się miejsce w klasie i było na zasadzie, że już chyba nic nie będzie z tego fortepianu, więc spróbujmy na trąbce. No i też było ciężko, ale właśnie od pierwszej edycji Kordo stwierdziłem, że to jest to, że to właśnie chcę robić.
1: 10. jubileuszowa edycja festiwalu już za nami, a była to edycja, w której muzyka spotkała się z edukacją, a wielkie nazwiska światowej sceny z uczestnikami warsztatów. Były sale koncertowe, kościół, przestrzeń miejska, plac teatralny, była muzyka filmowa, klasyka, jazz, funk, a nawet muzyczne pojedynki przy pomniku Bachusa. W tym festiwalu oczywiście chodzi o coś więcej niż tylko same instrumenty. Tu chodzi o spotkanie muzyków, o naukę, wspólne granie i o to, żeby muzyka wyszła poza salę koncertową i stała się, choć na chwilę, częścią miasta. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak poczekać do wakacji, no i przeżyć wspólnie kolejną, 11. już edycję głośnego, nie tylko od brzmienia dęciaków, Korno Brass Music Festiwalu w naszej Zielonej Górze.
3: Zwiedzaj z nami Zieloną Górę.
1: Zielonogórski oddział PTTK ma już 75 lat. Z tej okazji przy ulicy Kupieckiej 17, tuż przed siedzibą oddziału, w minione wakacje odsłonięto PTTKusa. To kolejny na bachusikowej mapie zielonogórskiej bachusik. Jak wygląda? O tym opowie nam Artur Wochniak, artysta rzeźbiarz.
17: Jeśli chodzi o bachusika PTTKusa, bo tak mu na imię, jest to rzeźbia przedstawiająca pewnego rodzaju turystę na pewno, takiego trochę włóczy kija. Stąd ten kostur, o który się zapiera, stąd ten kapelusz. Nie ma tylko i wyłącznie wieńca z winogron lub liści, tylko ma taki kapelusz podróżny. Oczywiście nie brakuje elementów winiarskich typu właśnie winogrona, liście. I zamiast plecaka dźwiga beczkę. Wiadomo, że beczka jest pełna wina, czyli czegoś, co jest istotne dla naszego regionu. Takim elementem, może takim troszeczkę jakby nowym, jest sposób rzeźbienia, dlatego że tutaj troszeczkę wkrada się jakby nowy sposób pokazania postaci, oprócz tych, które znacie jakby w moim wykonaniu, tu troszeczkę bardziej w kierunku takiego cartoon, można powiedzieć, i to widać, pewne rzeczy są uproszczone, ale to też daje fajny klimat takich postaci rysunkowych. Myślę, że fajnym motywem są na przykład jego stopy, które są bardzo duże, co symbolizują oczywiście długie podróże i wielokrotne wycieczki. Na tych stopach można zauważyć nie buty, trapery, tylko klapki typu japonki. I to też miał być taki akcent satyryczny z przymrużeniem oka, tym bardziej, że ostatnio często się słyszy, że w Tatry ludzie wybierają się w klapkach. Więc myślę, że najlepiej pooglądać sobie taką postać z bliska. Oczywiście ma aparat fotograficzny, ma kompas na brzuchu wielki, ale myślę, że najlepszą zabawą będzie obserwowanie dookoła tej postaci i zachęcam wszystkich odwiedzających.
1: Odsłonięcie tego wyjątkowego bachusika odbyło się dokładnie w czasie 53. Centralnego Zlotu Krajoznawców PTTK organizowanego w Zielonej Górze, a w uroczystości uczestniczyli członkowie PTTK z różnych części Polski.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Są takie aktywności, które z pozoru są bardzo proste. Wystarczy założyć sportowe buty, wyjść z domu i ruszyć przed siebie. A jednak te najprostsze inicjatywy potrafią bardzo często w sposób dość intensywny, nie mówię skomplikowany, ale jednak rozbudowany, połączyć ludzi, dać mnóstwo energii, poprawić samopoczucie, no i przede wszystkim sprawić, że zwykły dzień, a konkretnie wtorek, nabiera zupełnie innego rytmu. Jedną z takich inicjatyw jest akcja Biegam, bo lubię, która cyklicznie odbywa się w naszym mieście wiosną i jesienią, zachęcając mieszkańców do wspólnego, aktywnego spędzania czasu. I nie chodzi tutaj wyłącznie o wynik, tempo czy też pokonywanie kolejnych kilometrów. Chodzi przede wszystkim o ruch, dobrą atmosferę, no i ludzi, którzy spotykają się po to, żeby pobiegać, porozmawiać, wzajemnie się motywować, a czasem po prostu zrobić coś dobrego dla siebie. To inicjatywa zarówno dla tych, którzy biegają regularnie, jak i dla tych, którzy dopiero zastanawiają się, czy bieganie może stać się ich sposobem na aktywność. Dlaczego warto dołączyć do tej inicjatywy? No i co sprawia, że uczestnicy wracają na kolejne edycje? Jak właściwie wygląda akcja Biegam, bo lubię w Zielonej Górze? No i co daje wspólne bieganie? O tym wszystkim porozmawiam w dzisiejszej audycji. Będzie o bieganiu, ale też o motywacji, spotkaniach z ludźmi, no i o tym, że czasem najtrudniejszy jest po prostu pierwszy krok. No, a właściwie pierwszy bieg. Zapraszam do wysłuchania rozmowy o akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze, inicjatywie, która pokazuje, że aktywność fizyczna może być nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim przyjemnością i formą spędzania wolnego czasu w Zielonej Górze.
3: Aktywnie w Zielonej Górze.
18: Nazywam się Patryk Sołtys, jestem prowadzącym treningi akcji Biegam, bo lubię Zielona Góra.
1: Panie Patryku, naprawdę można polubić bieganie? Ja pytam z perspektywy osoby, która niechętnie na lekcjach WF-u wybiegała bieżnie.
18: Myślę, że można. Jest to kwestia oczywiście zawsze indywidualna. Myślę, że kwestia ta wynika z tego, że jako dzieci jesteśmy zmuszani do treningów biegowych, a niekoniecznie dzieci chcą tylko biegać. I stąd nauczyciele wychowania fizycznego wprowadzają różne elementy biegowe w zabawach, żeby ukryć samo bieganie.
1: O, to sprytne jest.
18: Tak.
1: Czy pan też tak robi podczas treningu z dorosłymi mieszkańcami Zielonej Góry? Czy tu już nie trzeba stosować takich zabiegów?
18: Nie stosuję tego zabiegu, ponieważ osoby, które przychodzą do nas na treningi, już są nastawione na to bieganie. I chcą w tym kierunku się rozwijać, chcą w tym kierunku coś zrobić, żeby też się przekonać i polubić to bieganie.
1: Ja słyszałam kiedyś i pewnie się pan pod tym podpisze, że jeśli chodzi o bieganie, to jest najtańszy sport świata, jeśli chodzi o jego uprawianie, bo tutaj trzeba zainwestować tylko i wyłącznie w buty, a cała reszta inwestycji to jest motywacja, znalezienie czasu i pokochanie chociażby biegania w deszczu.
18: Myślę, że w teorii można by to tak ująć. Wiadomo, rzeczywistość potrafi zweryfikować i realia będą inne, ale co do założenia tego teoretycznego, wystarczą odpowiednie buty i można wyjść biegać.
1: A dlaczego wtorek ma być tym dniem, w którym zielonogórzanie mają kochać bieganie? Skąd pomysł na to, by akcja Biegam, bo lubię w Zielonej Górze odbywała się właśnie we wtorek?
18: Ja akcję w Zielonej Górze prowadzę od 2018 roku i tutaj sobie wypracowaliśmy taki dzień, że uczestnikom większości osób pasuje ten wtorek, tak się umawialiśmy i kontynuujemy to w kolejnym. Latach.
1: Czy ta grupa treningowo-biegowa jest grupą zamkniętą, czy do tej grupy można dołączyć w dowolnym momencie roku? Jak to wygląda z takiej technicznej strony?
18: Z takiej strony technicznej wygląda to w ten sposób, że wystarczą tylko chęci i można się pojawić na akcji we wtorek. Treningi są całkowicie darmowe dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania i każdy też, niezależnie od tego poziomu, jaki prezentuje, na pewno znajdzie coś dla siebie.
1: A czy tutaj wiek jest jakąś przeszkodą, czy biegać każdy może?
18: Myślę, że każdy może biegać, jeżeli mu tylko zdrowie na to pozwala.
1: I kardiolog na przykład.
18: Na przykład. Natomiast jakby nastawiamy się akcją, że kierujemy w stronę do osób powyżej 16 roku życia, dlatego że sama Fundacja Wychowanie przez Sport, która jest organizatorem akcji Biegam, bo lubię, ma też inne zajęcia, które są przeznaczone typowo dla młodszych uczestników.
1: Wychowanie przez sport to jest bardzo ważna rzecz, o której mam wrażenie my teraz w XXI wieku często zapominamy. To znaczy martwi mnie i być może pana również osobę, która ze sportem jest za pan brat i na co dzień, zwiększona liczba chociażby zwolnień lekarskich z WF-u, które przedkłada się w okolicach września w zielonogórskich szkołach.
18: No na pewno nie jest to nic zadowalającego i tendencja idzie w tą gorszą stronę. Natomiast kto ma być lepszym przykładem niż rodzice dla dziecka? I jeżeli tutaj rodzice idą w stronę takiego, nie wiem, prostszego rozwiązania, żeby tylko mieć spokój, żeby dziecko nie męczyło, że nie chce iść na te zajęcia WF-u, no to później mamy taką sytuację.
1: Wróćmy do treningów wtorkowych, biegowych. W Zielonej Górze w akcji Biegam, bo lubię, biegamy jesienią, ale tą jeszcze Złotą Polską i potem razem z budzącą się wiosną, kiedy kończymy sezon na morsowanie, wybiegamy, no właśnie, gdzie konkretnie?
18: My się spotykamy na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Sulechowskiej, co tydzień o godzinie 19.
1: Jeśli chciałabym jednak pokochać bieganie i zdecydowałabym się na taki pierwszy swój biegowy trening, o czym powinnam wiedzieć, pamiętać i jak się do takiej pierwszej, naprawdę pierwszej przygody z bieganiem przygotować?
18: Ja bym generalnie podszedł ze spokojem. Można się u nas pojawić na akcji. Ja jestem dla uczestników, także można przyjść, porozmawiać, ja wszystko powiem, jak mamy to robić. Każdy trening też przeze mnie jest w teoretycznym wprowadzeniu. Żeby też każdy wiedział, co nas dzisiaj czeka i jak należy wykonać trening. A jedyne, co trzeba, to myślę, że zabrać pozytywne nastawienie, dobry humor i najlepiej odpowiednie obuwie, ewentualnie jakiś inny strój sportowy, żeby to nie były spodnie jeansowe przykładowo.
1: A jeśli chodzi o obuwie sportowe, no to korki odpadają, tak?
18: No zdecydowanie tak, bo korki są przeznaczone do piłki nożnej.
1: I na trawę.
18: I na trawę. My się poruszamy po bieżni lekkoatletycznej, tartanowej. także zdecydowanie buty takie Adidasy sportowe z lepszym poziomem amortyzacji i to powinno wystarczyć dla większości osób.
1: A my zostaniemy jeszcze w temacie biegania i akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze. W tej rozmowie zajrzymy sobie za momencik nieco głębiej w to, jak wyglądają treningi i co właściwie kryje się za przygotowaniem biegacza. Za momencik podpytam, czym jest zabawa biegowa i dlaczego może być ciekawym elementem treningu zarówno dla początkujących, jak i nieco bardziej doświadczonych biegaczy. Porozmawiamy też o tym, dlaczego biegaczowi potrzebna jest siła, bo bieganie to nie tylko kolejne kilometry, ale również sprawność fizyczna, stabilizacja i odpowiednio przygotowane mięśnie. No i jeszcze jeden ważny element treningów Biegam, bo lubię w Zielonej Górze, to szeroko rozumiana lekkoatletyka. Ćwiczenia, które kojarzymy ze stadionem, mogą być świetnym uzupełnieniem treningu biegowego i pomóc poprawić technikę, dynamikę czy koordynację. A ja przypomnę, że waszym i moim gościem jest dziś Patryk Sołtys, prowadzący treningi podczas spotkań zatytułowanych Biegam, bo lubię w Zielonej Górze.
3: Aktywnie w Zielonej Górze.
1: Przed naszą rozmową nie zajrzałam na stadion jeszcze, bo ciągle myślę o tym bieganiu. Natomiast zajrzałam sobie na stronę internetową, a konkretnie na profil na Facebooku zatytułowany Biegam, bo lubię Zielona Góra i zauważyłam, że dużym entuzjazmem i radością wśród uczestników treningów biegowych w Zielonej Górze cieszy się zabawa biegowa. Czy mógłby pan wytłumaczyć, na czym polega zabawa biegowa i dlaczego ona jest tak fajna?
18: W takim dużym skrócie jest to takie popularne określenie jednego z po prostu treningów, gdzie nie mamy sztywno określonych odcinków, czasu biegu, tylko bawimy się tym bieganiem, czyli mamy różne przerwy, różne odcinki biegane, czyli mamy, można powiedzieć, loose blues, tak jak czujemy, tak biegamy i jest to właśnie dlatego tak nazwane jako zabawa biegowa.
1: Ta zabawa biegowa i to bieganie u pana, to ono nie jest tylko takim prostym bieganiem na przykład na dystans 100 czy 1000 metrów. Pan tutaj też wprowadza te elementy lekkoatletyki, o której no, my nie zawsze myślimy, że ona jest częścią wspólną tego treningu biegowego. Myślę tutaj chociażby o biegu przez płotki.
18: No jak najbardziej, dlatego że bieganie jest częścią atletyki i praktycznie w każdej konkurencji lekkoatletycznej pojawiają się elementy z każdej dyscypliny, z każdej cechy motorycznej i my staramy się na tych treningach poruszać możliwie wszystko, oczywiście związane z bieganiem, bo nie robimy żadnych rzutów lekkoatletycznych. Natomiast każdy trening ma swoją tematykę i na tej tematyce staramy się realizować różne zadania, wykorzystując różne cechy motoryczne, żeby ten trening był jak najbardziej wszechstronny.
1: Jeśli chodzi o bieganie, to też bardzo ważnym elementem, o którym ja obserwuję u siebie na osiedlu, jak wychodzę, że część biegaczy zapomina o tak zwanym treningu siłowym, który jest też jednym z elementów biegu, bo żeby forsować organizm, trzeba też zadbać o jego siłę mięśniową.
18: Zgadza się. Bieganie to nie jest tylko bieganie. Musimy też pamiętać o treningu siłowym, treningu sprawnościowym, treningu koordynacyjnym, czyli można powiedzieć, że wszystkie cechy motoryczne powinniśmy tutaj ćwiczyć, udoskonalać. Ale oczywiście proporcjonalnie do tego, do czego się przygotowujemy.
1: A panie Patryku, jak to się robi, że się taką imprezę dla Zielonogórzan za zupełne darmo organizuje na takim pięknym stadionie?
18: Mamy tutaj sponsora, właściwie dokładnie to kilku. No i oni po prostu sponsorują tą akcję, żeby właśnie dojść do jak największej ilości osób, dlatego że akcja odbywa się kilkudziesięciu lokalizacjach w Polsce aktualnie i ma za zadanie propagować zdrowy styl życia, taki aktywny. No i to jest główny cel akcji, żeby dojść do jak największej ilości osób, żeby pokazać, że to bieganie nie jest takie straszne i każdy może to robić.
1: A czy wie pan o tym, że uczestnicy treningów Biegam, bo lubię w Zielonej Górze biorą też na przykład później udział w weekendowych parkrunach zielonogórskich?
18: Wiem o tym.
1: Też słyszałam taką opinię od znajomej z pracy, która biega, że jeśli ma przerwę w treningu, to siedzi przy biurku i nogi jej same biegają, domagając się tego rodzaju ruchu.
18: Myślę, że to wynika z takiego faktu, że jak osoba jest już bardziej aktywna niż zazwyczaj przeciętna osoba, to organizm się domaga tej aktywności i siedzący tryb życia no, jest bardziej męczący niż bycie w ruchu.
1: A czy on jest przypadkiem nienaturalny dla nas? Bo kiedyś przecież u samych prapoczątków raczej byliśmy w ciągłym ruchu.
18: Myślę, że tak. Myślę, że można szukać początków i powodu właśnie w tej stronie, bo siedzący tryb życia generalnie nam bardzo nie służy i myślę, że to z tego faktu wynika.
1: Marzy się panu, panie Patryku, taka duża impreza biegowa w Zielonej Górze, jak na przykład Zielonogórski Maraton?
18: Myślę, że na pewno by to przykuło dużą uwagę. Maraton to nie wiem, nie jestem do tego przekonany. Maraton jest trudny organizacyjnie, bo jednak to jest dwa razy więcej kilometrów niż na przykład półmaraton.
1: A na sam koniec podsumujmy sobie króciutko naszą dzisiejszą rozmowę, o czym słuchający nas mieszkańcy Zielonej Góry powinni pamiętać, jeśli biorą pod uwagę wspólne bieganie podczas akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze.
18: Myślę, że warto wspomnieć o tym, że treningi Biegam, bo lubię są darmowe, są dla każdego. Tutaj niezależnie, tak jak wspomniałem, od poziomu zaawansowania, każdy znajdzie coś dla siebie. Także serdecznie zapraszam, żeby spróbować.
1: Przypomnijmy, można próbować jesienią, a także wiosną. Wystarczy przyjść w dowolny wtorek na godzinę
18: 19
1: na stadion
18: przy ulicy Sulechowskiej.
1: To zapraszamy gorąco i serdecznie wszystkich tych, którzy już przekonali się do biegania i tych, którzy chcieliby tę lekkoatletyczną dyscyplinę sportu pokochać. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę o akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze. Jak się okazuje, bieganie to znacznie więcej niż pokonywanie kolejnych kilometrów. To ruch, energia, spotkanie z innymi i przede wszystkim sposób na to, żeby zrobić coś dobrego dla własnego zdrowia i samopoczucia. A o akcji Biegam, bo lubię opowiadał na naszej antenie Patryk Sołtys, prowadzący treningi biegowe.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Jak tworzyć miasto, w którym mieszkańcy nie tylko żyją, ale także mają realny wpływ na jego rozwój? Czy innowacje mogą zaczynać się od zwykłej rozmowy, wspólnego pomysłu i lokalnej współpracy? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w naszym programie, rozmawiając dziś o Urban Lab w Zielonej Górze. Miejscu, które łączy mieszkańców, samorząd, organizacje społeczne, przedsiębiorców i środowisko naukowe we wspólnym projektowaniu przyszłości naszego miasta.
3: Mieszkańcy Zielonej Góry mają głos.
1: A razem z wami i ze mną ten czas spędza Bartłomiej Walkowski z Urban Lab Zielona Góra. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
1: Urban Lab. Kiedy myślę o tym skrócie, myślę sobie, że można by to potraktować tak trochę po angielsku, bo chyba taka też była idea, i powiedzieć o Urban Lab jak o miejskim laboratorium. Ale tutaj nie trzeba mieć fartuchów, żeby przyjść i czynić rzeczy ciekawe, interesujące i ważne dla miasta. Czy to się zgadza?
19: Absolutnie tak. To też często pytanie, które dostajemy jako właśnie członkowie Urban Labu. Z czym się ten Urban Lab, ta nazwa w ogóle popularnie je? No więc Urban Lab oczywiście to jest takie laboratorium, takie miejsce stworzone dla mieszkańców, którzy po prostu chcą mieć realny wpływ na rozwój miasta, a my jako ta przestrzeń, która powstała w Zielonej Górze, łączymy ludzi, pewne pomysły, pewne działania, pokazując, że o mieście po pierwsze można rozmawiać, no i współtworzyć je w jakiś taki nowoczesny, otwarty sposób, no ale to także przestrzeń do spotkań, warsztatów, czy różnego rodzaju wydarzeń i wspólnego szukania takich rozwiązań, które sprawiają, że no właśnie, Zielona Góra staje się lepszym miejscem do życia.
1: No dobrze, panie Bartłomieju, ponieważ Urban Lab już działa od 2025 roku, to sprawdźmy, jak to, co powiedział pan w teorii, sprawdza się w Zielonej Górze w praktyce. Co takiego realnego wydarzyło się w naszym mieście dzięki udziałowi mieszkańców, którzy pojawili się w Urban Labie?
19: Ja myślę, że to, od czego warto w ogóle zacząć informację o tym, co się pojawiło w mieście, co się zmieniło, to, że tak naprawdę zarówno młodzi ludzie, którzy trafiają do Urban Labu, ale też organizacje pozarządowe, czy też ta sfera biznesowa, bo ten Urban Lab też ma łączyć różnego rodzaju sfery, do tego jeszcze tą sferę mieszkańców i sferę władz miasta. Ta przestrzeń Urban Labu stała się przede wszystkim taką przestrzenią zaprzestrzenią dialogu. I myślę, że to jest taka pierwsza bardzo realna zmiana, którą my mocno odczuwamy, bo to, że my rozmawiamy z mieszkańcami, chociażby podczas naszych akcji spotkań na osiedlach z mieszkańcami miasta, pytamy ich, co chcieliby zmienić w tym mieście, co jest w porządku w tym mieście, a co chcieliby właśnie rozwijać, albo być może co zauważyli podróżując w różnego rodzaju innych miastach albo krajach, a co mogłoby się sprawdzić w Zielonej Górze, to myślę, że to, co jest dla nas najbardziej kluczowe, to to, że tworzymy tą przestrzeń do dialogu i w bardzo wielu przypadkach to jest jeden z głównych argumentów, który się pojawia podczas naszych rozmów z osobami, które pojawiają się w przestrzeni Urban Labu, że tego miejsca właśnie brakowało. Brakowało po pierwsze miejsca, do którego będzie można po prostu przyjść, poczuć się trochę tak jak w domu, ale też miejsca, w którym będzie można naprawdę usiąść i porozmawiać o wyzwaniach miasta. My w 2025 roku w zasadzie w przeddzień otwarcia zrobiliśmy taką akcję, kiedy postawiliśmy w Zielonej Górze czerwone skrzynki, do których zbieraliśmy pomysły na miasto. No i proszę sobie wyobrazić, że ponad 500 pomysłów, które trafiły od mieszkańców naszego miasta na to, co w tym mieście można zmienić, co w tym mieście można zrobić, od takich najbardziej prozaicznych. Zbudujcie chodnik na moim osiedlu, bo bardzo mi na tym zależy. Po takie jak chociażby temat, który przewija się od wielu lat w Zielonej Górze, czyli bardzo marzy nam się, żebyśmy mieli w Zielonej Górze rolkowisko albo lodowisko kryte, w którym będzie można znaleźć sobie taką odskocznię od codzienności.
1: Te projekty, te pomysły, które trafiły do czerwonych skrzynek, trafiają też na języki osób odwiedzających Urban Lab. Wspomniał pan, że faktycznie to miejsce kojarzy nam się tak trochę z młodością, bo wydaje nam się, że w tej młodości tkwi siła. No i od czego zaczynać? Od pomysłów młodych ludzi, którzy kiedyś po nas przejmą to miasto. Ale do tego miejsca zaproszeni są wszyscy. Tu nie ma znaczenia, jaki mamy PESEL i datę urodzenia w metryce, prawda?
19: Absolutnie zgadzam się w 100%. Co prawda faktycznie takim głównym odbiorcą naszych działań są ci młodzi mieszkańcy w wieku od 13 do 35 roku życia, bo tak jak pani wspomniała, to jest ta grupa, która po pierwsze ma jakieś takie nietuzinkowe pomysły na to, jak zmieniać miasto, jak je ulepszać, ale to jest też ta grupa, którą zależy nam, żeby zatrzymać w naszym mieście, po to, żeby oni nie wyjeżdżali na studia, a nawet jeśli wyjadą na studia, to po to, żeby załapali trochę wiedzy, trochę umiejętności, ale wracali tutaj do nas, do Zielonej Góry i rozwijali na przykład swoje biznesy, to tutaj zakładali swoje rodziny. Chcemy, żeby oni po prostu czuli, że to miasto jest ich przestrzenią, no i że ten głos tych młodych ludzi ma znaczenie. Dzisiaj bardzo często nawet w diagnozie społecznej młodzieży czytamy, że młodzież nie czuje, że ma realny wpływ na cokolwiek, więc Urban Lab właśnie jest tą przestrzenią, która z pewnością ma to zmienić. No i stąd też to różnego rodzaju wydarzenia rozwijające kompetencje, czy wspierające kreatywność, integrację, ale też zdrowie psychiczne, czy właśnie przedsiębiorczość. No a jednocześnie wiele tych naszych działań ma charakter właśnie, tak jak pani wspomniała, międzypokoleniowy, bo my absolutnie wierzymy, że najlepsze pomysły powstają wtedy, gdy spotykają się różne doświadczenia i różne perspektywy. No a przecież mieszkańcy, którzy mieszkają w tym mieście od 40, 50, 60 lat, mają tę perspektywę dużo, dużo szerszą niż osoby w wieku 15 lat i bardzo zależy nam na tym, żeby te perspektywy wybrzmiewały i żeby zarówno ci seniorzy, jak i ci młodzi mieli jakąś taką spójną wizję tego miasta.
1: Urban Lab też ma dużo starszych sióstr i braci, prawda?
19: Dokładnie tak, bo w ogóle jakby idea Urban Labu ta teraz, w tej chwili, którą my realizujemy, czyli Urban Lab Miasto dla Młodych, no to trochę pokłosie projektu, który wcześniej realizowany był w Gdyni i w Rzeszowie i tam faktycznie te działania były otwarte od samego początku dla wszystkich mieszkańców miasta i też na kanwie tych wniosków podjęto decyzję, żeby skupić się faktycznie na tej węższej grupie od 13 do 35 roku życia, tej młodzieży, do której dedykuje się działania. No ale właśnie, tak jak pani też wcześniej wspomniała, ważne jest też to, żeby każdy mieszkaniec naszego miasta czuł, że to jest jego miejsce i że przychodząc do tego miejsca będzie czuł się wysłuchany, więc my trochę kontynuując ideę Urban Pan Labów, które wcześniej działały w Gdyni i w Rzeszowie. Robimy dzisiaj w Zielonej Górze coś, co miejmy nadzieję sprawi, że to miasto z roku na rok będzie po prostu coraz lepsze.
1: Kiedy ja sobie myślę o zielonogórskim Urban Labie, to mam takie wrażenie, że tam powinno być gdzieś wypisane wielkimi literami motto: nikt wam nie powie, że coś się nie uda. Możecie próbować i działać.
19: Absolutnie. Piękne hasło, kto wie, czy ono gdzieś nie zawiśnie być może w naszej siedzibie. Muszę pani przyznać, że to jest piękna inspiracja, ale dokładnie tak jest. To jest tak, że my jak rozmawiamy z mieszkańcami naszego miasta, to bardzo często jak zadajemy im pytanie, co chcieliby w tym mieście, żeby się zmieniło, albo co chcieliby, czego chcieliby, żeby było więcej, to oni często mówią, w zasadzie to chyba jest mi okej. A my wtedy mówimy, słuchajcie, szanowni mieszkańcy, sky is the limit. Na razie rozbudźmy naszą wyobraźnię, bo może się okazać, że jeden pomysł, który wydaje nam się absolutnie niemożliwy do zrealizowania, będzie tym, który sprawi, że w ogóle w tym mieście zmieni się coś jeszcze innego. Także nie zamykajmy się, próbujmy zmieniać, próbujmy rozmawiać, ale przede wszystkim zróbmy wszystko, żebyśmy to my, jako mieszkańcy tego miasta, czuli się w nim absolutnie najlepiej, a to w trakcie naszych spotkań bardzo często wybrzmiewa, że mieszkańcy naprawdę dobrze czują się w Zielonej Górze.
1: Dziś przyglądamy się idei Urban Labu, jego dotychczasowym działaniom oraz temu, jak wpływa na rozwój Zielonej Góry. Razem z Bartłomiejem Walkowskim rozmawiamy o projektach, które zmieniają miejską przestrzeń, wspierają aktywność społeczną i pokazują, że najlepsze rozwiązania powstają wtedy, gdy różne środowiska działają razem.
3: Nasza Zielona Góra.
1: Wspomniał pan o współpracy chociażby z miastem. Współpracujecie też z Uniwersytetem Zielonogórskim?
19: Tak, współpracujemy. W ogóle tych współprac od czasu otwarcia, czyli od 2025 roku, trochę nam się już nawiązało, bo to między innymi właśnie Uniwersytet Zielonogórski i studenci, ale też wykładowcy, i tutaj bardzo mocno gdzieś tam współpracujemy z Wydziałem Socjologii, ale to nie jest jedyny wydział czy instytut, z którym współpracujemy, bo mamy już, prowadzimy rozmowy, mamy naprawdę dużo pomysłów, jak można ten kapitał społeczny i kapitał naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego wykorzystać i przekuć go dla dobra miasta, ale to też współpraca z Zielonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra, to też współpraca oczywiście ze szkołami ponadpodstawowymi, z organizacjami pozarządowymi, to też współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Zielona Góra, przy okazji też oczywiście wymieniamy się doświadczeniami z innymi Urban Labami w Polsce, bo jesteśmy jednym z 8 działających w tym pilotażu Urban Labów, więc ta wiedza dla nas jest bardzo, bardzo ważna. No i oczywiście to też coś, co jest dla nas kluczowe, czyli współpraca z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, który jest takim naszym opiekunem, aby ten projekt z miesiąca na miesiąc posuwał się do przodu, i oczywiście Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, który finansuje nasze działania.
1: Panie Bartłomieju, pamięta pan ten pierwszy dzień, kiedy drzwi Urban Labu zostały otwarte dla mieszkańców miasta?
19: Pamiętam przede wszystkim przygotowania do tego dnia. Tym przygotowaniom towarzyszyła niesamowita ekscytacja, a ten moment otwarcia i wejścia jeszcze do tej takiej surowej przestrzeni przedremontowej, to był moment, w którym już wtedy, pamiętam, młodzi ludzie, ale też w ogóle mieszkańcy miasta, którzy przyszli na to otwarcie, powiedzieli: wow, tego właśnie nam było trzeba. I chyba to, co mógłbym najbardziej zapamiętać z tego dnia, to jest właśnie ta ekscytacja, że to jest właśnie ten pomysł, to laboratorium, które jest potrzebne Zielonej Górze, żeby mieszkańcy czuli się w nim dobrze, i mam nadzieję, że z miesiąca na miesiąc uda nam się tych mieszkańców coraz więcej zgromadzić wokół idei Urban Labu, a dzięki temu może za 2, 3, 4 lata ten Urban Lab będzie już w takim miejscu, że będziemy musieli rezerwować te przestrzenie dużo, dużo wcześniej, bo tych wydarzeń, które będą towarzyszyły działaniom Urban Labu, będzie dużo, dużo więcej.
1: A ja bym też bardzo chciała, żeby to było takie miejsce jak moja osiedlowa ławeczka, że spotykają się panie i jedna mówi: zaprawiłabym ogórki, druga mówi: ojej, ja mam ich mnóstwo na działce, trzecia mówi: a ja mam doskonały przepis po babci, a czwarta mówi: wpadnijcie do mnie, mój mąż pojechał na ryby, mam wolną kuchnię. Chodzi mi o to, żeby to było to miejsce, w którym tak naprawdę każdy dobry pomysł mógł mieć od razu swoich realizatorów.
19: I dokładnie takie jest założenie. Jakby pani była członkiem zespołu Urban Lab, jak najbardziej tak. To jest właśnie to miejsce, które ma być absolutnie otwarte na pomysły, absolutnie odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Także dokładnie tak, jak pani wspomniała, każdy pomysł mieszkańców jest dobry, czasem wymagający być może lekki wszystkiego doprecyzowania, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę ma się wydarzyć, ale ja absolutnie widzę, zresztą to też doświadczenie z naszych wizyt studyjnych, ja też widzę przestrzeń, nomen omen, do tego, co pani wspomniała, czyli do tego, żebyśmy zrobili na przykład warsztaty z kiszenia ogórków. Jak, dlaczego nie? Jak najbardziej. Są takie osoby, które nie potrafią, a chciałyby się nauczyć. Są takie, które mają babcine przepisy, które sprawdzają im się wiele, wiele lat. A dzięki temu tak naprawdę możemy się wspólnie poznać w mieście i być może zawiązać nowe przyjaźnie, które przetrwają lata.
1: Pani Bartłomieju, powiedzmy teraz o takich technikaliach. Co zrobić, żeby w Urban Labie na przykład zrobić fajne warsztaty dla innych mieszkańców albo mieć tę przestrzeń na spotkanie chociażby ewentualnych członków przyszłego stowarzyszenia działającego na rzecz Zielonogórzan?
19: Jedyne, co trzeba zrobić, to tak naprawdę się z nami skontaktować. Czy to przez naszego Facebooka, czy przez naszego Instagrama. Wystarczy wpisać Urban Lab Zielona Góra i bez problemu znajdziemy. I napisać do nas, mam pomysł na warsztat, mam pomysł na spotkanie, chciałbym się właśnie spotkać z grupą znajomych, wspólnie coś zrobić. Ta przestrzeń, w której działamy, jest oczywiście cały czas dostępna dla mieszkańców, więc jeśli tylko nic w tym czasie się nie dzieje, to oczywiście od razu odpisujemy, że tak, jak najbardziej od tej do tej godziny ta przestrzeń jest otwarta, możecie z niej korzystać. Oczywiście w kontekście warsztatów czy różnego rodzaju spotkań, które są otwarte dla mieszkańców miasta, my też pomagamy w kwestiach takich organizacyjno-promocyjnych, więc jeśli ktoś chce zorganizować warsztat, który jest otwarty dla innych mieszkańców, no to odpowiednio wcześniej ustalamy sobie wszystkie szczegóły i je promujemy. Oprócz tego oczywiście, powiedzmy to też bardzo otwarcie, bo ta przestrzeń nasza Urban Labu jest podzielona na takie dwie strefy. Pierwsza strefa, która jest strefą ogólnodostępną, w której można przyjść, posiedzieć, poczytać książkę, porozmawiać ze znajomymi, można zagrać na przykład w gry planszowe, ale można na przykład posłuchać sobie też gdzieś w zaciszu muzyki. No i ta strefa właśnie kreatywna, gdzie znajdują się sale, w których odbywać się będą warsztaty, czy też spotkania, i ona jest trochę niezależna od tej części pierwszej, więc tak naprawdę przyjść do Urban Labu de facto możemy praktycznie zawsze.
1: A warto by było przychodzić do Urban Labu z głową pełną pomysłów do realizacji, by w naszym mieście żyło się jeszcze fajniej i jeszcze lepiej.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Wygenerowano z AI.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
3: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
2: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
4: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor. Nowoczesna technika grzewcza.
5: Reklama.
6: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
7: Już za momencik zajrzymy sobie pod powierzchnię Zielonej Góry, żeby sprawdzić, ile rzek i strumieni płynie przez nasze miasto i co odkryli uczestnicy projektu Kroniki Zielonogórskich Rzek. Będzie też temat ważny dotyczący zdrowia i rozwoju dzieci. Porozmawiamy o diagnostyce FASD w Zielonej Górze.
6: Ciekawa Zielona Góra.
7: Ile rzek płynie przez Zieloną Górę? Odpowiedź może zaskoczyć, bo choć na co dzień trudno je wszystkie dostrzec, grupa Ekspedycja 404 wskazuje, że w mieście mamy obecnie 20 rzek i strumieni. Część z nich została skanalizowana i płynie pod ziemią, dlatego ich obecność nie zawsze jest dla mieszkańców taka oczywista. Właśnie przywracaniu tych cieków naszej uwadze poświęcona była inicjatywa Kroniki Zielonogórskich Rzek. Jej uczestnicy przyglądali się lokalnej hydrologii, prowadzili działania edukacyjne i pokazywali, że woda jest ważną częścią miejskiego ekosystemu. O tym, dlaczego warto poznawać zielonogórskie rzeki i strumienie oraz dlaczego ten projekt jest ważny, opowie na naszej antenie Mateusz Lach, uczestnik projektu.
8: Myślę, że to jest ważne, bo podnoszenie świadomości przede wszystkim skutkuje tak naprawdę poprawieniem naszej fauny i flory tutaj w Lubuskiem. Słyniemy właśnie z takich malutkich rzeczek, tylko że one nie są znane, dlatego że niektórzy nie wiedzą, że niedaleko naszego winnego wzgórza, gdzie jest palmiarnia, płynie rzeczka, ale jest ona całkowicie skanalizowana, więc jej nie widać. Wiele tych małych rzeczek po prostu nie widać, bo albo wysychają, właśnie mają puste koryto i nawet ludzie nie wiedzą, że to jest jakaś rzeczka, albo właśnie są skanalizowane, albo też, no, mówimy dzisiaj też o obszarze tej dużej Zielonej Góry, tak, gdzie nie jest to stara Zielona Góra, tylko jest to z gminą, więc na terenie teraz jest tego więcej, więc niektórzy myślą o tej Zielonej Górze jako centrum, a jednak tych takich więcej, tych rzeczek małych, większych jest poza ścisłym centrum, czyli tak zwane nowa dzielnica.
7: Kroniki Zielonogórskich Rzek była to jednak nie tylko wyprawa w teren. Członkowie ekspedycji 404 odwiedzali szkoły, gdzie podczas zajęć opowiadali dzieciom o lokalnych rzekach i strumieniach. Chodziło o to, żeby najmłodsi zaczęli dostrzegać wodę nie tylko jako element krajobrazu, ale również część środowiska, które można obserwować i badać. Mówi Stanisław Kurowski z ekspedycji 404.
9: Projekt, a właściwie pierwsza edycja projektu o nazwie Kroniki Zielonogórskich Rzek polegały przede wszystkim na realizacji zajęć w szkołach w Zielonej Górze. Chcieliśmy przybliżyć uczniom, czym są właściwie te nasze zielonogórskie strumyki. Tak jak w tym momencie stoimy przy Parku Poetów, płynie woda, coś szumi, czasem nawet nie wiadomo za bardzo, co to jest, jaką ma nazwę, skąd płynie, dokąd uchodzi. Można się było czasem zaskoczyć, że naprawdę dzieci w wieku poniżej 12 lat znali nazwy rzek, które strumyków, które nie są znane często dorosłym. Także były miłe zaskoczenia, ale były też takie zaskoczenia, które nie były dla nas zaskoczeniami, że czasem ludzie

0: byli w stanie podać trzy, czasem cztery nazwy, czasem maksymalnie dwie rzeki, które płyną w granicach miasta, a mamy ich obecnie około 20. No, właściwie wszystkie są widoczne, chociaż czasem przybierają one po prostu obraz suchego koryta, więc to powoduje, że rzadko zwracamy na nie uwagę. Jesteśmy w stanie przejechać obok nich. Jeżeli nie ma tabliczek z nazwą, jaka to jest rzeka, jaki to jest strumień, to te rzeki starają się anonimowe, stają się po prostu inkognito.
1: Ekspedycja 404 to działająca w Zielonej Górze grupa zajmująca się między innymi monitoringiem środowiska, pomiarami wody i edukacją ekologiczną. Jej członkowie podkreślają znaczenie łączenia wiedzy naukowej z obserwacją tego, co dzieje się lokalnie. I właśnie lokalna perspektywa jest w tym projekcie szczególnie ciekawa. Zielona Góra może być postrzegana jako miasto bez większej rzeki, ale jej sieć wodna jest znacznie bardziej rozbudowana, niż sugeruje to codzienny krajobraz. Część cieków została przez lata przekształcona przez człowieka, a niektóre zniknęły z powierzchni miasta. Dlatego kroniki zielonogórskich rzek były także próbą przypomnienia, że rzeka nie musi być szerokim nurtem widocznym z mostu. Czasem może być niewielkim strumieniem, rowem albo ciekiem ukrytym pod ziemią, a mimo to pozostaje elementem miejskiego systemu wodnego, mówi Kamil Wojtowicz, wolontariusz w grupie Ekspedycja 404.
2: Generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że jeśli czegoś nie mamy nazwanego, czy jeśli o czymś nie wiemy, to w sumie nie istnieje. Więc w sytuacji, kiedy my ukazujemy to, pokazujemy szczególnie młodym ludziom od początku życia, że to jest normalne, że istnieją, no właśnie, że istnieją tutaj jakieś rzeki i nie zawsze można je widzieć, to powoduje, że ta świadomość wzrasta i że żyje się już ze świadomością, że to gdzieś jest. Może tam gdzieś w głowie zostanie na przyszłość i będzie wiedza po prostu, że to istnieje. No a wiedza może się przekładać na działania. Wydaje mi się, że każdy z nas ma wiedzę fragmentaryczną i dzięki temu, że poznajemy innych ludzi, jesteśmy w stanie zdobyć wiedzę inną, więc każdy jest też z minimalnie innych regionów z okolic Zielonej Góry, więc dzięki temu jesteśmy w stanie poznać siebie, poznać to, naszą wiedzę, podzielić się nią, no i po prostu dowiedzieć się więcej.
1: Pierwsza edycja inicjatywy dobiegła końca, ale pytanie o to, ile wody płynie pod naszymi stopami i jaką rolę odgrywa ona w Zielonej Górze, z pewnością pozostaje aktualne. Zwłaszcza, że temat lokalnej hydrologii coraz częściej pojawia się także w kontekście suszy, gwałtownych opadów czy potrzeby zatrzymywania wody w mieście.
3: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: Nie wszystko, co przestało nam być potrzebne, musi od razu trafić do kosza. Czasem wystarczy, że znajdzie się ktoś, komu dana rzecz jeszcze się przyda. W Zielonej Górze można dać przedmiotom drugie życie, a miejscem, w którym warto poszukać takich rzeczy, jest szperowisko. Działa ono w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Wrocławskiej. Zamiast zatem wyrzucać niepotrzebne, ale wciąż sprawne przedmioty, można je tam zostawić, a ktoś inny może je zabrać i wykorzystać ponownie.
4: Tutaj przede wszystkim mieszkańcy mogą przynieść rzeczy nadające się jeszcze do użytku, czyli coś, co w domu już jest niepotrzebne, a dalej jeszcze nadaje się właśnie do eksploatacji, do użytkowania i jakby dodajemy, mówię, drugie życie, mówię, te takim przedmiotom i rzeczom.
1: Mówi Agnieszka Fornalik, kierownik działu zagospodarowania odpadów w Zielonogórskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej. A co można znaleźć na szperowisku? Między innymi książki, meble czy sprzęt zimowy. Oferta oczywiście zależy od tego, co akurat przyniosą mieszkańcy, dlatego warto zaglądać tu regularnie. Szperowisko działa od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 13 oraz od 14 do 19. W soboty to miejsce można odwiedzić między godziną 8 a 14, bo czasem rzecz, której my już nie potrzebujemy, dla kogoś innego może okazać się dokładnie tym, czego szukał. I właśnie na tym polega idea szperowiska.
5: To jest miejsce, w którym z jednej strony mieszkańcy mogą do nas dostarczać niepotrzebne odpady, które zamieniają się w potrzebne rzeczy, które z kolei kolejni mieszkańcy mogą bezpłatnie, podkreślę, bezpłatnie od nas zabierać.
1: Podsumowując, nasze zielonogórskie szperowisko to mniej odpadów, więcej ponownego wykorzystania i drugie życie dla przedmiotów, które wciąż mogą komuś służyć.
3: Ważne porady dla Zielonej Góry.
1: Niektóre trudności w nauce, koncentracji czy zachowaniu mogą mieć różne przyczyny. Jedną z nich może być FASD, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. To zaburzenia związane z ekspozycją dziecka na alkohol w czasie prenatalnym. W Zielonej Górze rodzice mogą skorzystać z diagnostyki w kierunku FASD, prowadzonej przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Program skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat, a diagnostyka diagnoza przeprowadzana jest w siedzibie biura przy ulicy Dworcowej 31/6. Czym właściwie jest FASD i jakie konsekwencje może mieć dla dziecka? Wyjaśni to Zbigniew Piotr Kamrat, psycholog i psychoterapeuta z Zielonogórskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.
6: FASD, czyli FASD, to skrót od spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Mówiąc najprościej, są to różnego rodzaju trudności, z którymi dziecko może się urodzić, jeśli w czasie ciąży było narażone na działanie alkoholu. Najbardziej wrażliwy jest oczywiście rozwijający się mózg, dlatego problemy często dotyczą nie tylko wyglądu dziecka, co jego funkcjonowania na co dzień. Objawy FASD mogą być różne. Jedno dziecko będzie miało trudności z nauką, inne z koncentracją i zapamiętywaniem. Często pojawiają się problemy z panowaniem nad emocjami, impulsywność, nadmierna ruchliwość, czy trudności w relacjach z rówieśnikami.
1: Diagnoza FASD nie opiera się na jednym badaniu. Specjaliści oceniają różne obszary rozwoju i funkcjonowania dziecka, a w procesie diagnostycznym znaczenie mają również informacje dotyczące ewentualnej ekspozycji na alkohol w czasie ciąży. Kamila Kowalczyk-Laskowska, specjalistka z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, mówi, kto może skorzystać z tej formy pomocy.
7: Dzieci z Zielonej Góry, chodzi tutaj o mieszkańców Zielonej Góry, nie mieszkańców powiatu, tylko miasta Zielona Góra, w wieku od 3 do 10 lat, będący tutaj potrzebujących pomocy i wsparcia, jeśli jest podejrzenie, że być może dziecko zostało narażone na prenatalną ekspozycję na alkohol.
1: Warto wykonać taką diagnozę również dlatego, że pozwala lepiej zrozumieć trudności, z jakimi mierzy się dziecko i odpowiednio dobrać dalsze wsparcie.
7: Warto je wykonać, ponieważ jest to szansa na taką rzetelną diagnozę neurorozwojową dla dzieci właśnie, które mają potem trudności edukacyjne, emocjonalne i społeczne, więc kiedy uda się zdiagnozować u dziecka właśnie to zaburzenie, to wtedy właściwa jest dobrana terapia, pomoc i wsparcie i my robiąc taką diagnozę damy też wytyczne do pracy dla placówek oświatowych, dla nauczycieli i też dla rodziców, więc to dziecko potem w przyszłości ma szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób właściwy, odpowiedni i bez jakiegoś takiego trudności w relacjach społecznych, bo z tym się wiąże właśnie zaburzenie FASD i często te dzieci są narażone na takie zaburzenia wtórne, które powodują u dzieci potem na przykład konflikty z prawem, trudności w rozumieniu społecznym i nie są akceptowane przez rówieśników.
6: Warto też podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Według światowych rekomendacji nie ma bezpiecznej ilości alkoholu w ciąży. Nie wiemy, jaka dawka mogłaby być całkowicie bezpieczna dla rozwijającego się dziecka, dlatego specjaliści są zgodni. Najlepszym wyborem jest całkowita rezygnacja z alkoholu przez cały okres ciąży. FASD kończy się wraz z dzieciństwem. Jego skutki mogą towarzyszyć człowiekowi także w dorosłości, chociaż odpowiednie wsparcie może znacząco poprawić jego funkcjonowanie.
1: Dodaje Zbigniew Piotr Kamrat, psycholog i psychoterapeuta. FASD może wpływać między innymi na uczenie się, uwagę, pamięć czy zachowanie. Dlatego właściwa diagnoza może być ważnym krokiem do zaplanowania pomocy dopasowanej do potrzeb konkretnego dziecka. Warto też przypomnieć, że FASD jest związane z prenatalną ekspozycją na alkohol. Eksperci podkreślają, że w ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest całkowita abstynencja. Aby dowiedzieć się więcej o możliwości udziału w diagnostyce, warto zgłosić się do Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Przypomnę, to znajduje się przy ulicy Dworcowej 31/6. A teraz podsumujemy sobie w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Przygotował je dla nas mój redakcyjny kolega.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
8: Grzegorz Pałka, zapraszam. W Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze rozpoczął się proces Piotra M., byłego policjanta Zielonogórskiej Komendy, właściciela trzech owczarków, które prawie rok temu śmiertelnie pogryzły 46-letniego kierowcę ciężarówki, Paweł Chudzio.
9: Prokuratorzy oskarżają Piotra M. o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 46-latka i w konsekwencji jego śmierć. Śledczy podpierają się opiniami biegłych i obszernym materiałem dowodowym, w tym nagraniem z rejestratora 112, informuje Wyborcza, która szczegółowo opisuje temat. 46-latek opowiadał dyspozytorowi, jak został zaatakowany i jakie ma obrażenia. Oskarżony nie zgodził się na składanie wyjaśnień. Tłumaczył, że nie mógł zapoznać się z całością akt.
8: Rozprawę odroczono do października. Mieszkańcy gminy Czerwińsk mogą zapisać się na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. To odbędzie się 10 października, a do 9 października mieszkańcy Nowej Soli głosują na projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Można wybrać spośród 5 zadań inwestycyjnych. Liczba zadań zielonych z kolei nie przekracza puli 100 tysięcy złotych.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
8: Ponad 30 milionów złotych zielonogórski magistrat przeznaczy w sumie na budowę Lubuskiego Centrum Onkologii. Mowa o przestrzeni kilku lat. W ostatnim czasie miejscy radni jednogłośnie wsparli budowę Uniwersyteckiego Centrum kwotą ponad 600 tysięcy złotych. Pierwsze historyczne posiedzenie Zielonogórskiej Rady Kobiet odbyło się w piątek w sali sesyjnej Zielonogórskiego Ratusza. O szczegółach Gosia Mura.
10: Pierwsza w historii miasta Zielonogórska Rada Kobiet liczy 15 członkiń. Na pamiątkowym inauguracyjnym spotkaniu stawiło się 13 z nich. Choć pochodzą z zupełnie różnych środowisk i mają odmienne doświadczenia życiowe oraz zawodowe, łączy je jedno – chęć realnego wpływu na rzeczywistość i głos w sprawach kluczowych dla mieszkańców miasta.
8: Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Zielonej Góry, Rada pełni funkcję doradczą, opiniodawczą oraz inicjatywną. Zielonogórscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Od 1 października nie będzie można kupić go na wynos między 22 a 6 rano.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Powrót na rynek pracy po dłuższej przerwie. Czy odbudowywanie pewności siebie po utracie pracy, a także zdobywanie nowych kwalifikacji, niezależnie od wieku, to dla wielu osób naprawdę duże wyzwanie. Na szczęście są miejsca, które pomagają zrobić ten pierwszy, często najtrudniejszy, ale też najważniejszy krok. Jednym z nich jest Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Czym właściwie jest Centrum Integracji Społecznej, kto może korzystać z jego oferty i jak wygląda droga uczestników do zatrudnienia, a także jakie umiejętności, nie tylko zawodowe, można tam rozwijać? O tym wszystkim porozmawiam dziś z moim gościem.
3: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: Dawid Kemp, dyrektor Centrum Integracji Społecznej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam Państwa.
1: To zacznijmy może od wyjaśnienia wszystkim mieszkańcom naszego miasta, czym jest Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, bo myśląc o Pana miejscu, którym Pan zarządza, dochodzę do takiego wniosku, że to jest taka jednostka, która łączy Urząd Miasta z Urzędem Pracy i jest to chwilami chyba rola niezbyt wdzięczna.
11: Tak, nie jest to rola wdzięczna, tak jak Pani zaznacza, ale jest bardzo satysfakcjonująca. Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Stanisława Staszica 4 w Zielonej Górze już działa od ponad 20 lat. Od 2005 roku rozpoczęliśmy swoją działalność szkoleniową. Zajmujemy się edukacją mieszkańców miasta Zielona Góra oraz województwa lubuskiego w charakterze różnych specjalności. Od początku swojego funkcjonowania mieliśmy różne specjalności, pomoc krawiecka, kasjer, sprzedawca, opiekun osoby zależnej, kucharz małej gastronomii. Obecnie realizujemy 5 kursów kształcących w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej, pracownika terenów zielonych, pracownika porządkowego, pomocy kuchennej czy pracownika gospodarczego. Naszym celem jest wsparcie mieszkańców województwa lubuskiego oraz Zielonej Góry, tych osób, które są bierne zawodowo bądź bezrobotne w powtórnym powrocie na rynek pracy. Staramy się wesprzeć we swoich działaniach Powiatowy Urząd Pracy.
1: Panie dyrektorze, przed chwilą powiedział Pan, jak na przestrzeni lat zmieniały się chociażby kursy w Waszym centrum, dostępne dla mieszkańców Lubuskiego. Czy widzi Pan, jak bardzo zmieniają się potrzeby mieszkańców Zielonej Góry w ostatnich latach, jeśli chodzi o działanie centrum, że pewne zawody, w których kształcicie, stają się bardziej, w cudzysłowie, topowe?
11: Tak, widzimy to jak najbardziej, dlatego też staramy się płynnie dopasować do potrzeb mieszkańców, do potrzeb rynku pracy również. No bo musimy te dwa światy połączyć, świat pracownika i świat pracodawcy. On w pewnym momencie musi się zetknąć. Jeżeli tego nie ma, to pracownik nie ma szansy na zatrudnienie, a pracodawcy mają problem z uzupełnieniem pustych przestrzeni w swoich firmach. Dlatego staramy się uzupełniać nasze kursy zawodowe o dedykowane szkolenia dla naszych kursantów. Możemy za przykład dać, załóżmy, pracownika terenów zielonych. To są osoby, które się kształcą w charakterze tego zawodu. Dodatkowo mogą liczyć na kursy na pilarkę, na wózek widłowy, na podkaszarki, na opryski, tutaj tymi substancjami chemicznymi, które są konieczne do zwalczania, załóżmy, kleszczy czy komarów.
1: Kiedy pan mówił te słowa, pomyślałam sobie, że pracy dla takich ludzi w Zielonej Górze nigdy nie zabraknie.
11: Tak, mam pięknie zielono. Jednostki miejskie też nie ukrywam, że korzystają z naszego wsparcia. Nasi kursanci przez 5 miesięcy odbywają praktyki zawodowe w przestrzeni miejskiej, w jednostkach miejskich oraz w tutaj zakładach prywatnych. Też chcemy dotrzeć jak najszerzej do biznesu, ponieważ głównie te jednostki prywatne też mogą zatrudniać naszych uczestników.
1: Mówi pan, nasi kursanci, nasi uczestnicy, to może powiedzmy, panie dyrektorze, wprost, kto może zostać uczestnikiem centrum i jak wygląda proces rekrutacji?
11: Są to osoby w wieku aktywności zawodowej od 18 roku życia. Najstarszy kursant ma 82 lata, bo też zakładamy, że trzeba wesprzeć seniorów w srebrnej tutaj tej gospodarce, żeby można było dorobić na emeryturze, dorobić troszkę do tych świadczeń, które uzyskujemy od państwa. Także to jest szeroki przekrój naszych mieszkańców. Są to osoby z gmin, są to osoby z centrum miasta, są to osoby często z niepełnosprawnością, wykluczone społecznie, które borykają się z wieloma sytuacjami problemowymi. Są to osoby często uzależnione, te, które walczą z uzależnieniem, które są w terapii, są to też osoby bezdomne. Także mamy szeroki przekrój uczestników. Też nie predestynuje dostępu do udziału w naszym wsparciu poziom wykształcenia, bo również mamy osoby z wyższym wykształceniem, ale też mamy osoby, które nawet nie ukończyły szkoły podstawowej. Zawsze zachęcamy do tego, żeby na równi z uczestnictwem w naszym kursie szedł do przodu ten uczestnik, jeżeli chodzi o tę sferę edukacyjną, żeby zapisał się do jakiejś szkoły wieczorowej.
1: Powiedział pan, że Zieleń Miejska chętnie korzysta z pracy waszych kursantów, a czy inni lokalni przedsiębiorcy też chętnie współpracują z Centrum Integracji Społecznej?
11: Tak, jak najbardziej. No, współpracujemy praktycznie ze wszystkimi jednostkami miejskimi. Wydaje mi się, że w naszej historii każda jednostka miejska uzyskiwała wsparcie od naszych uczestników, aczkolwiek to jest obopólna współpraca, ponieważ oni też kształcą się w tych zawodach w jednostkach miejskich, czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jako pracownicy. Porządkowy, czy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej jako pracownik terenów zielony, czy pracownik gospodarczy. Także tutaj myślę, że ta współpraca jest obopólna i korzyść jest obopólna. Również trafiamy do małego biznesu, czyli mamy zielonogórskie restauracje, w których kształcą się nasi uczestnicy w charakterze pomocy kuchennej, bo wydaje nam się, że kształcenie w biznesie prywatnym będzie miało przełożenie na zwiększenie możliwości zatrudnieniowych tych uczestników, bo jeżeli damy się poznać z dobrej strony, mówiąc my, mam na myśli naszego uczestnika, przez okres 5 miesięcy, on ma większą szansę na zatrudnienie na rynku pracy, czy z polecenia, czy już u tego pracodawcy, u którego odbywa praktyki zawodowe.
1: Panie dyrektorze, a jakie kompetencje poza zawodowymi rozwijacie? Pytam nie bez kozery, ponieważ zajrzałam na stronę internetową, na typowy tydzień zajęć warsztatowych u was i to, co mnie zaskoczyło, to zajęcia z wizażu.
11: Tak, kompleksowo staramy się przygotować naszych uczestników do wsparcia, do rozmów kwalifikacyjnych. Wiemy, że ludzie często jakby pierwsze wrażenie jest dla nas najważniejsze w większości sytuacji w życiu i też chcemy jakby wesprzeć naszych uczestników i pokazać im, że przychodząc na tę rozmowę kwalifikacyjną, trzeba zadbać też o swój wizerunek. Także panie i często panowie korzystają z takiego wsparcia. Widzimy taką potrzebę, bo nawet jeżeli nasi uczestnicy mają tą koszulę, mają ten krawat, często nie potrafimy sami tego krawata zawiązać. Nie wiemy też, że tą koszulę trzeba wyprasować, mimo tego, że jesteśmy schludnie ubrani, to jakieś nie robimy pierwszego wrażenia imponującego. I często ten pracodawca stricte z rynku prywatnego ocenia nas negatywnie, bądź nie daje nam szansy do sprawdzenia się w danym zawodzie przez to, jakie zrobiliśmy pierwsze wrażenie. Także ten zakres wsparcia jest szeroki. Oprócz takich zajęć, o których pani wspomniała, czy z wizażu, czy z rozwoju osobistego, mamy też dostęp do psychoterapeuty, do psychologa, jest pracownik socjalny, jest doradca zawodowy, który chętnie pomaga naszym kursantom, uczestnikom. Aczkolwiek stawiamy też na politykę otwartych drzwi. Jeżeli ktoś już zakończył u nas proces reintegracji społeczno-zawodowej, zawsze może do nas się zwrócić poza kursem, po zakończonym wsparciu. przejść do specjalisty, jeżeli jest na to przestrzeń, jeżeli akurat specjalista ma wolną godzinkę. Zawsze przyjmujemy takich naszych byłych uczestników albo osoby, które się nie zakwalifikowały do projektu z uwagi na zbyt duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc, ale staramy się udzielić takiego wsparcia. Nawet jeżeli to miałaby być godzinna porada w danej dziedzinie, czy napisanie CV, czy skierowanie na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, czy załóżmy wsparcie psychologiczne, bo akurat ktoś może potrzebować w tym czasie jakiejś porady z danego zakresu, jak postąpić z dzieckiem, które załóżmy się nie słucha, czy jakiejś porady prawnej w kontekście zadłużeń alimentacyjnych czy komorniczych zobowiązań.
1: Przypomnę, że waszym i moim gościem jest Dawid Kemp, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Rozmawiamy o tym, jak centrum wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, pomaga im zdobywać nowe kwalifikacje, rozwijać kompetencje społeczne i, co ważne, wracać na rynek pracy. Za chwileczkę między innymi zapytam o efekty tej działalności, a także o tym, jakie możliwości czekają na osoby, które zdecydują się zostać uczestnikami Centrum Integracji Społecznej.
3: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: A czy uczestnicy otrzymują świadczenia integracyjne?
11: Tak, uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. Dostają również premię motywacyjną za szczególne osiągnięcia w procesie reintegracji do 50% tego podstawowego świadczenia. Mają również zwrot kosztów dojazdu, posiłek za każdy dzień obecności na zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, także myślę, że jest kompleksowe wsparcie. Jeżeli ktoś dojeżdża do nas, załóżmy z Nowej Soli, to równie może liczyć na to, żeby te posiłki były wydawane w jego miejscowości przy pomocy słoików czy bonów żywnościowych.
1: Prowadzicie statystykę, ile osób znajduje pracę po ukończeniu zajęć w Centrum Integracji Społecznej?
11: W poprzedniej edycji z 28 uczestników, aczkolwiek tutaj trzeba zaznaczyć, że grupa była dużo większa, na starcie przywitaliśmy 42 uczestników, z czego proces reintegracji społecznej ukończyło 28. Z 28 osób już wiemy na ten moment, że 12 z nich otrzymało zatrudnienie. Są to głównie umowy o pracę, co prawda na czas określony, ale jednak są to umowy o pracę, co jest to ważne w kontekście osób, które borykają się z zadłużeniem komorniczym, ponieważ umowa zlecenie jest obciążona dużym komorniczym zobowiązaniem. Umowa o pracę daje stabilność finansową tym naszym uczestnikom.
1: A czy pamięta pan historię uczestnika, która szczególnie pana poruszyła?
11: Myślę, że w każdej edycji, która się kończy, są osoby, które zapadają w naszej pamięci. Często są to osoby, które przychodzą do nas z pułapu niskich kompetencji społecznych, które są w opozycji do całego świata i wychodzą od nas już ukształtowane, gotowe na zatrudnienie. Naszym celem nie jest tylko zatrudnienie tych osób, umożliwienie im podjęcia pracy, ale ta reintegracja społeczna, żeby stali się otwarci na to, co dzieje się w ich życiu. Często też mamy do czynienia z osobami bezdomnymi. Staramy się pomóc w znalezieniu mieszkań, złożeniu wniosków o mieszkanie socjalne, o mieszkanie komunalne. Także tych historii jest bardzo dużo. Przychodzą też do nas osoby, które już mają jakieś pewne swoje oczekiwania w stosunku do nas i też staramy się zawsze spełnić te oczekiwania.
1: A co chciałby pan, żeby mieszkańcy Zielonej Góry wiedzieli o Centrum Integracji Społecznej, a czego najczęściej nie wiedzą, słysząc skrót CIS?
11: Tutaj warte jest podkreślenia, że my jesteśmy dla wszystkich mieszkańców miasta, dla tych biernych zawodowo, bezrobotnych, niezależnie od ich stanu zdrowia, niezależnie od ich wykształcenia oraz sytuacji mieszkaniowej, w jakiej się znaleźli. I ważne jest to, żebyśmy też realizowali te zajęcia w oparciu o integrację społeczną, tak? Dlatego staramy się odmienić nasz wizerunek albo ukształtować go na nowo w przestrzeni miejskiej, bo tak naprawdę jesteśmy troszkę zapomnianą instytucją w takim połączeniu między Urzędem Pracy a Urzędem Miasta, bo mówiąc o osobach bezrobotnych, zawsze mówi się o Urzędzie Pracy, o Wojewódzkim Urzędzie Pracy, o Powiatowym Urzędzie Pracy, ale zapomina się o takich instytucjach jak Kluby Integracji Społecznej czy Centra Integracji Społecznej, którzy pracują systemowo z osobami wymagającymi wsparcia w tym zakresie. Także staramy się przybliżyć mieszkańcom nasze funkcjonowanie. Też organizujemy cykliczne spotkania w formie zielonogórskich szeptanek. Odbywały się w sali szeptów, stąd też nazwa wydarzenia. Chcemy też przeciwdziałać z racji tego, tak jak wspomniałem, że ten przekrój naszych uczestników jest bardzo szeroki. Mamy też grupę senioralną, jeżeli chodzi o naszych uczestników. Chcemy też przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu seniorów i włączyć troszkę mieszkańców w życie seniorów i też seniorów w życie miasta, stąd zapraszamy chętne osoby do sali szeptu.
1: Panie dyrektorze, na zakończenie takie wyzwanie trochę dla pana mam. Gdyby teraz słuchała nas osoba, która straciła pracę w Zielonej Górze, a tym samym straciła wiarę w siebie i nie wie od czego zacząć i w ogóle co ma ze sobą zrobić, co chciałby pan jej powiedzieć?
11: No, mogę chyba to skwitować jednym zdaniem. Zapraszamy do Centrum Integracji Społecznej na Stanisława Staszica 4. Nie gryziemy, jesteśmy otwarci na wszystkie wyzwania i staramy się odpowiedzieć na potrzeby uczestników. Chcemy też trochę odmienić tą twarz urzędu. Jesteśmy otwarci na problemy ludzkie, staramy się na to wszystko odpowiedzieć.
1: A zapraszał was osobiście do odwiedzenia Centrum Integracji Społecznej dyrektor Dawid Kemp. Dziękuję za tę rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
1: To ja jeszcze przypomnę garść najważniejszych informacji. Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze mieści się przy ulicy Staszica 4. Można do CIS-u zadzwonić. Numer telefonu to 68 470 33 03. Można też napisać maila na adres sekretariat@cis.zielonagora.pl.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Niewielki parking z postojem taksówek przy Porodówce to miejsce przy ulicy Podgórnej, które wszyscy znają lub kojarzą. Jednak czy uwierzycie, że kiedyś było tam targowisko miejskie? Kiedyś miejski handel wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Obecnie można iść do super lub hipermarketu i wszystko kupi się w jednym miejscu, ale niekoniecznie od miejscowego rolnika. Kiedyś było zupełnie inaczej, bo nadwyżki swoich produktów mieszkańcy miasta i okolic mogli sprzedawać na wydzielonych do tego placach. Z furmanek. Takim wydzielonym miejscem był niewielki ryneczek przy ulicy Podgórnej, który powstał w październiku 1963 roku. Było to dobre rozwiązanie, gdyż w tej okolicy jeszcze niewiele było sklepów. To początek odcinka numer 490 cyklu zatytułowanego Nieznana Zielona Góra. Gdzie można na ten cykl trafić, kto jest jego autorem i po co właściwie powstał, tego dowiecie się już teraz w naszym programie.
3: Ciekawa Zielona Góra.
12: Doktor Grzegorz Biszczanik, znawca, może źle, może znawca to nie jest za dużo powiedziane, ale historyk i regionalista związany z Zieloną Górską, z Zieloną Górą.
1: Jeśli chodzi o Zieloną Górę, to jest takie miejsce, które ma bardzo duże znaczenie w pana życiu, nie tylko dlatego, że pan jest mieszkańcem Zielonej Góry, ale dlatego, że Zielona Góra pana w jakiś sposób fascynuje.
12: Tak, to jest wyjątkowe miasto, nie tylko z tego względu, że tutaj się urodziłem, tutaj skończyłem wszystkie etapy swojego nauczania, tutaj założyłem rodzinę i tutaj też urodziła się moja córka, ale to też jest wyjątkowe miasto, które bardzo, bardzo często potrafi zaskakiwać i odkrywać swoje nieznane historie.
1: I stąd cykl Nieznana Zielona Góra, który regularnie, już od lat wielu, zawsze w środę pojawia się na Facebooku.
12: Tak, zawsze w środę pojawia się na Facebooku, między innymi na Facebooku i to jest też wyjątkowa środa, ponieważ to jest też upamiętnienie mojej córki urodzin, dzień urodzin mojej córki, która właśnie się w środę urodziła i dlatego w środę właśnie są publikowane odcinki Nieznane Zielonej Góry.
1: Ale czy pierwszy odcinek był opublikowany dokładnie w dniu urodzin córki? Bo patrzę na zdjęcia córki i patrzę na ilość odcinków i chyba jest mała rozbieżność.
12: Nie było to opublikowane od razu, kiedy się córka urodziła. Troszeczkę wcześniej też były też inne odcinki publikowane. Natomiast później to jak już córka się urodziła w tę środę, no to w środę już były te odcinki publikowane i od tamtej pory, kiedy już córka jest z nami na tym świecie, no to właśnie te odcinki są środowymi odcinkami.
1: Wszystko musi mieć swój początek i pan jako historyk o tym oczywiście doskonale wie, jak i nasi słuchacze, uczęszczający swego czasu na lekcje historii. Gdzie historia Nieznanej Zielonej Góry w pana interpretacji ma swoje korzenie? Od czego to się wszystko zaczęło? Czy to była jakaś historia, która do pana przyszła? Czy to była jakaś rozmowa, z której coś wyniknęło? Skąd w ogóle pomysł na odkrywanie przed nami nieznanej nieznanej Zielonej Góry.
12: No to tutaj musiałbym, brzydko mówiąc, kolokwialnie wskazać paluchami w stronę mojego taty, bo to jest tak po części trochę jego wina, jeśli można to tak ująć oczywiście, ponieważ to on mnie zabierał na spacery po Zielonej Górze, jak ja byłem małym chłopcem. Bardzo dużo spacerowaliśmy, bardzo dużo zwiedzaliśmy to miasto, no i zaczęła mnie interesować historia. No i skończyło się na tym, że w ogóle zacząłem bardzo lubić historię już w podstawówce. W szkole średniej tak, że ta miłość do historii się rozwijała i zakończyła się takim etapem, że postanowiłem pójść na studia historyczne na Uniwersytet Zielonogórski. Zgłębiałem te tajniki, meandry historii. Natomiast coraz bardziej ciągnęło mnie do tej historii regionalnej, czyli do tego miejsca, w którym się urodziłem, do takiej małej ojczyzny. No i stwierdziłem, że oczywiście tych publikacji jest dosyć sporo. Były nawet różnego rodzaju artykuły publikowane w zielonogórskiej prasie. No ale to były takie rzeczy, które można było bardzo powszechnie znaleźć w różnych publikacjach i odnoszące się do Starego Miasta czy do takich najbardziej znanych zabytków zielonogórskich. No i stwierdziłem, że może warto by było pokazać zielonogórzanom coś, co niekoniecznie jest znane i niekoniecznie można wyszukać w różnego rodzaju publikacjach. I zacząłem, brzydko mówiąc, grzebać w różnego rodzaju materiałach.
1: No tak, ale to szperactwo w tych materiałach, jeśli chodzi o tą Zieloną Górę, taką bardziej cofniętą w czasie, no to języka niemieckiego chyba wymaga, bo przecież to Zieloną Górą się nie nazywało.
12: No tak, ale są też dokumenty bo musimy też pamiętać, że Zielona Góra przez wiele, wiele lat przechodziła z rąk do rąk. My oczywiście znamy tą, jeżeli można tak powiedzieć, najbliższą historię, no bo to 100, 200, 300 lat to dla historyka jest krótki okres. Natomiast przez ten okres to Zielona Góra przechodziła i z rąk czeskich, i niemieckich, i polskich, więc troszeczkę tych zmian granicznych było w historii miasta. Oczywiście język niemiecki jest bardzo przydatny i można się dużo nauczyć. Tutaj mi akurat pomagały własne zbiory, a mianowicie te dawne karty pocztowe, pocztówki, na których można było zobaczyć to przedwojenne miasto, czyli właściwie Grünberg do 1945 roku. Natomiast ta historia nie jest tak, że możemy ją rozgraniczyć czarną, grubą kreską i rozdzielamy to, co przed 1945 rokiem. To już nas nie interesuje, a to, co po 40 roku, bo to jest polskie, to już nas interesuje. Tutaj to jest wszystko płynne.
1: A o cyklu zatytułowanym Nieznana Zielona Góra dziś w naszym programie opowiada jego autor Grzegorz Biszczanik. Już za momencik podpytam pana Grzegorza, skąd brać rzetelne i sprawdzone informacje, jeśli myśli się o przedstawianiu nam współcześnie odległych historii.
3: Nasza Zielona Góra.
1: Gdzie konkretnie szuka pan takich informacji, jeśli możemy, nie wiem, czy zdradzić, czy to musi zostać pana słodką tajemnicą jako jedynego odkrywcy tajemnic Zielonej Góry?
12: Nie, ja nie jestem jedynym odkrywcą, nie mogę sobie przypisywać tego tytułu. Jest mnóstwo historyków naprawdę utytułowanych i naprawdę można powiedzieć, że dla mnie też są takimi mistrzami w odkrywaniu też Zielonej Góry. No bo ja nie jestem pierwszy, byli też historycy, którzy wcześniej zajmowali się historią Zielonej Góry. Oni odkrywali też tą historię miasta na tych materiałach, na których oni bazowali. Oczywiście teraz musimy pamiętać, że archiwa się troszeczkę rozszerzyły, otworzyły i niektóre dokumenty dopiero wychodzą na światło dzienne. Natomiast gdzie te informacje poszukiwane są? Najprostszym rozwiązaniem w poszukiwaniu historii danej małej swojej ojczyzny to są archiwa państwowe. Ja też bardzo często korzystam ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, czy chociażby Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. A teraz, jeżeli chodzi o ten najbliższe 50 lat, to z Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku, które także znajduje się w Zielonej Górze i także posiada przebogate zbiory różnego rodzaju materiałów, które odnoszą się do historii. Nieocenione są, i tutaj trzeba to bardzo mocno zaznaczyć, nieocenione są oczywiście wspomnienia zielonogórzan i tych przedwojennych, którzy tutaj mieszkali i zapisali te swoje wspomnienia w różnego rodzaju pamiętnikach, listach, ale także tych pierwszych zielonogórzan, którzy przyjechali tutaj do Zielonej Góry po 1945 roku, tak zwanych pionierów Zielonej Góry, którzy w dalszym ciągu żyją, tworząc to miasto, a oni przecież tworzyli na samym początku tych zmian ustrojowych, zmian granicznych Zieloną Górę. I oni są też takim źródłem, które, no, brzydko może to zabrzmi, ale trzeba wyciskać niczym cytrynę, bo póki oni są, to mają przebogaty zasób wiedzy i trzeba ten zasób zbierać niczym śmietanę z mleka, żeby ta nasza historia Zielonej Góry była też przekazana następnym pokoleniom.
1: Oni dają nam takie świadectwo pamięci, bardzo cenne i bezcenne w niektórych sytuacjach, prawda?
12: Dokładnie tak. No, to są osoby, które przyjechały tutaj po 1945 roku. One dźwignęły to miasto z tego, no, powojennego niebytu. No i mimo to, że te lata późniejsze, ten okres PRL-u, no, był taki, jaki był. No, nie można go jednoznacznie oceniać, bo dla jednych był może trochę gorszy, dla innych był lepszy. Natomiast pokazywał jedno, że ludzie trzymali się razem. I ta historia, która była też tworzona, pokazywała, że to miasto jednak się w tych latach też rozwijało dosyć mocno.
1: A teraz się zastanawiam, czy ten festiwal piosenki, który odbywał się lat wiele w Zielonej Górze, no on jakby swoje miejsce miał w takim układzie bardzo nieprzypadkowe. Trzeba było odniemczyć Zieloną Górę festiwalem piosenki radzieckiej.
12: Tak, można tak by to rzec, natomiast to też był taki festiwal, który wyróżniał się na tle całego kraju, bo mieliśmy festiwal w Opolu.
1: W Sopocie.
12: Dokładnie, były też inne festiwale, między innymi chociażby właśnie tak jak pani redaktor wspomniała w Sopocie, no ale też były piosenki, szanty i tak dalej, ale tutaj Zielona Góra się wyróżniała tym, że mieliśmy festiwal piosenki radzieckiej, tym bardziej, że to było takie miasto na zachodzie Polski, blisko jednak Niemiec. I też tym właśnie sposobem się wyróżniało, chociaż te kontakty i te stosunki z niemieckim sąsiadem też były poprawne, bo też były przecież różnego rodzaju inicjatywy tutaj organizowane z Niemcami.
1: Bo to Niemcy Wschodnie przecież.
12: Dokładnie tak, Niemcy Wschodnie, ale jednak mówiący po niemiecku, więc nie rozróżniali wtedy władze, czy to będą Niemcy Zachodnie. To byli Niemcy, którzy zostali podzieleni, ale tutaj ten festiwal piosenki radzieckiej, no, umacniał w jakiś sposób tamtejszą też obecną władzę, ale też był takim miejscem, gdzie, no, dużo, dużo talentów wypływało i ten Złoty Samowar, który był nagrodą za te występy, no też był taką cenną nagrodą dla tych osób, które tutaj występowały.
1: Panie Grzegorzu, a pan pamięta tą swoją najpierwszą historię opublikowaną w cyklu Nieznana Zielona Góra?
12: Powiem tak szczerze, że nie jestem w stanie powiedzieć, która była na pewno pierwsza. Natomiast jedna z pierwszych, no, to była historia nawiązująca do budynków, które były kiedyś związane z wodociągami i one były blisko mojego miejsca zamieszkania i wszyscy myśleli, bo były takie czasy, że wszyscy myśleli, że to są tak zwane naboty, czyli domki winiarskie, jak się później okazało i po przeszukaniu kilkunastu tysięcy materiałów zgromadzonych w archiwum państwowym się okazało, że to nie są domki winiarskie, tylko to są po prostu stacje uzdatniania wody, przepompownie, które służyły właśnie ówczesnym wodociągom na terenie miasta.
1: A marzy się panu taka publikacja w formie książki na przykład?
12: Jeżeli chodzi o samą Nieznaną Zieloną Górę, mogłoby to być encyklopedyczne bardzo mocno, natomiast ja jestem już autorem trzech książek. Jedna z pierwszych książek została opublikowana, miała tytuł Nieznane twarze Zielonej Góry. Polegało to na tym, że wewnątrz czytelnik mógł zobaczyć kamienice, budynki na terenie Zielonej Góry, gdzie występowały właśnie twarze. Różnego rodzaju twarze, czy to były osobowe twarze, czy to były twarze zwierząt, no jeżeli tak to możemy nazwać. Druga książka była pod tytułem Wczoraj Grünberg, dziś Zielona Góra, czyli takie porównanie miasta przedwojennego z tymi widokami, które aktualnie można było zobaczyć. No i ostatnia książka była Zielona Góra od kuchni, restauracje przedwojennego miasta, gdzie skupiłem się na tej gastronomicznej stronie stolicy województwa lubuskiego. Oczywiście samorządowej, bo rządowa jest w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast tutaj bardzo mocno skupiłem się na tym, co jadano, jak jadano, co pito oraz na tych lokalach, które występowały w przedwojennej Zielonej Górze, czyli w Grünbergu.
1: Ale myślałam też o takiej publikacji kopiuj i wklej, czyli te wszystkie historie przez pana skrupulatnie co środę publikowane, a wcześniej pisane, żeby miały takie swoje miejsce w jednym wydaniu książkowym na przykład.
12: Byłoby to na pewno piękne dla mnie, jeżeli by to zostało wydane i publikowane w takiej formie książkowej. Natomiast zdaję sobie sprawę, że no to byłaby książka bardzo, bardzo duża. Z tego względu, że jeżeli chodzi o sam cykl, forma internetowa pozwala na opublikowanie dosyć dużej ilości zdjęć i pokazania tych zmian, jeżeli chodzi o historię, czyli na przykład jakichś budynków, jakichś osób czy miejsc. Natomiast w książce trzeba się niestety ze względu na miejsce ograniczać ze zdjęciami. Tutaj jest ten problem, że ja chciałbym dużo pokazać, a niestety w książkowej formie Nieznanej Zielonej Góry nie byłoby to pewnie na tyle możliwe.
1: Na całe szczęście bogactwo archiwalnych zdjęć Zielonej Góry podziwiać można na profilu pana Grzegorza Biszczanika na Facebooku. To autor cyklu Nieznana Zielona Góra, który był waszym i moim gościem, a ja za to spotkanie ogromnie dziękuję.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Jest takie powiedzenie, cudze chwalicie, swego nie znacie, i ja w tym temacie chciałabym porozmawiać z moim gościem. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, Hubert Małyszczyk, kierownik wizji Zielona Góra.
3: Ciekawa Zielona Góra.
1: Cały czas zastanawiam się, dlaczego zielonogórzanie niektóre turystyczne miejsca odwiedzają raz czy też dwa razy w życiu, a potem o nich zapominają. A to są takie nasze zielonogórskie perełki. Czy pan kierownik ma podobną obserwację?
13: Ja myślę, że w ogóle żyjemy w czasach, kiedy mamy naprawdę duże możliwości podróżowania, zwiedzania, kiedy tak naprawdę ten szum informacyjny dookoła do nas dociera z różnych zakamarków. Więc czasem może się zdarzyć, że rzeczywiście swoje miasto gdzieś tam traktujemy tak troszeczkę z boku i o niektórych atrakcjach rzeczywiście zapominamy na dłużej, a ten świat się cały czas zmienia, więc również nasza okolica się zmienia, więc też o tym trzeba pamiętać, że raz na jakiś czas wypadałoby też się troszeczkę dowiedzieć, odświeżyć tą wiedzę. Ale na to wszystko przychodzi pewnie również często czas, jak pojawia się trochę wolnego czasu, żeby pozwiedzać okolice, to zielonogórzanie pewnie również ruszają w te okolice swoje.
1: Albo jak pojawia się jakaś na przykład okoliczność w postaci najmłodszego dziecka w rodzinie, albo koleżanki, która przyjeżdża z Lubelskiego.
13: Tak, to też chyba rzeczywiście bardzo ważny aspekt, bo dzieci potrafią zmienić w życiu sporo i sam miałem taką sytuację, że jak urodziły mi się dzieci, to zacząłem szukać tych atrakcji takich nieoczywistych dookoła miasta. Okazało się, że zaczęły mnie bardzo, bardzo radować lasy, które są dookoła Zielonej Góry. Coś, na co w trybie takiego pędzenia codziennego człowiek jakby nie zwracał na to uwagi. Czyli rzeczywiście zacząłem sam osobiście też czerpać radość z tego, co jest właśnie w mieście i okolicy. I inaczej zacząłem patrzeć na świat. Więc tak, oczywiście rodziny z małymi dziećmi też troszeczkę na pewno zmieniają swoją perspektywę, a jeżeli musimy komuś coś pokazać, kto przyjeżdża z zewnątrz, no to też musimy się do tego przygotować.
1: A gdybyśmy mogli dzisiaj razem zachęcić zielonogórzanki i zielonogórzan do odwiedzenia jakichś takich topowych miejsc turystycznych albo takich nieoczywistych, które na pewno warto odwiedzić, mieszkając w Zielonej Górze.
13: Tak, możemy sobie taką listę oczywiście sporządzić, bo my w naszej instytucji w wizji Zielona Góra tak naprawdę wydajemy też materiały, które są bardzo przydatne, mam wrażenie, nie tylko turystom, ale też mieszkańcom. I ostatnio nawet zrobiliśmy sobie w ramach tego materiału takie top 20, tak? Czyli atrakcje, które sobie subiektywnie oczywiście wybraliśmy, które stworzyły taką piękną mozaikę atrakcji, które się tutaj u nas znajdują. Więc na pewno nie jest to jakaś zamknięta ilość 5-10 atrakcji. Tych atrakcji jest naprawdę mnóstwo. I o kilku oczywiście możemy porozmawiać sobie dzisiaj. Możemy zacząć od atrakcji dla osób aktywnych na przykład, możemy zacząć od tematów winiarskich, od parków, także naprawdę jakby tematów jest dużo.
1: To porozmawiajmy może o aktywnych miejscach, w których warto bywać w Zielonej Górze, no bo aktywność fizyczna wśród zielonogórzan rośnie.
13: Też miałem czas, żeby się nad tym ostatnio zastanawiać, bo bardzo dużo jest w Zielonej Górze imprez biegowych, kolarskich, imprez takich dla ludzi, którzy rzeczywiście, no miasto generalnie ma bardzo dużo ma do zaoferowania osobom, które rzeczywiście jeżdżą na przykład na rowerach, czy biegają, dlatego że w każdą stronę jakbyśmy wyjeżdżali z miasta, to trafiamy na tereny leśne, na piękne trasy spacerowe czy rowerowe. I tu tak sobie myślę, że jeżeli ktoś jest taką wybitnie aktywną osobą, to naprawdę dla niego to miasto jest idealne. Mamy, jeżeli chodzi o takie atrakcje, które troszeczkę czasami może o nich zapominamy albo jeszcze nie wiemy, to świetną sprawą są single tracki na wzgórzach piastowskich, a także trasy Nordic Walking też w tym obszarze, czyli trasy rowerowe wytyczone w jednym kierunku, takie troszeczkę na wzór górski, no ale w sumie w nazwie mamy Zielonej Góry.
1: Górę.
13: Góra, więc na udowodnienie tego jakby te single tracki na wzór rzeczywiście jakby Świeradowa, Zdrój czy miast czeskich, które się znajdują na pograniczu polsko-niemieckim, są rzeczywiście te single tracki i są też szlaki Nordic Walking, gdzie można sobie pospacerować się z kijkami i rzeczywiście odłączyć się troszeczkę od tego zgiełku miejskiego, którego aż tak dużego może w Zielonej Górze nie ma, ale jednak mimo wszystko jest to miasto wojewódzkie, więc trochę musi tego być. Także single tracki, świetna, nieoczywista atrakcja, w sumie dla każdego, bo można sobie tymi rowerami pojechać i łatwiejszą, i trudniejszą trasą, a trasy Nordic Walking my też chętnie wykorzystujemy, bardzo cieszy nas zawsze, jak możemy na jesień i w zimie poprowadzać tam grupy szkolne z zielonogórskich szkół, taką akcję robimy zawsze sobie na jesień. To jest naprawdę budujące, jak się widzi tą młodzież, która ze sobą chodzi, spaceruje, rozmawia, jakby te widać też tak naprawdę tą uzdrawiającą moc natury w tamtym przypadku, jak rzeczywiście czasami narzeka się na dzieci, że nie potrafią ze sobą rozmawiać, że zamknięte są gdzieś tam w telefonach, a zupełnie co innego widzimy akurat na tych trasach, więc ta uzdrawiająca moc okolic jak najbardziej można to przy przypadku wzgórz piastowskich poruszyć.
1: Powiedział pan właśnie o uzdrawiającej mocy roślin, a ja przeczytałam nie dalej niż wczoraj informację, że lekarze w Japonii przepisują swoim pacjentom, na przykład w stanach depresyjnych, 2 godziny spaceru po lesie i to jest traktowane całkiem serio.
13: Tak, to się nazywa bodajże Shinrin-yoku. Słyszałem o tej leczniczej właściwości lasów i ja zgadzam się w pełnej rozciągłości z tym stwierdzeniem. Ja myślę, że to dopiero czujemy, jak musimy się z czegoś wyleczyć, że tak powiem, jak rzeczywiście musimy troszeczkę zwolnić gdzieś tam w życiu, no to ten las jednak to ukojenie daje.
3: Czas wolny w Zielonej Górze.
1: A skoro już odkrywamy Zieloną Górę na nowo, to koniecznie zostańcie z nami. W rozmowie z Hubertem Małyszczykiem z wizyt Zielona Góra zaglądamy dzisiaj do miejsc, które warto odwiedzać nawet wtedy, gdy na co dzień mieszkamy w naszym mieście. A przed nami jeszcze sporo tematów. Między innymi podpytam o winobranie, czyli święto, z którym Zielona Góra kojarzy się w całej Polsce, oraz o zielonogórską kartę turysty, dzięki której miejskie atrakcje można, będąc mieszkańcem, odkrywać jeszcze łatwiej, no i chwilami taniej.
3: Ciekawa Zielona Góra.
1: Panie Hubercie, mówiliśmy o atrakcjach dla dzieci i młodzieży, no to teraz w sposób naturalny porozmawiajmy o jesiennej atrakcji dla dorosłych, a przynajmniej takich, którzy mają już 18+.
13: No tak, pewnie możemy porozmawiać sobie o winobraniu, o winiarstwie, o takich o winnicach, które są zlokalizowane na obrzeżach miasta. Musimy też tutaj sobie jasno stwierdzić, że Zielona Góra wraz z okolicami tworzy jedną całość. I to też chyba bardzo dobrze, bo trudno się też zamykać jakby w granicach. Jak turyści przyjeżdżają do nas, to raczej nie jeżdżą tylko po Zielonej Górze, ale szukają też atrakcji dookoła i dookoła miasta rozsianych jest mnóstwo winnic, które też się zmieniły w ostatnich latach bardzo mocno. I tutaj taki doskonały przykład, że rzeczywiście nawet jeśli zielonogórzanie zdają sobie sprawę, że te winnice są dookoła, to często nie zdają sobie sprawy, jak pięknie one wyglądają, a one się rozwijały w ostatnich kilkunastu latach naprawdę dynamicznie i wyglądają cudownie. Ale do tego jest jeszcze jeden wątek. Jesień to winobranie, to rzeczywiście czas zbiorów, to taki bardzo urokliwy okres w Zielonej Górze, ale też przecież pamiętajmy, że są jeszcze piwnice winiarskie w mieście i to jest taki skarb, o którym też warto przypominać. I te piwnice również się zmieniają, tak jak i winnice. Niektóre są pięknie odrestaurowane, niektóre jeszcze takie trochę zaniedbane, ale pięknie się komponują jakby w całości tych imprez, na które zapraszają jakby organizatorzy na Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, które no po prostu są rzeczywiście bardzo unikatową imprezą, więc ten wątek winiarski, on jest bardzo ważny w kulturze tego regionu, w kulturze miasta i myślę, że należy o tym też oczywiście wspomnieć i o tym pamiętać.
1: Ja myślę, że nam bachusiki nieustannie przypominają.
13: No tak, nieustannie to one też się...
1: Rodzą.
13: Rodzą, tak. Mamy już ponad 80 figurek w mieście i to też taka tradycja związana oczywiście z tradycjami winiarskimi miasta, to jest już ponad 800 lat historii, ale te pachusiki jakby tworzą też taki pomost pomiędzy tą przeszłością a teraźniejszością. One cały czas rzeczywiście się rodzą, pojawiają w nowych lokalizacjach i tworzą taki piękny szlak bachusikowy, który na początku myśleliśmy, że to jest atrakcja dla dzieci, ale okazuje się, że bardzo dużo dorosłych osób też z tego szlaku korzysta, fotografów, tak? Więc jest to też taka możliwość zwiedzania, rzeczywiście zobaczenia dużej części miasta. My specjalne mapy też wydajemy, takie plastyczne, które pokazują to miasto wspólnie właśnie z tymi figurkami bachusikowymi i jakby mam wrażenie, że dzięki tym bachusikom też troszeczkę to miasto można zwiedzić.
1: A ja jeszcze odkryłam też jedną taką fantastyczną rzecz, która jest wydawana do rąk własnych w wizji Zielona Góra, którą każdy zielonogórzanin i każda zielonogórzanka powinna mieć, bo to może nam rodzić sporo oszczędności. Myślę tutaj o zielonogórskiej karcie turysty, którą mogą mieć nie tylko turyści, bo my też zapominamy o tym, że chociażby ta karta daje możliwość nieco tańszej konsumpcji na mieście.
13: Tak, zielonogórska karta turysty to produkt, który kierujemy oczywiście w dużej mierze do turystów, którzy przyjeżdżają do miasta, ale jak sobie też spojrzymy, to nie ukrywamy też, że jest to pewna podpowiedź, że podpowiedź pewnych atrakcji, tak? Czyli jakby zielonogórzanie, którzy sobie taką kartę turysty wykupią, ale też spojrzą na listę tych obiektów, mają możliwość poukładania sobie tego zwiedzania Zielonej Góry. Być może właśnie z tymi gośćmi, których zaproszą do Zielonej Góry, być może tym gościom można tą kartę też oczywiście zaproponować, żeby mogli część czasu spędzić bez nas i sobie sami zwiedzać mogli. To jest pewna podpowiedź z naszej strony i jakby łączy się też z aplikacją Wizyt Zielona Góra, którą też przygotowaliśmy właśnie dla turystów i to jest na pewno dobry pomysł, żeby z tego skorzystać. Aplikacja mobilna Wizyt Zielona Góra, ona pozwala też między innymi nie zgubić się na trasach Nordic Walking właśnie na wzgórzach piastowskich, ale pozwala też zobaczyć piękne murale w mieście. To też jest takim mało oczywistą atrakcją, bo nie wszyscy o tym wiedzą, ale tych murali jest rzeczywiście sporo w Zielonej Górze. Ale też chociażby właśnie można podążać szlakiem bachusikowym też za pomocą aplikacji. Jest też ta dodatkowa jakby korzyść. No i oczywiście też można zobaczyć jakaś sieć ścieżek rowerowych w Zielonej Górze, a jest już naprawdę bogata, więc dobrze rozwinięta, więc to też na pewno przydatne narzędzie.
1: Panie Hubarcie, a ile razy pan był we wspomnianej wcześniej przeze mnie palmiarni?
13: Ja byłem bardzo dużo razy. Czasami tam też pracuję, bo mamy tam nasz jeden z punktów informacji turystycznej. Ale tak, ja jestem bardzo często, więc ciężko mi mówić z punktu widzenia takiej osoby bezstronnej, ale na pewno zdaję sobie sprawę z wyjątkowości tego miejsca. Nie tylko samej palmiarni, ale też tego winnego wzgórza, które jest zlokalizowane przecież w sercu miasta. Więc to jest taka... to jest coś, o czym, z czego sobie nie zdajemy sprawy, ale przecież trudno wskazać drugie podobne miasto, żeby tak w sercu miasta była winnica i taki ciekawy budynek, konstrukcja szklana z palmiarnią. Więc jakby to jest pewna wyjątkowość tego miejsca.
1: Zielona Góra to wyjątkowe miasto, jeśli chodzi o jego turystyczne walory, z których korzystać powinni nie tylko turyści, ale również i my, mieszkańcy. Niektóre z tych atrakcji, o których na co dzień myślimy, że one są takie żelazne, ulega pewnemu rozwojowi, bo przecież wchodzą nowoczesne technologie. W związku z tym chociażby w Muzeum Etnograficznym pojawia się dzięki sztucznej inteligencji również na przykład sztuczna Marysia na ekranie monitora, która opowiada nam o danej chacie albo o danych zwyczajach, prawda?
13: Tak, no nowe technologie mają to do siebie, że rzeczywiście uatrakcyjniają te atrakcje, które się wydawały nam takie bardzo, bardzo tradycyjne. Muzea są tego doskonałym przykładem, ale to nie tylko dotyczy skansenu w Ochli, ale też i Muzeum Ziemi Lubuskiej. One się zmieniły, te obiekty, bardzo mocno. A pewne kolejne zmiany na pewno przed nami. To rzeczywiście w przypadku takich obiektów jest ważne, żeby umiejętnie tą technologię wprowadzać, ale też zaznaczę umiejętnie, dlatego że mimo wszystko chyba nic nie zastąpi takiego, no, tego wyciszenia związanego z turystyką i ja wierzę, że cały czas mimo tego rozwoju tych technologii będziemy chcieli cały czas jednak spacerować, chodzić, a nie tylko korzystać z jakby z elektronicznych jakby rozwiązań, więc to musi być jedno z drugim bardzo dobrze wkomponowane i ze smakiem, i z pewnym wyczuciem.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu, myśleliśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Czwarty dzień października, niedziela, Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
6: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
7: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
6: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
8: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
9: No pewnie, że jest lepiej.
6: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
10: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
6: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności.
12: Radio Złote Przeboje.
5: A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8:00.

0: Twoje radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.
1: Come on. Martinez.

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady, czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Reklama.
7: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy.

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja mogę Ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania o wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak, wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

0: Siu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: A gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
9: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach. Te miasta to Warszawa i Kraków, a przy tej ocenie brano pod uwagę demografię, warunki techniczne oraz wpływ środowiskowy. A w innych miastach polecano tak: szybki tramwaj w Poznaniu i Wrocławiu, kolej to w Łodzi i w Trójmieście, a w Lublinie szybkie autobusy, no bo kopanie pod ziemią jest po prostu za drogie. A to Barbara Streisand.

The Corrs z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
4: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie Kadry. Marcin Krzamiński. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
5: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
4: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie Kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
6: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
4: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać zachodniopomorskiem. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen. Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 zł. O, to by się przydały, prawda? 1000 zł na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Cher w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl, tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie. Co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. No, to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
2: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
1: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
3: Wentor, największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor, nowoczesna technika grzewcza.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609 502 102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen, Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej. A obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A to już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: september w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.
3: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
4: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
3: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
5: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
6: Padły, dawno powinny spaść, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
3: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wiedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
7: Jest pan Ham.
2: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film.
8: Radio Złote Przeboje.
2: Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
7: Panie Wokulski, jest pan Ham.
2: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Na Lalkę właśnie, wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz...
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje po 11:00 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za 2 minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11:00. 11:00 w tym momencie, czas na wiadomości.

0: tłumaczy Jeremio Lechnowicz z Centrum E-Zdrowia.
1: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
2: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
0: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
4: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
5: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
4: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
6: Radio Złote Przeboje.
4: No właśnie, a w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje. Wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermerlow w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian. Ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Reklama.
21: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Scorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

0: No Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej.
13: Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta

0: tydzień temu objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
1: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
2: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
1: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie tam do 22. Minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16:00 będę miał dla Was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem Wam za kilka minut, a na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed Wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złoto Polscy. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego rysowane tobie już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrusio McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
13: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Reklama.
19: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe, kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

0: Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich między innymi ważne informacje dla kierowców.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
18: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
17: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą

0: które po prostu wyłudzała nasze dane.
1: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Aleks de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Trzy minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca.

to jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, to Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

Ava Jakondios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla Was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22 4 4 i 3 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed Wami Céline Dion.

0: Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14:00 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To

0: też przeczytać należy instrukcję obsługi.
1: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad półtorej godziny ulewny deszcz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pod 22, 4, 4 i 3, 0 dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później jest kleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak, tak.
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś, powiedz całej Polsce?
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę. W reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie. Trzymaj się, pozdrawiamy się. Cześć,
1: dziękuję,
0: cześć. Bye, bye, miłej niedzieli. Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: Wartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Gdy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AH w Radiu Złote Przeboje, która, słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, za 29 minut będzie 15, to teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
11: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
10: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową ksiareczkę.
12: Wentor. Największy wybór urządzeń grzewczych. Żary Słowackiego 4C. Wentor.pl. Wentor. Nowoczesna technika grzewcza.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
15: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

zawsze z wielką przyjemnością w niedzielę popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: To artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta źródlana woda prosto z Alp. To miasto to Wiedeń, a artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad 1 miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
9: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
8: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. 2 osoby zginęły, a 1 jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
10: Był to

0: Chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Tak, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. Na tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

Brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą... No chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg.
12: Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: No kto, no wiadomo.
15: Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
19: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
18: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
19: A Ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16, jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet Wem w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Rodzina to rzecz święta. Trzeba o nią dbać. Szczególnie, kiedy mieszka się pod jednym dachem. Dbajcie, by ten dach był solidny.
11: SMP Materiały Wykończeniowe. Bezkonkurencyjna oferta, kiedy planujesz nowy dach. Szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMP Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
12: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
13: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
12: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
13: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
14: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
16: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
17: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
16: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
17: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, złote przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: I przy tym zostajmy, bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze, będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczyk. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: i zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16:00 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
12: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
13: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
14: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
12: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
11: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry, za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo

numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16:30, a jeszcze przed 17:00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

grudniu tego roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny!
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Yeah.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie. Jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego. Akurat to lubicie się delektować, robicie wówczas głośno jadąc samochodem. A czy po drugiej stronie jest halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, z którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć w kinie. Tam już raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, do wolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej.

0: Agnieszka Osiecka, Małgośka, Maryla Rodowicza w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam między innymi o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Reklama.
0: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
17: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Władimir Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
18: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
17: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności, niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
19: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
17: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

humor od razu lepszy przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No, proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem, ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały All in the Head.

0: Zderdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Rozpocznij fascynującą przygodę z Aikido. Do szkoły Aikido zaprasza Piotr Kirmiel. Siódmy dan Aikido. 40 lat doświadczenia. Egzaminator międzynarodowy. Zajęcia dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Pierwszy trening gratis. Zapisy przez cały rok. Szkoła Aikido Piotra Kirmiela. Zielona Góra. Aikido zgora.pl. Telefon 609-502-102. Aikido. Sztuka walki bez walki.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
11: A co mamy do wyboru?
10: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
11: A gdzie ty jesteś, skarbie?
10: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
12: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
19: Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
22: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys, natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corę i Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: ten człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złote przybory.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
3: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
4: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
5: Można było to szybciej zrobić, tak.
3: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
6: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
3: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
2: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł, 98 7,59 a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Estelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: Znaczy, jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze

0: wiesz co sobie myślę, no to była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
1: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Koźdrek, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no, to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy. Obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczno-przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
19: Kogo?
18: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
19: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
18: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
19: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgo.pl.
19: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
22: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Yeah.
17: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
2: A w dodatku można go podać również na noc.
1: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
17: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, to ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki i plener mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Może kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Kiciu! A? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
20: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
21: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
20: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
21: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
20: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
22: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
23: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
24: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl /firmy.
0: Reklama.
25: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół. A więc No Mercy, Where Do You Go?

0: Czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: którego się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Baby! Tę świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Słuchaj, Marian,
0: no?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
0: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No
0: i
1: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
0: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Reklama.

0: radiu Złote Przeboje kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu. Wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko, no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama.
6: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
7: Już za momencik zajrzymy sobie pod powierzchnię Zielonej Góry, żeby sprawdzić, ile rzek i strumieni płynie przez nasze miasto i co odkryli uczestnicy projektu Kroniki Zielonogórskich Rzek. Będzie też temat ważny dotyczący zdrowia i rozwoju dzieci. Porozmawiamy o diagnostyce FASD w Zielonej Górze.
6: Ciekawa Zielona Góra.
7: Ile rzek płynie przez Zieloną Górę? Odpowiedź może zaskoczyć, bo choć na co dzień trudno je wszystkie dostrzec, grupa Ekspedycja 404 wskazuje, że w mieście mamy obecnie 20 rzek i strumieni. Część z nich została skanalizowana i płynie pod ziemią, dlatego ich obecność nie zawsze jest dla mieszkańców taka oczywista. Właśnie przywracaniu tych cieków naszej uwadze poświęcona była inicjatywa Kroniki Zielonogórskich Rzek. Jej uczestnicy przyglądali się lokalnej hydrologii, prowadzili działania edukacyjne i pokazywali, że woda jest ważną częścią miejskiego ekosystemu. O tym, dlaczego warto poznawać zielonogórskie rzeki i strumienia oraz dlaczego ten projekt jest ważny, opowie na naszej antenie Mateusz Lach, uczestnik projektu.
8: Myślę, że to jest ważne, bo podnoszenie świadomości przede wszystkim skutkuje tak naprawdę poprawieniem naszej fauny i flory tutaj w Lubuskiem. Słyniemy właśnie z takich malutkich rzeczek, tylko że one nie są znane, dlatego że niektórzy nie wiedzą, że niedaleko naszego winnego wzgórza, gdzie jest palmiarnia, płynie rzeczka, ale jest ona całkowicie skanalizowana, więc jej nie widać. Wiele tych małych rzeczek po prostu nie widać, bo albo wysychają, właśnie mają puste koryto i nawet ludzie nie wiedzą, że to jest jakaś rzeczka, albo właśnie są skanalizowane, albo też, no, mówimy dzisiaj też o obszarze tej dużej Zielonej Góry, tak, gdzie nie jest to stara Zielona Góra, tylko jest to z gminą, więc na terenie teraz jest tego więcej, więc niektórzy myślą o tej Zielonej Górze jako centrum, a jednak tych takich więcej, tych rzeczek małych, większych jest poza ścisłym centrum, czyli tak zwane nowa dzielnica.
7: Kroniki Zielonogórskich Rzek była to jednak nie tylko wyprawa w teren. Członkowie Ekspedycji 404 odwiedzali szkoły, gdzie podczas zajęć opowiadali dzieciom o lokalnych rzekach i strumieniach. Chodziło o to, żeby najmłodsi zaczęli dostrzegać wodę nie tylko jako element krajobrazu, ale również część środowiska, które można obserwować i badać. Mówi Stanisław Kurowski z Ekspedycji 404.
9: Projekt, a właściwie pierwsza edycja projektu o nazwie Kroniki Zielonogórskich Rzek polegały przede wszystkim na realizacji zajęć w szkołach w Zielonej Górze. Chcieliśmy przybliżyć uczniom, czym są właściwie te nasze zielonogórskie strumyki. Tak jak w tym momencie, stoimy przy Parku Poetów, płynie woda, coś szumi, czasem nawet nie wiadomo za bardzo, co to jest, jaką ma nazwę, skąd płynie, dokąd uchodzi. Można się było czasem zaskoczyć, że naprawdę dzieci w wieku poniżej 12 lat znali nazwy rzek, które strumyków, które nie są znane często dorosłym, także były miłe zaskoczenia, ale były też takie zaskoczenia, które nie były dla nas zaskoczeniami, że czasem ludzie byli w stanie podać 3, czasem 4 nazwy, czasem maksymalnie 2 rzek, które płyną w granicach miasta, a mamy ich obecnie około 20. No, właściwie wszystkie są widoczne, chociaż czasem przybierają one po prostu obraz suchego koryta, więc to powoduje, że rzadko zwracamy na nie uwagę. Jesteśmy w stanie przejechać obok nich. Jeżeli nie ma tabliczek z nazwą, jaka to jest rzeka, jaki to jest strumień, to te rzeki starają się anonimowe, stają się po prostu inkognito.
7: Ekspedycja 404 to działająca w Zielonej Górze grupa zajmująca się między innymi monitoringiem środowiska, pomiarami wody i edukacją ekologiczną. Jej członkowie podkreślają znaczenie łączenia wiedzy naukowej z obserwacją tego, co dzieje się lokalnie. I właśnie lokalna perspektywa jest w tym projekcie szczególnie ciekawa. Zielona Góra może być postrzegana jako miasto bez większej rzeki, ale jej sieć wodna jest znacznie bardziej rozbudowana, niż sugeruje to codzienny krajobraz. Część cieków została przez lata przekształcona przez człowieka, a niektóre zniknęły z powierzchni miasta. Dlatego kroniki zielonogórskich rzek były także próbą przypomnienia, że rzeka nie musi być szerokim nurtem widocznym z mostu. Czasem może być niewielkim strumieniem, rowem albo ciekiem ukrytym pod ziemią, a mimo to pozostaje elementem miejskiego systemu wodnego, mówi Kamil Wojtowicz, wolontariusz w grupie Ekspedycja 404.
2: Generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że jeśli czegoś nie mamy nazwanego, czy jeśli o czymś nie wiemy, to w sumie nie istnieje. Więc w sytuacji, kiedy my ukazujemy to, pokazujemy szczególnie młodym ludziom od początku życia, że to jest normalne, że istnieją, no właśnie, że istnieją tutaj jakieś rzeki i nie zawsze można je widzieć, to powoduje, że ta świadomość wzrasta i że żyje się już ze świadomością, że to gdzieś jest. Może tam gdzieś w głowie zostanie na przyszłość i będzie wiedza po prostu, że to istnieje. No a wiedza może się przekładać na działania. Wydaje mi się, że każdy z nas ma wiedzę fragmentaryczną i dzięki temu, że poznajemy innych ludzi, jesteśmy w stanie zdobyć wiedzę inną, więc każdy jest też z minimalnie innych regionów z okolic Zielonej Góry, więc dzięki temu jesteśmy w stanie poznać siebie, poznać to, naszą wiedzę, podzielić się nią, no i po prostu dowiedzieć się więcej.
7: Pierwsza edycja inicjatywy dobiegła końca, ale pytanie o to, ile wody płynie pod naszymi stopami i jaką rolę odgrywa ona w Zielonej Górze, z pewnością

0: Te przedmioty można je tam zostawić, a ktoś inny może je zabrać i wykorzystać ponownie.
1: Tutaj przede wszystkim mieszkańcy mogą przynieść rzeczy nadające się jeszcze do użytku, czyli coś, co w domu już jest niepotrzebne, dalej jeszcze nadaje się właśnie do eksploatacji, do użytkowania i jakby dodajemy, mówię, drugie życie, mówię, te takim przedmiotom i rzeczom.
0: Mówi Agnieszka Fornalik, kierownik działu zagospodarowania odpadów w Zielonogórskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej. A co można znaleźć na szperowisku? Między innymi książki, meble czy sprzęt zimowy. Oferta oczywiście zależy od tego, co akurat przyniosą mieszkańcy, dlatego warto zaglądać tu regularnie. Szperowisko działa od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 13 oraz od 14 do 19. W soboty to miejsce można odwiedzić między godziną 8 a 14, bo czasem rzecz, której my już nie potrzebujemy, dla kogoś innego może okazać się dokładnie tym, czego szukał. I właśnie na tym polega idea szperowiska.
2: To jest miejsce, w którym z jednej strony mieszkańcy mogą do nas dostarczać niepotrzebne odpady, które zamieniają się w potrzebne rzeczy, które z kolei kolejni mieszkańcy mogą bezpłatnie, podkreślę, bezpłatnie od nas zabierać.
0: Podsumowując, nasze zielonogórskie szperowisko to mniej odpadów, więcej ponownego wykorzystania i drugie życie dla przedmiotów, które wciąż mogą komuś służyć.
3: Ważne porady dla Zielonej Góry.
0: Niektóre trudności w nauce, koncentracji czy zachowaniu mogą mieć różne przyczyny. Jedną z nich może być FASD, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. To zaburzenia związane z ekspozycją dziecka na alkohol w czasie prenatalnym. W Zielonej Górze rodzice mogą skorzystać z diagnostyki w kierunku FASD, prowadzonej przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Program skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat, a diagnoza przeprowadzana jest w siedzibie biura przy ulicy Dworcowej 31/6. Czym właściwie jest FASD i jakie konsekwencje może mieć dla dziecka, wyjaśni to Zbigniew Piotr Kamrat, psycholog i psychoterapeuta z Zielonogórskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.
4: FASD, czyli FASD, to skrót od spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych. Mówiąc najprościej, są to różnego rodzaju trudności, z którymi dziecko może się urodzić, jeśli w czasie ciąży było narażone na działanie alkoholu. Najbardziej wrażliwy jest oczywiście rozwijający się mózg, dlatego problemy często dotyczą nie tylko wyglądu dziecka, co jego funkcjonowania na co dzień. Objawy FASD mogą być różne. Jedno dziecko będzie miało trudności z nauką, inne z koncentracją i zapamiętywaniem. Często pojawiają się problemy z panowaniem nad emocjami, impulsywność, nadmierna ruchliwość, czy trudności w relacjach z rówieśnikami.
0: Diagnoza FASD nie opiera się na jednym badaniu. Specjaliści oceniają różne obszary rozwoju i funkcjonowania dziecka, a w procesie diagnostycznym znaczenie mają również informacje dotyczące ewentualnej ekspozycji na alkohol w czasie ciąży. Kamila Kowalczyk-Laskowska, specjalistka z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, mówi, kto może skorzystać z tej formy pomocy.
5: Dzieci z Zielonej Góry, chodzi tutaj o mieszkańców Zielonej Góry, nie mieszkańców powiatu, tylko miasta Zielona Góra, w wieku od 3 do 10 lat, będący tutaj potrzebujący pomocy i wsparcia, jeśli jest podejrzenie, że być może dziecko zostało narażone na prenatalną ekspozycję na alkohol.
0: Warto wykonać taką diagnozę również dlatego, że pozwala lepiej zrozumieć trudności, z jakimi mierzy się dziecko i odpowiednio dobrać dalsze wsparcie.
5: Warto je wykonać, ponieważ jest to szansa na taką rzetelną diagnozę neurorozwojową dla dzieci właśnie, które mają potem trudności edukacyjne, emocjonalne i społeczne, więc kiedy uda się zdiagnozować u dziecka właśnie to zaburzenie, to wtedy właściwa jest dobrana terapia, pomoc i wsparcie i my robiąc taką diagnozę damy też wytyczne do pracy dla placówek oświatowych, dla nauczycieli i też dla rodziców, więc to dziecko potem w przyszłości ma szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób właściwy, odpowiedni i bez jakiegoś takiego trudności w relacjach społecznych, bo z tym się wiąże właśnie zaburzenie FASD i często te dzieci są narażone na takie zaburzenia wtórne, które powodują u dzieci potem na przykład konflikty z prawem, trudności w rozumieniu społecznym i nie są akceptowane przez rówieśników.
4: Warto też podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Według światowych rekomendacji nie ma bezpiecznej ilości alkoholu w ciąży. Nie wiemy, jaka dawka mogłaby być całkowicie bezpieczna dla rozwijania.

0: wymagającego się dziecka, dlatego specjaliści są zgodni. Najlepszym wyborem jest całkowita rezygnacja z alkoholu przez cały okres ciąży. FASD kończy się wraz z dzieciństwem. Jego skutki mogą towarzyszyć człowiekowi także w dorosłości, chociaż odpowiednie wsparcie może znacząco poprawić jego funkcjonowanie.
1: Dodaje Zbigniew Piotr Kamrat, psycholog i psychoterapeuta. FASD może wpływać między innymi na uczenie się, uwagę, pamięć czy zachowanie. Dlatego właściwa diagnoza może być ważnym krokiem do zaplanowania pomocy dopasowanej do potrzeb konkretnego dziecka. Warto też przypomnieć, że FASD jest związane z prenatalną ekspozycją na alkohol. Eksperci podkreślają, że w ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest całkowita abstynencja. Aby dowiedzieć się więcej o możliwości udziału w diagnostyce, warto zgłosić się do Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Przypomnę, to znajduje się przy ulicy Dworcowej 31/6. A teraz podsumujemy sobie w naszym programie Tydzień w Zielonej Górze przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Przygotował je dla nas mój redakcyjny kolega.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Grzegorz Pałka, zapraszam. W Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze rozpoczął się proces Piotra M., byłego policjanta Zielonogórskiej Komendy, właściciela trzech owczarków, które prawie rok temu śmiertelnie pogryzły 46-letniego kierowcę ciężarówki, Paweł Chudzio.
4: Prokuratorzy oskarżają Piotra M. o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 46-latka i w konsekwencji jego śmierć. Śledczy podpierają się opiniami biegłych i obszernym materiałem dowodowym, w tym nagraniem z rejestratora 112, informuje Wyborcza, która szczegółowo opisuje temat. 46-latek opowiadał dyspozytorowi, jak został zaatakowany i jakie ma obrażenia. Oskarżony nie zgodził się na składanie wyjaśnień. Tłumaczył, że nie mógł zapoznać się z całością akt.
3: Rozprawę odroczono do października. Mieszkańcy gminy Czerwińsk mogą zapisać się na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. To odbędzie się 10 października, a do 9 października mieszkańcy Nowej Soli głosują na projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Można wybrać spośród 5 zadań inwestycyjnych. Liczba zadań zielonych z kolei nie przekracza puli 100 tysięcy złotych.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Ponad 30 milionów złotych zielonogórski magistrat przeznaczy w sumie na budowę Lubuskiego Centrum Onkologii. Mowa o przestrzeni kilku lat. W ostatnim czasie miejscy radni jednogłośnie wsparli budowę Uniwersyteckiego Centrum kwotą ponad 600 tysięcy złotych. Pierwsze historyczne posiedzenie Zielonogórskiej Rady Kobiet odbyło się w piątek w sali sesyjnej Zielonogórskiego Ratusza. O szczegółach Gosia Mura.
5: Pierwsza w historii miasta Zielonogórska Rada Kobiet liczy 15 członkiń. Na pamiątkowym inauguracyjnym spotkaniu stawiło się 13 z nich. Choć pochodzą z zupełnie różnych środowisk i mają odmienne doświadczenia życiowe oraz zawodowe, łączy je jedno – chęć realnego wpływu na rzeczywistość i głos w sprawach kluczowych dla mieszkańców miasta.
3: Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Zielonej Góry, Rada pełni funkcję doradczą, opiniodawczą oraz inicjatywną. Zielonogórscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Od 1 października nie będzie można kupić go na wynos między 22 a 6 rano.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Powrót na rynek pracy po dłuższej przerwie, czy odbudowywanie pewności siebie po utracie pracy, a także zdobywanie nowych kwalifikacji, niezależnie od wieku, to dla wielu osób naprawdę duże wyzwanie. Na szczęście są miejsca, które pomagają zrobić ten pierwszy, często najtrudniejszy, ale też najważniejszy krok. Jednym z nich jest Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Czym właściwie jest Centrum Integracji Społecznej? Kto może korzystać z jego oferty? I jak wygląda droga uczestników do zatrudnienia, a także jakie umiejętności, nie tylko zawodowe, można tam rozwijać? O tym wszystkim porozmawiam dziś z moim gościem.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
1: Dawid Kemp, dyrektor Centrum Integracji Społecznej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
1: To zacznijmy może od wyjaśnienia wszystkim mieszkańcom naszego miasta, czym jest Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, bo myśląc o Pana miejscu, którym Pan zarządza, dochodzę do takiego wniosku, że to jest taka jednostka, która łączy Urząd Miasta z Urzędem Pracy. I jest to chwilami chyba rola niezbyt wdzięczna.
6: Tak, nie jest to rola wdzięczna, tak jak pani zaznacza, ale jest bardzo satysfakcjonująca. Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Stanisława Staszica 4 w Zielonej Górze już działa od ponad 20 lat. Od 2005 roku rozpoczęliśmy swoją działalność szkoleniową. Zajmujemy się edukacją mieszkańców miasta Zielona Góra oraz województwa lubuskiego w charakterze różnych specjalności. Od początku swojego funkcjonowania mieliśmy różne specjalności: pomoc krawiecka, kasjer sprzedawca, opiekun osoby zależnej, kucharz małej gastronomii. Obecnie realizujemy 5 kursów kształcących w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej, pracownika terenów zielonych, pracownika porządkowego, pomocy kuchennej czy pracownika gospodarczego. Naszym celem jest wsparcie mieszkańców województwa lubuskiego oraz Zielonej Góry, tych osób, które są bierne zawodowo bądź bezrobotne w powtórnym powrocie na rynek pracy. Staramy się wesprzeć we swoich działaniach Powiatowy Urząd Pracy.
7: Panie dyrektorze, przed chwilą powiedział pan, jak na przestrzeni lat zmieniały się chociażby kursy w waszym centrum dostępne dla mieszkańców lubuskiego. Czy widzi pan, jak bardzo zmieniają się potrzeby mieszkańców Zielonej Góry w ostatnich latach, jeśli chodzi o działanie centrum, że pewne zawody, w których kształcicie, stają się bardziej, w cudzysłowie, topowe?
6: Tak, widzimy to jak najbardziej, dlatego też staramy się płynnie dopasować do potrzeb mieszkańców, do potrzeb rynku pracy również, no bo musimy te dwa światy połączyć, świat pracownika i świat pracodawcy. On w pewnym momencie musi się zetknąć. Jeżeli tego nie ma, to pracownik nie ma szansy na zatrudnienie, a pracodawcy mają problem z uzupełnieniem pustych przestrzeni w swoich firmach. Dlatego staramy się uzupełniać nasze kursy zawodowe o dedykowane szkolenia dla naszych kursantów. Możemy za przykład dać, załóżmy, pracownika terenów zielonych. To są osoby, które się kształcą w charakterze tego zawodu. Dodatkowo mogą liczyć na kursy na pilarkę, na wózek widłowy, na podkaszarki, na opryski, tutaj tymi substancjami chemicznymi, które są konieczne do zwalczania, załóżmy, kleszczy czy komarów.
7: Kiedy pan mówił te słowa, pomyślałam sobie, że pracy dla takich ludzi w Zielonej Górze nigdy nie zabraknie.
6: Tak, mamy pięknie zielono, jednostki miejskie też nie ukrywam, że korzystają z naszego wsparcia. Nasi kursanci przez 5 miesięcy odbywają praktyki zawodowe w przestrzeni miejskiej, w jednostkach miejskich oraz w zakładach prywatnych. Też chcemy dotrzeć jak najszerzej do biznesu, ponieważ głównie te jednostki prywatne też mogą zatrudniać naszych uczestników.
7: Mówi pan, nasi kursanci, nasi uczestnicy, to może powiedzmy, panie dyrektorze, wprost, kto może zostać uczestnikiem centrum i jak wygląda proces rekrutacji?
6: Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, od 18 roku życia. Najstarszy kursant ma 82 lata, bo też zakładamy, że trzeba wesprzeć seniorów w srebrnej tutaj tej gospodarce, żeby można było dorobić na emeryturze, dorobić troszkę do tych świadczeń, które uzyskujemy od państwa. Także to jest szeroki przekrój naszych mieszkańców. Są to osoby z gmin, są to osoby z centrum miasta, są to osoby często z niepełnosprawnością, wykluczone społecznie, które borykają się z wieloma sytuacjami problemowymi. Są to osoby często uzależnione, te, które walczą z uzależnieniem, które są w terapii, są to też osoby bezdomne. Także mamy szeroki przekrój uczestników. Też nie predestynuje dostępu do udziału w naszym wsparciu poziom wykształcenia, bo również mamy osoby z wyższym wykształceniem, ale też mamy osoby, które nawet nie ukończyły szkoły podstawowej. Zawsze zachęcamy do tego, żeby na równi z uczestnictwem w naszym kursie szedł do przodu ten uczestnik, jeżeli chodzi o tę sferę edukacyjną, żeby zapisał się do jakiejś szkoły wieczorowej.
7: Powiedział pan, że Zieleń Miejska chętnie korzysta z pracy waszych kursantów, a czy inni lokalni przedsiębiorcy też chętnie współpracują z Centrum Integracji Społecznej?
6: Tak, jak najbardziej. Współpracujemy praktycznie ze wszystkimi jednostkami miejskimi. Wydaje mi się, że w naszej historii każda jednostka miejska uzyskiwa wsparcie od naszych uczestników, aczkolwiek to jest obopólna współpraca, ponieważ oni też kształcą się w tych zawodach w jednostkach miejskich, czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jako pracownicy. pracownik porządkowy, czy w zakładzie gospodarki komunalnej jako pracownik terenów zielonych, czy pracownik gospodarczy. Także tutaj myślę, że ta współpraca jest obopólna i korzyść jest obopólna. Również trafiamy do małego biznesu, czyli mamy zielonogórskie restauracje, w których kształcą się nasi uczestnicy w charakterze pomocy kuchennej, bo wydaje nam się, że kształcenie w biznesie prywatnym będzie miało przełożenie na zwiększenie możliwości zatrudnieniowych tych uczestników, bo jeżeli damy się poznać z dobrej strony, mówiąc my, mam na myśli naszego uczestnika, przez okres 5 miesięcy, on ma większą szansę na zatrudnienie na rynku pracy, czy z polecenia, czy już u tego pracodawcy, którego odbywa praktyki zawodowe.
7: Panie dyrektorze, a jakie kompetencje poza zawodowymi rozwijacie? Pytam nie bez kozery, ponieważ zajrzałam na stronę internetową, na typowy tydzień zajęć warsztatowych u Was i to, co mnie zaskoczyło, to zajęcia z wizażu.
6: Tak, kompleksowo staramy się przygotować naszych uczestników do wsparcia, do rozmów kwalifikacyjnych. Wiemy, że ludzie często pierwsze wrażenie jest dla nas najważniejsze w większości sytuacji w życiu i też chcemy wesprzeć naszych uczestników i pokazać im, że przychodząc na tę rozmowę kwalifikacyjną, trzeba zadbać też o swój wizerunek. Także panie i często panowie korzystają z takiego wsparcia. Widzimy taką potrzebę, bo nawet jeżeli nasi uczestnicy mają tą koszulę, mają ten krawat, często nie potrafimy sami tego krawata zawiązać. Nie wiemy też, że tą koszulę trzeba wyprasować, mimo tego, że jesteśmy schludnie ubrani, to jakiegoś nie robimy pierwszego wrażenia imponującego. I często ten pracodawca stricte z rynku prywatnego ocenia nas negatywnie, bądź nie daje nam szansy do sprawdzenia się w danym zawodzie przez to, jakie zrobiliśmy pierwsze wrażenie. Także ten zakres wsparcia jest szeroki. Oprócz takich zajęć, o których pani wspomniała, czy z wizażu, czy z rozwoju osobistego, mamy też dostęp do psychoterapeuty, do psychologa, jest pracownik socjalny, jest doradca zawodowy, który chętnie pomaga naszym kursantom, uczestnikom. Aczkolwiek stawiamy też na politykę otwartych drzwi. Jeżeli ktoś już zakończył u nas proces reintegracji społeczno-zawodowej, zawsze może do nas się zwrócić poza kursem, po zakończonym wsparciu, przejść do specjalisty, jeżeli jest na to przestrzeń, jeżeli akurat specjalista ma wolną godzinkę, zawsze przyjmujemy takich naszych byłych uczestników albo osoby, które się nie zakwalifikowały do projektu z uwagi na zbyt duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc, ale staramy się udzielić takiego wsparcia, nawet jeżeli to miałaby być godzinna porada w danej dziedzinie, czy napisanie CV, czy skierowanie na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, czy załóżmy wsparcie psychologiczne, bo akurat ktoś może potrzebować w tym czasie jakiejś porady z danego zakresu, jak postąpić z dzieckiem, które załóżmy się nie słucha, czy jakiejś porady prawnej w kontekście zadłużeń alimentacyjnych czy komorniczych zobowiązań.
7: Przypomnę, że waszym i moim gościem jest Dawid Kemp, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Rozmawiamy o tym, jak centrum wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, pomaga im zdobywać nowe kwalifikacje, rozwijać kompetencje społeczne i, co ważne, wracać na rynek pracy. Za chwileczkę między innymi zapytam o efekty tej działalności, a także o tym, jakie możliwości czekają na osoby, które zdecydują się zostać uczestnikami Centrum Integracji Społecznej.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
7: A czy uczestnicy otrzymują świadczenia integracyjne?
6: Tak, uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych. Dostają również premię motywacyjną za szczególne osiągnięcia w procesie reintegracji do 50% tego podstawowego świadczenia. Mają również zwrot kosztów dojazdu, posiłek za każdy dzień obecności na zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej. Także myślę, że jest kompleksowe wsparcie. Jeżeli ktoś dojeżdża do nas, załóżmy z Nowej Soli, to również może liczyć na to, żeby te posiłki były wydawane w jego miejscowości przy pomocy słoików czy bonów żywnościowych.
7: Prowadzicie statystykę, ile osób znajduje pracę po ukończeniu zajęć w Centrum Integracji Społecznej?
6: W poprzedniej edycji z 28 uczestników, aczkolwiek tutaj trzeba zaznaczyć, że grupa była dużo większa, na starcie przywitaliśmy 42 uczestników, z czego proces reintegracji społecznej ukończyło 28. Z 28 osób już wiemy na ten moment, że 12 z nich otrzymało zatrudnienie. Są to głównie umowy o pracę, co prawda na czas określony, ale jednak są to umowy o pracę, co jest to ważne w kontekście osób, które borykają się z zadłużeniem komorniczym, ponieważ umowa zlecenie jest obciążona dużym komorniczym zobowiązaniem. Umowa o pracę daje stabilność finansową tym naszym uczestnikom.
7: A czy pamięta Pan historię uczestnika, która szczególnie Pana poruszyła?
6: Myślę, że w każdej edycji, która się kończy, są osoby, które zapadają w naszej pamięci. Często są to osoby, które przychodzą do nas z pułapu niskich kompetencji społecznych, które są w opozycji do całego świata i wychodzą od nas już ukształtowane, gotowe na zatrudnienie. Naszym celem nie jest tylko zatrudnienie tych osób, umożliwienie im podjęcia pracy, ale ta reintegracja społeczna, żeby stali się otwarci na to, co dzieje się w ich życiu. Często też mamy do czynienia z osobami bezdomnymi. Staramy się pomóc w znalezieniu mieszkań, złożeniu wniosków o mieszkanie socjalne, o mieszkanie komunalne. Także tych historii jest bardzo dużo. Przychodzą też do nas osoby, które już mają jakieś pewne swoje oczekiwania w stosunku do nas i też staramy się zawsze spełnić te oczekiwania.
7: A co chciałby Pan, żeby mieszkańcy Zielonej Góry wiedzieli o Centrum Integracji Społecznej, a czego najczęściej nie wiedzą, słysząc skrót CIS?
6: Tutaj warte jest podkreślenia, że my jesteśmy dla wszystkich mieszkańców miasta, dla tych biernych zawodowo bezrobotnych, niezależnie od ich stanu zdrowia, niezależnie od ich wykształcenia oraz sytuacji mieszkaniowej, w jakiej się znaleźli. I ważne jest to, żebyśmy też realizowali te zajęcia w oparciu o integrację społeczną, tak? Dlatego staramy się odmienić nasz wizerunek albo ukształtować go na nowo w przestrzeni miejskiej, bo tak naprawdę jesteśmy troszkę zapomnianą instytucją w takim połączeniu między Urzędem Pracy a Urzędem Miasta, bo mówiąc o osobach bezrobotnych, zawsze mówi się o Urzędzie Pracy, o Wojewódzkim Urzędzie Pracy, o Powiatowym Urzędzie Pracy, ale zapomina się o takich instytucjach jak Kluby Integracji Społecznej czy Centra Integracji Społecznej, którzy pracują systemowo z osobami wymagającymi wsparcia w tym zakresie. Także staramy się przybliżyć mieszkańcom nasze funkcjonowanie. Też organizujemy cykliczne spotkania w formie zielonogórskich szeptanek. Odbywały się w sali szeptów, stąd też nazwa wydarzenia. Chcemy też przeciwdziałać z racji tego, tak jak wspomniałem, że ten przekrój naszych uczestników jest bardzo szeroki. Mamy też grupę senioralną, jeżeli chodzi o naszych uczestników. Chcemy też przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu seniorów i włączyć troszkę mieszkańców w życie seniorów i też seniorów w życie miasta, stąd zapraszamy chętne osoby do sali szeptów.
7: Panie dyrektorze, na zakończenie takie wyzwanie trochę dla Pana mam. Gdyby teraz słuchała nas osoba, która straciła pracę w Zielonej Górze, a tym samym straciła wiarę w siebie i nie wie od czego zacząć i w ogóle co ma ze sobą zrobić, co chciałby Pan jej powiedzieć?
6: No, mogę chyba to skwitować jednym zdaniem. Zapraszamy do Centrum Integracji Społecznej na Stanisława Staszica 4. Nie gryziemy, jesteśmy otwarci na wszystkie wyzwania i staramy się odpowiedzieć na potrzeby uczestników. Chcemy też trochę odmienić tą twarz urzędu. Jesteśmy otwarci na problemy ludzkie, staramy się na to wszystko odpowiedzieć.
7: A zapraszam Was osobiście do odwiedzenia Centrum Integracji Społecznej dyrektor Dawid Kemp. Dziękuję za tę rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
7: To ja jeszcze przypomnę garść najważniejszych informacji. Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze mieści się przy ulicy Staszica 4. Można do CIS-u zadzwonić. Numer telefonu to 68 470 33 03. Można też napisać maila na adres sekretariat@cis.zielonagora.pl.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
7: Niewielki parking z postojem taksówek przy Porodówce to miejsce przy ulicy Podgórnej, które wszyscy znają lub kojarzą. Jednak czy uwierzycie, że kiedyś było tam targowisko miejskie? Kiedyś miejski handel wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Obecnie można iść do super lub hipermarketu i wszystko kupi się w jednym miejscu, ale niekoniecznie od miejscowego rolnika. Kiedyś było zupełnie inaczej, bo nadwyżki swoich produktów mieszkańcy miasta i okolic mogli sprzedawać na wydzielonych do tego placach. Z furmanek. Takim wydzielonym miejscem był niewielki ryneczek przy ulicy Podgórnej, który powstał w październiku 1963 roku. Było to dobre rozwiązanie, gdyż w tej okolicy jeszcze niewiele było sklepów. To początek odcinka numer 490 cyklu zatytułowanego Nieznana Zielona Góra. Gdzie można na ten cykl trafić, kto jest jego autorem i po co właściwie powstał, tego dowiecie się już teraz w naszym programie.
2: Ciekawa Zielona Góra.
8: Doktor Grzegorz Biszczanik, znawca, no może źle, może znawca to nie za dużo powiedziałem, ale historyk i regionalista związany z Ziemią Lubuską, z Zieloną Górą.
7: Jeśli chodzi o Zieloną Górę, to jest takie miejsce, które ma bardzo duże znaczenie w pana życiu, nie tylko dlatego, że pan jest mieszkańcem Zielonej Góry, ale dlatego, że Zielona Góra pana w jakiś sposób fascynuje.
8: Tak, to jest wyjątkowe miasto, nie tylko z tego względu, że tutaj się urodziłem, tutaj skończyłem wszystkie etapy swojego nauczania, tutaj założyłem rodzinę i tutaj też urodziła się moja córka, ale to też jest wyjątkowe miasto, które bardzo, bardzo często potrafi zaskakiwać i odkrywać swoje nieznane historie.
7: I stąd cykl Nieznana Zielona Góra, który regularnie, już od lat wielu, zawsze w środę pojawia się na Facebooku.
8: Tak, zawsze w środę pojawia się na Facebooku, między innymi na Facebooku, i to jest też wyjątkowa środa, ponieważ to jest też upamiętnienie mojej córki, urodzin, dzień urodzin mojej córki, która właśnie się w środę urodziła i dlatego w środę właśnie są publikowane odcinki Nieznane Zielonej Góry.
7: Ale czy pierwszy odcinek był opublikowany dokładnie w dniu urodzin córki? Bo patrzę na zdjęcia córki i patrzę na ilość odcinków i chyba jest mała rozbieżność.
8: Nie, nie było to opublikowane od razu, kiedy się córka urodziła. Troszeczkę wcześniej też były też inne odcinki publikowane. Natomiast później to jak już córka się urodziła w tę środę, no to w środę już były te odcinki publikowane i od tamtej pory, kiedy już córka jest z nami na tym świecie, no to właśnie te odcinki są środowymi odcinkami.
7: Wszystko musi mieć swój początek i pan jako historyk o tym oczywiście doskonale wie, jak i nasi słuchacze, uczęszczający swego czasu na lekcje historii. Gdzie historia Nieznanej Zielonej Góry w pana interpretacji ma swoje korzenie? Od czego to się wszystko zaczęło? Czy to była jakaś historia, która do pana przyszła? Czy to była jakaś rozmowa, z której coś wyniknęło? Skąd w ogóle pomysł na odkrywanie przed nami Nieznanej Zielonej Góry?
8: No to tutaj musiałbym, brzydko mówiąc, kolokwialnie wskazać paluchami w stronę mojego taty, bo to jest tak po części trochę jego wina, jeśli można to tak ująć oczywiście, nie, ponieważ to on mnie zabierał na spacery po Zielonej Górze, jak ja byłem małym chłopcem. Bardzo dużo spacerowaliśmy, bardzo dużo zwiedzaliśmy to miasto, no i zaczęła mnie interesować historia, no i skończyło się na tym, że w ogóle zacząłem bardzo lubić historię już w podstawówce. W szkole średniej także ta miłość do historii się rozwijała i zakończyła się takim etapem, że postanowiłem pójść na studia historyczne na Uniwersytet Zielonogórski. Zgłębiałem te tajniki, meandry historii, natomiast coraz bardziej ciągnęło mnie do tej historii regionalnej, czyli do tego miejsca, w którym się urodziłem, do takiej małej ojczyzny. No i stwierdziłem, że oczywiście tych publikacji jest dosyć sporo. Były nawet różnego rodzaju artykuły publikowane w zielonogórskiej prasie. No ale to były takie rzeczy, które no, można było bardzo powszechnie znaleźć w różnych publikacjach i odnoszące się do Starego Miasta i czy do takich najbardziej znanych zabytków zielonogórskich. No i stwierdziłem, że może warto by było pokazać zielonogórzanom coś, co niekoniecznie jest znane i niekoniecznie można wyszukać w różnego rodzaju publikacjach. I zacząłem, brzydko mówiąc, grzebać w różnego rodzaju materiałach.
7: No tak, ale to szperactwo w tych materiałach, jeśli chodzi o tą Zieloną Górę, taką bardziej cofniętą w czasie, no to języka niemieckiego chyba wymaga, bo przecież to Zieloną Górą się nie nazywało.
8: No tak, ale są też dokumenty i bo musimy też pamiętać, że Zielona Góra przez wiele, wiele lat przechodziła z rąk do rąk. My oczywiście znamy tą, jeżeli można tak powiedzieć, najbliższą historię, no bo to 100, 200, 300 lat to dla historyka jest krótki okres, natomiast no, przez ten okres no, to Zielona Góra przechodziła i z rąk czeskich, i niemieckich, i polskich, więc troszeczkę tych zmian granicznych było w historii miasta. Oczywiście język niemiecki jest bardzo przydatny i można się dużo nauczyć. Tutaj mi akurat pomagały własne zbiory, a mianowicie te dawne karty pocztowe, pocztówki, na których można było zobaczyć to przedwojenne miasto, czyli właściwie Grünberg do 1945 roku. Natomiast ta historia nie jest tak, że możemy ją rozgraniczyć czarną, grubą kreską i rozdzielamy to, co przed 1945 rokiem, to już nas nie interesuje, a to, co po 1940 roku, bo to jest polskie, to już nas interesuje. Tutaj to jest wszystko płynne.
7: A o cyklu zatytułowanym Nieznana Zielona Góra dziś w naszym programie opowiada jego autor Grzegorz Biszczaniek. Już za momencik podpytam pana Grzegorza, skąd brać rzetelne i sprawdzone informacje, jeśli myśli się o przedstawianiu nam współcześnie odległych historii.
2: Nasza Zielona Góra.
7: Gdzie konkretnie szuka pan takich informacji, jeśli możemy, nie wiem, czy zdradzić, czy to musi zostać pana słodką tajemnicą jako jedynego odkrywcy tajemnic Zielonej Góry?
8: Nie, ja nie jestem jedynym odkrywcą, nie mogę sobie przypisywać tego tytułu. Jest mnóstwo historyków naprawdę utytułowanych i naprawdę można powiedzieć, że dla mnie też są takimi mistrzami w odkrywaniu też Zielonej Góry. No bo no ja nie jestem pierwszy, byli też historycy, którzy wcześniej zajmowali się historią Zielonej Góry. Oni odkrywali też tą historię miasta na tych materiałach, na których oni bazowali. Oczywiście teraz musimy pamiętać, że archiwa się troszeczkę rozszerzyły, otworzyły i niektóre dokumenty dopiero wychodzą na światło dzienne. Natomiast gdzie te informacje poszukiwane są? Najprostszym rozwiązaniem w poszukiwaniu historii danej małej swojej ojczyzny, no to są archiwa państwowe. Ja też bardzo często korzystam z odbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, czy chociażby Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. A teraz, jeżeli chodzi o ten najbliższe 50 lat, no to z Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku, które także znajduje się w Zielonej Górze i także posiada przebogate zbiory różnego rodzaju materiałów, które odnoszą się do historii. Nieocenione są, i tutaj trzeba to bardzo mocno zaznaczyć, nieocenione są oczywiście wspomnienia Zielonogórzan i tych przedwojennych, którzy tutaj mieszkali i zapisali te swoje wspomnienia w różnego rodzaju pamiętnikach, listach, ale także tych pierwszych Zielonogórzan, którzy przyjechali tutaj do Zielonej Góry po 1945 roku, tak zwanych pionierów Zielonej Góry, którzy w dalszym ciągu żyją, tworząc to miasto, a oni przecież tworzyli na samym początku tych zmian ustrojowych, zmian granicznych Zieloną Górę. I oni są też takim źródłem, które, no, brzydko może to zabrzmi, ale trzeba wyciskać niczym cytrynę, bo póki oni są, to mają przebogaty zasób wiedzy i trzeba ten zasób zbierać niczym śmietanę z mleka, żeby ta nasza historia Zielonej Góry była też przekazana następnym pokoleniom.
7: Oni dają nam takie świadectwo pamięci, bardzo cenne i bezcenne w niektórych sytuacjach, prawda?
8: Dokładnie tak. No, to są osoby, które przyjechały tutaj po 1945 roku. One dźwignęły to miasto z tego, no, powojennego niebytu. No i mimo to, że te lata późniejsze, ten okres PRL-u, no, był taki, jaki był. No, nie można go jednoznacznie oceniać, bo dla jednych był może trochę gorszy, dla innych był lepszy. Natomiast pokazywał jedno, że ludzie trzymali się razem i ta historia, która była też tworzona, pokazywała, że to miasto jednak się w tych latach też rozwijało dosyć mocno.
7: A teraz się zastanawiam, czy ten festiwal piosenki, który odbywał się lat wiele w Zielonej Górze, no on jakby swoje miejsce miał w takim układzie bardzo nieprzypadkowe. Trzeba było odniemczyć Zieloną Górę festiwalem piosenki radzieckiej.
8: Tak, można tak by to rzec, natomiast to też był taki festiwal, który wyróżniał się na tle całego kraju, bo mieliśmy festiwal w Opolu.
7: W Sopocie.
8: Dokładnie, były też inne festiwale, między innymi chociażby właśnie tak jak pani redaktor wspomniała w Sopocie, no ale też były piosenki, szanty i tak dalej, ale tutaj Zielona Góra się wyróżniała tym, że mieliśmy festiwal piosenki radzieckiej, tym bardziej, że to było takie miasto na zachodzie Polski, blisko jednak Niemiec. i też tym właśnie sposobem się wyróżniał, chociaż te kontakty i te stosunki z niemieckim sąsiadem też były poprawne, bo też były przecież różnego rodzaju inicjatywy tutaj organizowane z Niemcami.
7: Bo to Niemcy Wschodnie przecież.
8: Dokładnie tak, Niemcy Wschodnie, ale jednak mówiący po niemiecku, więc nie rozróżniałem wtedy władze, czy to będą Niemcy Zachodnie. To byli Niemcy, którzy zostali podzieleni, ale tutaj ten Festiwal Piosenki Radzieckiej no, umacniał w jakiś sposób tamtejszą też obecną władzę, ale też był takim miejscem, gdzie no, dużo, dużo talentów wypływało i ten Złoty Samowar, który był nagrodą za te występy, no też był taką cenną nagrodą dla tych osób, które tutaj występowały.
7: Panie Grzegorzu, a pan pamięta tą swoją najpierwszą historię opublikowaną w cyklu Nieznana Zielona Góra?
8: Powiem tak szczerze, że nie jestem w stanie powiedzieć, która była na pewno pierwsza. Natomiast jedna z pierwszych no to była historia nawiązująca do budynków, które były kiedyś związane z wodociągami i one były blisko mojego miejsca zamieszkania i wszyscy myśleli, bo no, były takie czasy, że wszyscy myśleli, że to są tak zwane naboty, czyli domki winiarskie, jak się później okazało i po przeszukaniu kilkunastu tysięcy materiałów zgromadzonych w archiwum państwowym się okazało, że to nie są domki winiarskie, tylko to są po prostu stacje uzdatniania wody, przepompownie, które służyły właśnie ówczesnym wodociągom na terenie miasta.
7: A marzy się panu taka publikacja w formie książki na przykład?
8: Jeżeli chodzi o samą Nieznaną Zieloną Górę, mogłoby to być encyklopedyczne bardzo mocno. Natomiast ja jestem już autorem trzech książek. Jedna z pierwszych książek została opublikowana. Miała tytuł Nieznane twarze Zielonej Góry. Polegało to na tym, że wewnątrz czytelnik mógł zobaczyć kamienice, budynki na terenie Zielonej Góry, gdzie występowały właśnie twarze. Różnego rodzaju twarze, czy to były osobowe twarze, czy to były twarze zwierząt, no jeżeli tak to możemy nazwać. Druga książka była pod tytułem Wczoraj Grünberg, dziś Zielona Góra, czyli takie porównanie miasta przedwojennego z tymi widokami, które aktualnie można było zobaczyć. No i ostatnia książka była Zielona Góra od kuchni, restauracje przedwojennego miasta, gdzie skupiłem się na tej gastronomicznej stronie stolicy województwa lubuskiego, oczywiście samorządowej, bo rządowa jest w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast tutaj bardzo mocno skupiłem się na tym, co jadano, jak jadano, co pito oraz na tych lokalach, które występowały w przedwojennej Zielonej Górze, czyli w Grünbergu.
7: Ale myślałam też o takiej publikacji kopiuj i wklej, czyli te wszystkie historie przez pana skrupulatnie co środę publikowane, a wcześniej pisane, żeby miały takie swoje miejsce w jednym wydaniu książkowym na przykład.
8: Byłoby to na pewno piękne dla mnie, jeżeli by to zostało wydane i publikowane w takiej formie książkowej. Natomiast zdaję sobie sprawę, że no to byłaby książka bardzo, bardzo duża. Z tego względu, że jeżeli chodzi o sam cykl, forma internetowa pozwala na opublikowanie dosyć dużej ilości zdjęć i pokazania tych zmian, jeżeli chodzi o historię, czyli na przykład takich budynków, jakichś osób czy miejsc. Natomiast w książce trzeba się niestety ze względu na miejsce ograniczać ze zdjęciami. Tutaj jest ten problem, że ja chciałbym dużo pokazać, a niestety w książkowej formie Nieznanej Zielonej Góry nie byłoby to pewnie na tyle możliwe.
7: Na całe szczęście bogactwo archiwalnych zdjęć Zielonej Góry podziwiać można na profilu pana Grzegorza Biszczanika na Facebooku. To autor cyklu Nieznana Zielona Góra, który był waszym i moim gościem, a ja za to spotkanie ogromnie dziękuję.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
7: Jest takie powiedzenie, cudze chwalicie, swego nie znacie i ja w tym temacie chciałabym porozmawiać z moim gościem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Hubert Małyszczyk, kierownik wizji Zielona Góra.
2: Ciekawa Zielona Góra.
7: Cały czas zastanawiam się, dlaczego zielonogórzanie niektóre turystyczne miejsca odwiedzają raz czy też dwa razy w życiu, a potem o nich zapominają. A to są takie nasze zielonogórskie perełki. Czy pan kierownik ma podobną obserwację?
9: Ja myślę, że w ogóle żyjemy w czasach, kiedy mamy naprawdę duże możliwości podróżowania, zwiedzania, kiedy tak naprawdę ten szum informacyjny dookoła do nas dociera z różnych zakamarków. Więc czasem może się zdarzyć, że rzeczywiście swoje miasto gdzieś tam traktujemy tak troszeczkę z boku i o niektórych atrakcjach rzeczywiście zapominamy na dłużej, a ten świat się cały czas zmienia, więc również nasza okolica się zmienia, więc też o tym trzeba pamiętać, że raz na jakiś czas wypadałoby też się troszeczkę dowiedzieć, odświeżyć tą wiedzę, ale na to wszystko przychodzi pewnie również często czas, jak pojawia się trochę wolnego czasu, żeby pozwiedzać okolice, to Zielonogórzanie pewnie również ruszają w te okolice swoje.
7: Albo jak pojawia się jakaś na przykład okoliczność w postaci najmłodszego dziecka w rodzinie, albo koleżanki, która przyjeżdża z Lubelskiego.
9: Tak, to też chyba rzeczywiście bardzo ważny aspekt, bo dzieci potrafią zmienić w życiu sporo i sam miałem taką sytuację, że jak urodziły mi się dzieci, to zacząłem szukać tych atrakcji takich nieoczywistych dookoła miasta. Okazało się, że zaczęły mnie bardzo, bardzo radować lasy, które są dookoła Zielonej Góry. Coś, na co w trybie takiego pędzenia codziennego człowiek jakby nie zwracał na to uwagi. Czyli rzeczywiście zacząłem sam osobiście też czerpać radość z tego, co jest właśnie w mieście i okolicy. Inaczej zacząłem patrzeć na świat. Więc tak, oczywiście rodziny z małymi dziećmi też troszeczkę na pewno zmieniają swoją perspektywę, a jeżeli musimy komuś coś pokazać, kto przyjeżdża z zewnątrz, no to też musimy się do tego przygotować.
7: A gdybyśmy mogli dzisiaj razem zachęcić zielonogórzanki i zielonogórzan do odwiedzenia jakichś takich topowych miejsc turystycznych albo takich nieoczywistych, które na pewno warto odwiedzić, mieszkając w Zielonej Górze.
9: Tak, możemy sobie taką listę oczywiście sporządzić, bo my w naszej instytucji w Wizji Zielona Góra tak naprawdę wydajemy też materiały, które są bardzo przydatne, mam wrażenie, nie tylko turystom, ale też mieszkańcom. I ostatnio nawet zrobiliśmy sobie w ramach tego materiału takie top 20, tak? Czyli atrakcje, które sobie subiektywnie oczywiście wybraliśmy, które stworzyły taką piękną mozaikę atrakcji, które się tutaj u nas znajdują. Więc na pewno nie jest to jakaś zamknięta ilość 5-10 atrakcji. Tych atrakcji jest naprawdę mnóstwo. I o kilku oczywiście możemy porozmawiać sobie dzisiaj. Możemy zacząć od atrakcji dla osób aktywnych na przykład, możemy zacząć od tematów winiarskich, od parków, także naprawdę jakby tematów jest dużo.
7: To porozmawiajmy może o aktywnych miejscach, w których warto bywać w Zielonej Górze, no bo aktywność fizyczna wśród zielonogórzan rośnie.
9: Też miałem czas, żeby się nad tym ostatnio zastanawiać, bo bardzo dużo jest w Zielonej Górze imprez biegowych, kolarskich, imprez takich dla ludzi, którzy rzeczywiście, no miasto generalnie ma bardzo dużo ma do zaoferowania osobom, które rzeczywiście jeżdżą na przykład na rowerach czy biegają, dlatego że w każdą stronę jakbyśmy wyjeżdżali z miasta, to trafiamy na tereny leśne, na piękne trasy spacerowe czy rowerowe i tu tak sobie myślę, że jeżeli ktoś jest taką wybitnie aktywną osobą, to naprawdę dla niego to miasto jest idealne. Mamy, jeżeli chodzi o takie atrakcje, które troszeczkę czasami może o nich zapominamy albo jeszcze nie wiemy, to świetną sprawą są single tracki na wzgórzach piastowskich, a także trasy Nordic Walking też w tym obszarze, czyli trasy rowerowe wytyczone w jednym kierunku, takie troszeczkę na wzór górski, no ale w sumie w nazwie mamy Zielonej Góry.
7: Górę.
9: Więc na udowodnienie tego, jakby te single tracki na wzór rzeczywiście jakby Świeradowa, Zdrój czy miast czeskich, które się znajdują na pograniczu polsko-niemieckim, są rzeczywiście te single tracki i są też szlaki Nordic Walking, gdzie można sobie pospacerować się z kijkami i rzeczywiście odłączyć się troszeczkę od tego zgiełku miejskiego, którego aż tak dużego może w Zielonej Górze nie ma, ale jednak mimo wszystko jest to miasto wojewódzkie, więc trochę musi tego być. Także single tracki, świetna, nieoczywista atrakcja, w sumie dla każdego, bo można sobie tymi rowerami pojechać i łatwiejszą, i trudniejszą trasą. A trasy Nordic Walking my też chętnie wykorzystujemy, bardzo cieszy nas zawsze, jak możemy na jesień i w zimie poprowadzać tam grupy szkolne z zielonogórskich szkół, taką akcję robimy zawsze sobie na jesień. To jest naprawdę budujące, jak się widzi tą młodzież, która ze sobą chodzi, spaceruje, rozmawia, jakby widać też tak naprawdę tą uzdrawiającą moc natury w tamtym przypadku, jak rzeczywiście czasami narzeka się na dzieci, że nie potrafią ze sobą rozmawiać, że zamknięte są gdzieś tam w telefonach, a zupełnie co innego widzimy akurat na tych trasach, więc ta uzdrawiająca moc okolic jak najbardziej można to przy przypadku wzgórz piastowskich poruszyć.
7: Powiedział pan właśnie o uzdrawiającej mocy roślin, a ja przeczytałam nie dalej niż wczoraj informację, że lekarze w Japonii przepisują swoim pacjentom, na przykład w stanach depresyjnych, 2 godziny spaceru po lesie i to jest traktowane całkiem serio.
9: Tak, to się nazywa bodajże Shinrin-yoku. Słyszałem o tej leczniczej właściwości lasów i ja zgadzam się w pełnej rozciągłości z tym stwierdzeniem. Ja myślę, że to dopiero czujemy, jak musimy się z czegoś wyleczyć, że tak powiem, jak rzeczywiście musimy troszeczkę zwolnić gdzieś tam w życiu, no to ten las jednak to ukojenie daje.
2: Czas wolny w Zielonej Górze.
7: A skoro już odkrywamy Zieloną Górę na nowo, to koniecznie zostańcie z nami. W rozmowie z Hubertem Małyszczykiem z wizyt Zielona Góra zaglądamy dzisiaj do miejsc, które warto odwiedzać nawet wtedy, gdy na co dzień mieszkamy w naszym mieście. A przed nami jeszcze sporo tematów. Między innymi podpytam o winobranie, czyli święto, z którym Zielona Góra kojarzy się w całej Polsce, oraz o zielonogórską kartę turysty, dzięki której miejskie atrakcje można, będąc mieszkańcem, odkrywać jeszcze łatwiej, no i chwilami taniej.
2: Ciekawa Zielona Góra.
7: Panie Hubercie, mówiliśmy o atrakcjach dla dzieci i młodzieży, no to teraz w sposób naturalny porozmawiajmy o jesiennej atrakcji dla dorosłych, a przynajmniej takich, którzy mają już 18+.
9: Tak, pewnie możemy porozmawiać sobie o winobraniu, o winiarstwie, o takich o winnicach, które są zlokalizowane na obrzeżach miasta. Musimy też tutaj sobie jasno stwierdzić, że Zielona Góra wraz z okolicami tworzy jedną całość. I to też chyba bardzo dobrze, bo trudno się też zamykać jakby w granicach. Jak turyści przyjeżdżają do nas, to raczej nie jeżdżą tylko po Zielonej Górze, ale szukają też atrakcji dookoła. I dookoła miasta rozsianych jest mnóstwo winnic, które też się zmieniły w ostatnich latach bardzo mocno. I tutaj taki doskonały przykład, że rzeczywiście nawet jeśli zielonogórzanie zdają sobie sprawę, że te winnice są dookoła, to często nie zdają sobie sprawy, jak pięknie one wyglądają. A one się rozwijały w ostatnich kilkunastu latach naprawdę dynamicznie i wyglądają cudownie. Ale do tego jest jeszcze jeden wątek. Jesień to winobranie, to rzeczywiście czas zbiorów, to taki bardzo urokliwy okres w Zielonej Górze. Ale też przecież pamiętajmy, że są jeszcze piwnice winiarskie w mieście i to jest taki skarb, o którym też warto przypominać. I te piwnice również się zmieniają, tak jak i winnice. Niektóre są pięknie odrestaurowane, niektóre jeszcze takie trochę zaniedbane, ale pięknie się komponują jakby w całości tych imprez, na które zapraszają jakby organizatorzy na dni otwartych piwnic winiarskich, które no po prostu są rzeczywiście bardzo unikatową imprezą, więc ten wątek winiarski, on jest bardzo ważny w kulturze tego regionu, w kulturze miasta i myślę, że należy o tym też oczywiście wspomnieć i o tym pamiętać.
7: Ja myślę, że nam bachusiki nieustannie przypominają.
9: No tak, nieustannie to one też się...
7: Rodzą.
9: Rodzą, tak. Mamy już ponad 80 figurek w mieście i to też taka tradycja związana oczywiście z tradycjami winiarskimi miasta, to jest już ponad 800 lat historii, ale te pachusiki jakby tworzą też taki pomost pomiędzy tą przeszłością a teraźniejszością. One cały czas rzeczywiście się rodzą, pojawiają w nowych lokalizacjach i tworzą taki piękny szlak bachusikowy, który na początku myśleliśmy, że to jest atrakcja dla dzieci, ale okazuje się, że bardzo dużo dorosłych osób też z tego szlaku korzysta, fotografów, tak? Więc jest to też taka możliwość zwiedzania, rzeczywiście zobaczenia dużej części miasta. My specjalne mapy też wydajemy, takie plastyczne, które pokazują to miasto wspólnie właśnie z tymi figurkami bachusikowymi i jakby mam wrażenie, że dzięki tym bachusikom też troszeczkę to miasto można zwiedzić.
7: A ja jeszcze odkryłam też jedną taką fantastyczną rzecz, która która jest wydawana do rąk własnych w wizji Zielona Góra, którą każdy zielonogórzanin i każda zielonogórzanka powinna mieć, bo to może nam rodzić sporo oszczędności. Myślę tutaj o zielonogórskiej karcie turysty, którą mogą mieć nie tylko turyści, bo my też zapominamy o tym, że chociażby ta karta daje możliwość nieco tańszej konsumpcji na mieście.
9: Tak, zielonogórska karta turysty to produkt, który kierujemy oczywiście w dużej mierze do turystów, którzy przyjeżdżają do miasta, ale jak sobie też spojrzymy, to nie ukrywamy też, że jest to pewna podpowiedź, że pewnych atrakcji, tak? Czyli jakby zielonogórzanie, którzy sobie taką kartę turysty wykupią, ale też spojrzą na listę tych obiektów, mają możliwość poukładania sobie tego zwiedzania Zielonej Góry. Być może właśnie z tymi gośćmi, których zaproszą do Zielonej Góry, być może tym gościom można tą kartę też oczywiście zaproponować, żeby mogli część czasu spędzić bez nas i sobie sami zwiedzać mogli. To tak, to jest pewna podpowiedź z naszej strony i jakby łączy się też z aplikacją Wizyt Zielona Góra, którą też przygotowaliśmy właśnie dla turystów i to jest na pewno dobry pomysł, żeby z tego skorzystać. Aplikacja mobilna Wizyt Zielona Góra, ona pozwala też między innymi nie zgubić się na trasach Nordic Walking właśnie na wzgórzach piastowskich, ale pozwala też zobaczyć piękne murale w mieście. To też jest takim mało oczywistą atrakcją, bo nie wszyscy o tym wiedzą, ale tych murali jest rzeczywiście sporo w Zielonej Górze. Ale też chociażby właśnie można podążać szlakiem bachusikowym też za pomocą aplikacji. Jest też ta dodatkowa jakby korzyść. No i oczywiście też można zobaczyć jakaś sieć ścieżek rowerowych w Zielonej Górze, a jest już naprawdę bogata, więc dobrze rozwinięta, więc to też na pewno przydatne narzędzie.
7: Panie Hubarcie, a ile razy pan był we wspomnianej wcześniej przeze mnie palmiarni?
9: Och, ja byłem bardzo dużo razy. Czasami tam też pracuję, bo mamy tam nasz jeden z punktów informacji turystycznej. Ale tak, ja jestem bardzo często, więc ciężko mi mówić z punktu widzenia takiej osoby bezstronnej, ale na pewno zdaję sobie sprawę z wyjątkowości tego miejsca. Nie tylko samej palmiarni, ale też tego winnego wzgórza, które jest zlokalizowane przecież w sercu miasta. Więc to jest taka... To jest coś, z czego sobie nie zdajemy sprawy, ale przecież trudno wskazać drugie podobne miasto, żeby tak w sercu miasta była winnica i taki ciekawy budynek, konstrukcja szklana z palmiarnią. Więc jakby to jest pewna wyjątkowość tego miejsca.
7: Zielona Góra to wyjątkowe miasto, jeśli chodzi o jego turystyczne walory, z których korzystać powinni nie tylko turyści, ale również i my, mieszkańcy. Niektóre z tych atrakcji, o których na co dzień myślimy, że one są takie żelazne, ulega pewnemu rozwojowi, bo przecież wchodzą nowoczesne technologie. W związku z tym chociażby w Muzeum Etnograficznym pojawia się dzięki sztucznej inteligencji również na przykład sztuczna Marysia na ekranie monitora, która opowiada nam o danej chacie albo o danych zwyczajach, prawda?
9: Tak, no nowe technologie mają to do siebie, że rzeczywiście uatrakcyjniają te atrakcje, które się wydawały nam takie bardzo, bardzo tradycyjne. Muzea są tego doskonałym przykładem, ale to nie tylko dotyczy skansenu w Ochli, ale też i Muzeum Ziemi Lubuskiej. One się zmieniły, te obiekty, bardzo mocno. A pewne kolejne zmiany na pewno przed nami. To rzeczywiście w przypadku takich obiektów jest ważne, żeby umiejętnie tą technologię wprowadzać, ale też zaznaczę umiejętnie, dlatego że mimo wszystko chyba nic nie zastąpi takiego, no, tego wyciszenia związanego z turystyką. Ja wierzę, że cały czas mimo tego rozwoju tych technologii będziemy chcieli cały czas jednak spacerować, chodzić, a nie tylko korzystać z elektronicznych jakby rozwiązań, więc to musi być jedno z drugim bardzo dobrze wkomponowane i ze smakiem, i z pewnym wyczuciem.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
10: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Wake me.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklama. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Już za moment w naszej audycji sporo będzie o precyzji, ale też o dużych zmianach w Zielonej Górze. Najpierw wzbijemy się w powietrze, a konkretnie polecimy na zawody w lataniu precyzyjnym. Sprawdzimy, na czym polega ta wymagająca dyscyplina, ile pracy trzeba włożyć w przygotowania i co właściwie czuje pilot, kiedy dowiaduje się, że właśnie został mistrzem Polski. A później przeniesiemy się w jedno z miejsc w centrum Zielonej Góry, które wkrótce może zmienić się nie do poznania. Teren przy gazowni czeka duża inwestycja, która ma nie tylko całkowicie odmienić ten fragment miasta, no ale przede wszystkim pomóc w walce ze skutkami gwałtownych ulew. Co powstanie pod ziemią, co pojawi się na powierzchni i czy dzięki tej inwestycji pontony i kajaki w centrum miasta rzeczywiście przejdą do historii? Więcej na ten temat już za chwilę. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w tej części programu. Koniecznie zostańcie ze mną. Zapraszam.
5: Z mikrofonem przez Zieloną Górę.
6: Tu nie wystarczy po prostu umieć latać. Trzeba perfekcyjnie znać trasę, pilnować czasu, kierunku i każdego szczegółu. Latanie precyzyjne to jedna z najbardziej wymagających konkurencji lotnictwa sportowego. Na czym właściwie polega? Tłumaczy Borys Ziobrowski z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
7: To jest bardzo dobre pytanie, bo zawsze jak mi je ktoś zadaje, to odpowiadam, że to jest to takie bieg przełajowy w lesie z mapą, tylko że w samolot. Musimy być o określonym czasie, w określonym miejscu. Bufor jest tylko i wyłącznie plus minus 2 sekundy, co jest bardzo mało. Dodatkowo jeszcze musimy znaleźć zdjęcia oraz znaki wyłożone w terenie.
6: Nawigacja, dokładność, koncentracja i doskonałe panowanie nad samolotem. Właśnie te umiejętności decydują o wyniku. Co ważne, część z nich piloci zdobywają już podczas podstawowego szkolenia. Później potrzebne są godziny treningów i doskonalenia każdego elementu. I właśnie w tej wymagającej konkurencji znakomicie poradził sobie Bartosz Juszczak z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Zielonogórzanin został mistrzem Polski juniorów w lataniu precyzyjnym podczas 54. samolotowych Mistrzostw Polski Juniorów w Toruniu. Mistrzowski tytuł to jedno, ale emocje, które towarzyszą zwycięstwu, zostają z zawodnikiem na długo. Jak pan Bartosz wspomina moment, w którym dowiedział się, że został mistrzem Polski?
8: Było to dla mnie niespodziewane. Czekałem właściwie z werdyktem sędziów do samego końca. Na pewno jest to zaskoczenie, na pewno jest to przyjemne. Pamiętam, że do końca tego dnia, gdy ogłoszono wyniki, uśmiech mi nie znikał z twarzy. Na pewno jest to coś, co przypomina, dlaczego się to robi, dlaczego się trenuje, dlaczego się lata.
6: Za takim sukcesem stoją nie tylko emocje, ale przede wszystkim ciężka praca i przygotowania. W lataniu precyzyjnym nie ma miejsca na przypadek. Trzeba ćwiczyć nawigację, analizować trasy, doskonalić technikę pilotażu i przygotować się również mentalnie. Jak wyglądają przygotowania młodego pilota do zawodów tej rangi? O tym opowiada Bartosz Juszczak.
8: Myślę, że każdy pilot, który chce aspirować do latania sportowego, powinien przede wszystkim odważyć się spróbować. Nie jest to wcale tak wymagające z początku, jakby się wydawało. Przede wszystkim tych podstawowych umiejętności, które wymagane są na zawodach, każdy pilot uczy się już na etapie kursu. Jest to tak naprawdę taka esencja lotnictwa, którą trzeba wyszlifować i zejść w nawigacji z tej dokładności co do minuty uczonej na kursie, trzeba zejść do dokładności co do sekundy.
6: Powody do satysfakcji ma także Borys Ziobrowski, który w Toruniu po raz pierwszy wystartował w kategorii seniorskiej i zajął 10. miejsce. To bardzo dobry wynik na początku seniorskiej rywalizacji.
7: Jako mój debiutancki sezon w seniorach, myślę, że zadowolony. No na pewno wynik lepszy był osiągalny, jednak przez jakieś tam pojedyncze błędy, no ta 10 lokata mi się koniec końców trafiła. Niemniej, jak na pierwszy sezon seniorski, uważam, że to dobry wynik. Być może uda się w przyszłym sezonie występować w kadrze narodowej.
6: Sukcesy naszych lotników pokazują, że Aeroklub Ziemi Lubuskiej ma mocną reprezentację i skutecznie rozwija talenty pilotów. A latanie precyzyjne to przede wszystkim sport, w którym każdy punkt ma znaczenie. Każdy szczegół może zdecydować o wyniku. A droga do mistrzostwa zaczyna się tak naprawdę od nauki podstaw. No i wielu godzin spędzonych pod skrzydłami. Gratulujemy serdecznie panu Bartoszowi mistrzowskiego tytułu, panu Borysowi świetnego debiutu wśród seniorów. No i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy reprezentantów Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. A kolejne 55. samolotowe Mistrzostwa Polski w lataniu precyzyjnym odbędą się w letnie wakacje w 2027 roku.
5: Nasza Zielona Góra.
6: Zostawiamy lubuskie niebo, schodzimy na ziemię, a dokładniej wybieramy się do centrum Zielonej Góry, bo tu czekają nas duże zmiany. Teren przy gazowni objęła duża inwestycja. Ma nie tylko zmienić wygląd tego miejsca, no ale przede wszystkim pomóc w rozwiązaniu problemu podtopień podczas gwałtownych ulew. To przedsięwzięcie, które połączy rozwiązania związane z retencją wody z nowym zagospodarowaniem przestrzeni. Co dokładnie zmieni się przy gazowni, jak będzie działać cały system, no i kiedy będziemy mogli wreszcie zobaczyć efekt końcowy? O tym już teraz do posłuchania w naszym programie.
5: Czekamy na to od lat.
6: Zdjęcia mieszkańców naszego miasta w pontonach i kajakach na ulicach w centrum Zielonej Góry być może wkrótce będą już tylko wspomnieniem. Po gwałtownych ulewach woda potrafi szybko pojawiać się na ulicach Starówki i Śródmieścia. Teraz miasto chce ten problem ograniczyć, a jednym z najważniejszych elementów będzie inwestycja przy dawnej gazowni. Teren przy ulicy przy gazowni ma zmienić się nie do poznania. Pod ziemią.

0: Wostan, poprawa i wypełnienie tego skweru nowymi nasadzeniami oraz budowa monitoringu miejskiego oraz nowego oświetlenia, czyli duże zadanie kompleksowe o wartości ponad 11 milionów 400 tysięcy złotych. To jest szerszy projekt dla miasta Zielonej Góry o wartości 80 milionów, czyli przebudowa całej Starówki, przebudowa starej gazowni oraz rewitalizacja czterech parków miejskich. Doświadczenia, historia tego miejsca, nawet często komiczne, jak ludzie tu na pontonach pływali, chcemy z tym skończyć, dlatego pozyskałem pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i bardzo odważny, horyzontalny, przełomowy projekt, jeśli chodzi o wody opadowe, o nawałnice, które często występują. Tak, te zbiorniki przechwycą wody opadowe i w sposób uspokojony odprowadzą je do kanalizacji. Chcemy unikać tego podnoszenia studzienek, tych gejzerów, które wcześniej były. To więc to jest bardzo odpowiedzialny, bardzo inżynierski projekt do miasta Zielonej Góry. Żadnych wycinek tutaj nie będzie. Przede wszystkim będzie upiększenie tego miejsca zielonego, nowe chodniki, mała architektura, zgodnie z wnioskami ogrodnika miasta, nowe nasadzenia, które dodatkowo jeszcze zacienią i upiększą to miejsce.
1: Sercem całego przedsięwzięcia będą jednak zbiorniki. Podczas intensywnego deszczu mają przejąć nadmiar wody, a później pozwolić jej na kontrolowane odprowadzanie do kanalizacji deszczowej. Chodzi o to, by podczas nawalnych opadów kanalizacja nie była przeciążona. Jak dokładnie będzie działał ten system, wytłumaczy to nam Marcin Wawrzyński, prokurent zielonogórskich wodociągów i kanalizacji.
2: One będą zbierały wodę opadową tutaj z tego terenu, jak również z terenu przy Filharmonii, z całej zlewni. Jak się napełnią, to wówczas zostaną przez inteligentny system przepompowywane przepompownią do kanalizacji miejskiej. One mają za zadanie zretencjonować wodę, czyli po prostu przytrzymać ją aż do momentu, gdy się zbiorniki napełnią, wówczas, gdy nie będzie już deszczu, przepompować ją dalej do kanalizacji stopniowo. W tej chwili jest tak to wygląda, że zbiera się woda i w części ulicy po prostu stoi jej około pół metra. Mieszkańcy nie mogą ani przejść, samochody mają utrudniony przejazd. Myślę, że ten problem zostanie rozwiązany właśnie przez budowę tych zbiorników.
1: Ale inwestycja to nie tylko to, co znajdzie się pod ziemią. W miejscu obecnego parkingu powstanie 106 miejsc postojowych, w tym stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami. Częściowo przepuszczalna nawierzchnia ma ułatwiać wsiąkanie wody. Pojawią się też nowe drzewa, nasadzenia i ogrody deszczowe. Teren zyska również nowe oświetlenie, monitoring, ławki i elementy małej architektury. Całość inwestycji kosztować ma ponad 11 milionów złotych, a wykonawcą prac jest Budimex. Prace będą prowadzone etapami, żeby możliwie ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Jak będzie wyglądała organizacja prac i czego mogą spodziewać się mieszkańcy? O tym opowie Łukasz Kuziela, dyrektor kontraktu z firmy Budimex.
3: Prace będą etapowane i na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby ludzie mogli korzystać z tych przyległych terenów w sposób nieutrudniony. Począwszy od kluczowej części tej inwestycji, czyli wykonanie zbiorników retencyjnych na wody deszczowe, co pozwoli zagospodarować ten nadmiar wody w tym miejscu. Następnie rewitalizacja nawierzchni, parkingów, mała infrastruktura i zagospodarowanie zieleni.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, przebudowany teren przy gazowni powinien być gotowy pod koniec 2027 roku. Zamiast miejsca, które podczas ulewy kojarzyło się z wodą zalegającą na ulicach i parkingu, ma powstać nowoczesna przestrzeń, która jednocześnie będzie pełnić ważną funkcję w systemie gospodarowania wodami opadowymi. I to właśnie jest najważniejsza część tej inwestycji. Woda, której podczas ulewy jest za dużo, ma najpierw zostać zatrzymana, a dopiero później bezpiecznie odprowadzona. A przy okazji teren przy gazowni zyska więcej zieleni i zupełnie nowe oblicze. Inwestycja jest częścią większego programu gospodarowania wodami opadowymi w Zielonej Górze, na które miasto pozyskało łącznie prawie 80 milionów złotych dofinansowania.
4: Tydzień w Zielonej Górze.
1: A już teraz w naszym programie podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Przygotował je dla nas Grzegorz Pałka, mój redakcyjny kolega. To on trzyma rękę na pulsie od poniedziałku do piątku i zawsze informuje nas o tym, co ważnego i istotnego zdarzyło się nie tylko w naszym mieście, ale i w naszym regionie.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
5: Grzegorz Pałka, zapraszam. Mieszkanka powiatu zielonogórskiego straciła ponad 55 tysięcy złotych. Trafiła na fałszywą ofertę pracy. Za lajki internetowych treści miała otrzymywać pieniądze. Po otrzymaniu od złodziei niewielkiej sumy została zachęcona do wpłaty większych pieniędzy, by powiększyć zarobek. Niestety był to podstęp, przez który straciła sporo oszczędności. Uważajcie. W Zielonej Górze i w Lubuskiem poszukiwani

0: Są wolontariusze. Nabór prowadzi Szlachetna Paczka, a wystarczy mieć ukończone 18 lat, mówi Anna Dziedzic-Hryniewicz, koordynatorka Szlachetnej Paczki na województwo lubuskie.
1: Zgłaszamy się przez stronę szlachetnapaczka.pl. Kiedy osoba się zgłosi, dzwoni do niej rekruter, który rekrutuje do nas. Po rekrutacji każdy wolontariusz musi odbyć wdrożenie. To wdrożenie przygotowuje osobę do działania, do zakresu jego obowiązków, ale przede wszystkim do rozmowy z odwiedzonymi rodzinami.
0: W tym roku Weekend Cudów odbędzie się 12 i 13 grudnia, a do 9 października trwa głosowanie w ramach nowosolskiego budżetu obywatelskiego. W ciągu pierwszych trzech dni oddano 373 głosy.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
0: Grzegorz Pałka, zapraszam. Nielegalne farmaceutyki i tytoń bez akcyzy znaleźli w sortowniach paczek zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Szczegóły zna Ewa Pasierbiewicz.
3: Funkcjonariusze znaleźli produkty steroidowe, leki stosowane w leczeniu zaburzeń płodności oraz produkty lecznicze przeciwnowotworowe. Zabezpieczyli łącznie ponad 800 sztuk oraz ponad litr różnego rodzaju farmaceutyków o wartości blisko 22 tysięcy złotych. Dodatkowo w 55 przesyłkach był tytoń do palenia bez polskiej akcyzy, łącznie 130 kg.
0: Straty z tytułu niezapłaconych podatków wyniosłyby ponad 220 tysięcy złotych. Na drzewach wzdłuż dróg wojewódzkich regionu zielonogórskiego pojawiły się nowe elementy, ponad 500 sztuk kory odblasków. Są montowane na pniach, poprawiają widoczność drzew, szczególnie w miejscach nieoświetlonych. Dzięki nim kierowcy mogą szybciej dostrzec przeszkody. Trwa też nabór wniosków do programu Lubuskie Talenty oraz Lubuscy Zawodowcy. To wsparcie, które pomaga zdolnym uczniom, takim jak Jakub Wawrzynowicz z zielonogórskiego elektronika.
4: Ja środki przeznaczyłem m.in. na prawo jazdy, na kurs prawa jazdy, tak? Na telefon, słuchawki komputerowe oraz okulary korekcyjne. I to wszystko służyło temu, żeby właśnie pomóc mi realizować ten indywidualny plan rozwoju edukacyjnego i założone w nim cele.
0: W programie Lubuskie Talenty samorząd województwa przewidział na rok szkolny 26-27 aż 237 stypendiów. Sześciu mężczyzn w wieku od 25 do 32 lat odpowie przed sądem za pomoc innym osobom we wniesieniu wyrobów pirotechnicznych i ukryciu ich na stadionie żużlowym w Zielonej Górze. Małgorzata Mura.
5: Race i inne środki zostały następnie odpalone podczas meczu żużlowego. Skierowany do sądu akt oskarżenia w tej sprawie dotyczy wydarzeń z lipca zeszłego roku, kiedy to na stadionie żużlowym w Zielonej Górze rywalizowały zespoły Falubazu, Zielona Góra i Stali Gorzów. Odpalenie rac podczas imprezy masowej może stworzyć ogromne zagrożenie dla innych uczestników i zakłócić jej bezpieczny przebieg.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Już za momencik w naszym programie między innymi o zielonej ofensywie, która nadciąga do Zielonej Góry. I dzięki niej zmieni się wkrótce nie do poznania Smoczy Park przy ulicy Ludowej. Podsumujemy sobie również 10. edycję Korno Brass Music Festiwalu, która odbyła się w naszym mieście.
2: Nasza Zielona Góra.
6: Smoczy Park przy ulicy Ludowej przejdzie dużą metamorfozę. Miasto rozpoczęło realizację zielonej ofensywy, programu, którego celem jest rewitalizacja miejskich terenów zielonych. Pierwszym parkiem, który zostanie odnowiony, będzie właśnie Smoczy Park. Inwestycja ma kosztować ponad 4 600 000 zł, a jej realizacja została wsparta dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zmianach Smoczy Park ma być miejscem, w którym będzie można odpocząć, aktywnie spędzić czas, pobawić się, ale także bliżej poznać przyrodę. Projekt zakłada podział parku na 3 strefy, mówi miejska ogrodnik Monika Drozdek.
7: Powierzchnia 1,7 hektara podzielone jest na 3 części funkcjonalne. Jest to nowe podejście do przestrzeni miejskiej, wykorzystaniem tych walorów, które dane miejsce, dane środowisko ma najlepsze, czyli ostoja dla zwierząt. Dzisiaj obszar zadrzewiony, zakrzewiony, będzie tylko wypielęgnowany bardzo delikatnie w celu zachowania bezpieczeństwa. Jest to nowa forma ogrodu sozologicznego, czyli takiego, który powstaje naturalnie przy sukcesji. Część środkowa parku to będą łąki kwietne dosadzane, będą drzewa, krzewy. Podstawą piękna tego ogrodu będą różnego rodzaju róże. Rośliny, które zostały dobrane tutaj do tego miejsca, są zgodne z siedliskiem. Więc nie jest to taki typowy greenwashing, ale po prostu odpowiedź na potrzeby miejsca, potrzeby natury i potrzeby nowych trendów w zieleni.
6: Trzecia strefa będzie miała charakter społeczny. To ogrody społeczne, czyli przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli wspólnie uprawiać rośliny. W parku znajdzie się 98 skrzyń uprawnych. Będzie można w nich zasadzić warzywa, zioła, kwiaty czy owoce. Ten pomysł ma służyć nie tylko zazielenieniu terenu, no ale także swoistego rodzaju integracji mieszkańców i edukacji ekologicznej. To oznacza, że Smoczy Park nie będzie wyłącznie miejscem, do którego przychodzi się na spacer. Ma stać się również przestrzenią, którą mieszkańcy będą mogli wspólnie współtworzyć i o którą będą mogli wspólnie dbać. Warto podkreślić też fakt, że przy projektowaniu parku miasto chce przede wszystkim wykorzystać jego naturalne walory, zamiast całkowicie zmieniać charakter tego miejsca. Dlatego zaplanowano rośliny dopasowane do istniejących warunków, odporne i niewymagające chemicznych oprysków. Ekologia będzie zresztą jednym z ważniejszych elementów całej inwestycji. W Smoczym Parku powstaną ogrody deszczowe i rozwiązania służące retencji wody opadowej. Przy pielęgnacji zieleni mają być wykorzystane między innymi kompostowanie i ściółkowanie. Miasto zakłada również rezygnację ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin. A cała inwestycja ma również swoją historię. Przypomnijmy, kilka lat temu Smoczy Park znalazł się w centrum zainteresowania mieszkańców z powodu planów wycinki drzew, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
8: Znajdujemy się przy ulicy Ludowej, przy ulicy Harcerskiej, w tak zwanym Smoczym Parku. W Smoczym Parku, o którym w poprzedniej kadencji mojego poprzednika mieszkańcy walczyli, aby tego parku nie wycinać, zatrzymaliśmy ten proces i podpisaliśmy umowę dotyczącą rewitalizacji tej zielonej przestrzeni. Jest to przestrzeń wyjątkowa, przestrzeń bardzo bliska mieszkańcom, przestrzeń rekreacyjna. Chcemy to upiększyć, zmienić, poprawić.
6: Smoczy Park jest początkiem większego programu inwestycji w miejską zieleń. Po zakończeniu prac w tym miejscu miasto planuje rewitalizację kolejnych parków. Parku Piastowskiego, Świętej Trójcy oraz parku pod wieżą Braniborską. A kiedy będziemy mogli skorzystać z odnowionego Smoczego Parku? Najwcześniej w październiku 2027 roku, bo pracy przy projekcie jest naprawdę sporo, mówi przedstawiciel wykonawcy Janusz Popiel.
9: Pierwsze prace, które tu będą wykonywane, będą związane z rozbiórkami w tej części, gdzie będą te ogrody społeczne. Tam jest trochę budynków starych, zniszczonych. Trzy budynki będą rozebrane. Jeden budynek zostanie przerobiony na część związaną z zagospodarowaniem pod różnego rodzaju narzędzia, taką jakby gospodarczą część. Pozostałe prace, co tak jak były wspomniane, czyli wykonanie nowych ścieżek, mała architektura, oświetlenie, nasadzenia i tego typu rzeczy, które w parku są niezbędne.
6: Przypomnijmy, Smoczy Park ma jednocześnie być miejscem dla przyrody, przestrzenią rekreacji i zabawy oraz wspólnym ogrodem mieszkańców. Z jednej strony zachowana zostanie bardziej dzika część parku, z drugiej pojawią się nowe ścieżki, ławki, oświetlenie i atrakcje dla dzieci, a pomiędzy nimi ogrody społeczne, w których mieszkańcy będą mogli własnymi rękoma tworzyć kawałek miejskiej zieleni. Smoczy Park ma więc nie tyle zostać zbudowany od nowa, ile zmienić się tak, żeby lepiej wykorzystać to, co już w nim jest. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w okolicach października 2027 roku dostaniemy ostatecznie miejsce, w którym będzie można jednocześnie odpocząć, pobawić się, spotkać z sąsiadami, no i po prostu pobyć bliżej natury.
2: Ciekawe wydarzenie w Zielonej Górze.
6: Przez 7 dni w minione wakacje Zielona Góra żyła muzyką dętą blaszaną. Od 2 do 8 sierpnia w naszym mieście odbywała się jubileuszowa, 10. edycja Corno Brass Music Festival. Były koncerty, warsztaty, wykłady, wystawa instrumentów, a także wydarzenia, które muzykę wyprowadzały prosto na ulice miasta. Mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego.
10: Corno Brass Music Festival, jego 10. odsłona jubileuszowa, no to wszystko powoduje, że Zielona Góra na ten tydzień staje się takim miejscem, taką stolicą, można powiedzieć, blaszanego grania. Te wszystkie trąbki, puzony, waltornie, no tutaj najlepiej brzmią.
6: Organizatorzy jubileuszową edycję podsumowali liczbami. 9 koncertów, 7 lokalizacji, ponad 100 artystów i 80 kursantów. Festiwal połączył więc światowej klasy wykonawców z edukacją i pracą młodych muzyków. Jak podkreślali twórcy Corno, chodziło nie tylko o słuchanie muzyki, ale także o możliwość uczenia się od najlepszych.
10: Ta idea festiwalu jest bardzo piękna, ponieważ przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie, 80 warsztatowiczów, którzy mają możliwość takiego bezpośredniego spotkania się z najlepszymi muzykami na świecie, grającymi na konkretnych instrumentach. I stąd jest to taka dodatkowa, nieprawdopodobna według mnie wartość tego festiwalu, że 80 ludzi młodych może w takiej bezpośredniej interakcji uzyskiwać wskazówki, podpowiedzi do tego, jak być lepszym, jak jeszcze lepiej grać na danym instrumencie. No super idea, do tego te piękne koncerty, które się odbywają, które są taką wisienką, można powiedzieć, na torcie.
6: Dodaje wicemarszałek Potęga. Warsztaty instrumentalne odbywały się od 3 do 8 sierpnia, a uczestnicy pracowali indywidualnie w grupach i zespołach kameralnych. W programie znalazły się również wykłady, zajęcia z terapii oddechowej i joga dla muzyków. Warsztaty obejmowały takie specjalności jak waltornia, trąbka, puzon, eufonium i tuba. Ale Corno nie zamknęło się w salach prób, mówi Łukasz Łacny, dyrektor organizacyjny i artystyczny Corno Brass Music Festival.
11: Nasz festiwal składa się z dwóch takich głównych członów. Jeden to są warsztaty międzynarodowe instrumentalne, a drugi to jest seria koncertów. Przykładamy jakby równą wagę do obu tych elementów festiwalowych. Przyjeżdżają do nas artyści z całego świata oraz kursanci z całego świata, którzy tutaj dzielą się i zbierają wiedzę instrumentalną, a my później cały efekt tych warsztatów oraz pracy artystów w ciągu tygodnia festiwalowego, można powiedzieć, sprzedajemy naszym melomanom w postaci koncertów plenerowych i nie tylko, i również w salach koncertowych.
6: Jednym z najbardziej charakterystycznych wydarzeń festiwalu były pojedynki na fanfary. Uczestnicy warsztatów spotkali się przy pomniku Bachusa, a ich muzyczne zmagania można było oglądać bezpłatnie. Finał tych zmagań nastąpił 8 sierpnia podczas Akademii Blachy na Placu Teatralnym. To właśnie tu publiczność usłyszała prawykonanie festiwalowych fanfar skomponowanych przez Czesława Grabowskiego, wieloletniego dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej. Podczas finału na scenie pojawili się oczywiście także uczestnicy warsztatów. W programie znalazło się także miejsce na bardziej kameralne oblicze instrumentów dętych blaszanych. W sali kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej odbył się koncert kameralny. Muzycy występowali w składach 2-, 3- i 4-osobowych z Towarzyszeniem Fortepianu. Była to zatem okazja, żeby usłyszeć trąbki, rogi, puzony, eufonium i tubę z zupełnie innej strony. Nie tylko jako instrumenty o potężnym brzmieniu, ale również jako instrumenty zdolne do subtelnego, ciepłego i bardzo kameralnego dialogu. Ale o tym, jak bardzo ten festiwal ma sens, mówi jeden z uczestników Corno Brass Music, Alan Turonek, trębacz.
12: Przede wszystkim jest to dla mnie zawsze fajna okazja, żeby spotkać się z ludźmi, z którymi się spotykam od tych 10 lat, z którymi masę ciekawych chwil przeżyłem i też z którymi się spotykam poza festiwalem, bo gramy w różnych orkiestrach, różnych bandach. Więc jest to przede wszystkim super okazja do tego, żeby się spotkać, żeby razem też pograć, pouczyć się, po prostu pospędzać czas. Ale oprócz tego zawsze znajduję kogoś ciekawego wśród nauczycieli, kto po prostu będzie dla mnie inspirujący. Mimo tego, że teraz już nie biorę czynnego udziału w lekcjach, to jednak chodzę, słucham, bo zawsze, może nawet niechcący, będę w stanie usłyszeć coś po prostu, co będę mógł później wdrożyć do swojej gry. To się zaczęło od tego, że grałem na fortepianie pierwsze 4 lata szkoły muzycznej pierwszego stopnia, ale strasznie nie lubiłem ćwiczyć i moja mama pracuje w orkiestrze i jej koledze trębaczowi akurat zwolniło się miejsce w klasie i było na zasadzie, to już chyba nic nie będzie z tego fortepianu, więc spróbujmy na trąbce. No i też było ciężko, ale właśnie od pierwszej edycji Corno stwierdziłem, że to jest to, że to właśnie chcę robić.
6: 10. jubileuszowa edycja festiwalu już za nami, a była to edycja, w której muzyka spotkała się z edukacją, a wielkie nazwiska światowej sceny z uczestnikami warsztatów. Były sale koncertowe, kościół, przestrzeń miejska, plac teatralny, była muzyka filmowa, klasyka, jazz, funk, a nawet muzyczne pojedynki przy pomniku Bachusa. W tym festiwalu oczywiście chodzi o coś więcej niż tylko same instrumenty. Tu chodzi o spotkanie muzyków, o naukę, wspólne granie i o to, żeby muzyka wyszła poza salę koncertową i stała się, choć na chwilę, częścią miasta. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak poczekać do wakacji, no i przeżyć wspólnie kolejną, 11. już edycję głośnego, nie tylko od brzmienia dęciaków, Korno Brass Music Festiwalu w naszej Zielonej Górze.
2: Zwiedzaj z nami Zieloną Górę.
6: Zielonogórski oddział PTTK ma już 75 lat. Z tej okazji przy ulicy Kupieckiej 17, tuż przed siedzibą oddziału, w minione wakacje odsłonięto PTTKusa. To kolejny na bachusikowej mapie zielonogórskiej bachusik. Jak wygląda? O tym opowie nam Artur Wochniak, artysta rzeźbiarz.
13: Jeśli chodzi o bachusika PTTKusa, bo tak mu na imię, jest to rzeźbia przedstawiająca pewnego rodzaju, no, turystę na pewno, takiego trochę włóczy kija. Stąd ten kostur, o który się zapiera, stąd ten kapelusz. Nie ma tylko i wyłącznie wieńca z winogron lub liści, tylko ma, no, taki kapelusz podróżny. Oczywiście nie brakuje elementów winiarskich typu właśnie winogrona, liście. I zamiast plecaka dźwiga beczkę. Wiadomo, że beczka jest pełna wina, czyli czegoś, co jest istotne dla naszego regionu. Takim elementem, może takim troszeczkę jakby nowym, jest sposób rzeźbienia, dlatego że tutaj troszeczkę wkrada się jakby nowy sposób pokazania postaci, oprócz tych, które znacie jakby w moim wykonaniu, tu troszeczkę bardziej w kierunku takiego cartoon, można powiedzieć, i to widać, pewne rzeczy są uproszczone, ale to też daje fajny klimat takich postaci rysunkowych. Myślę, że fajnym motywem są na przykład jego stopy, które są bardzo duże, co symbolizują oczywiście długie podróże i wielokrotne wycieczki. Na tych stopach można zauważyć nie buty, trapery, tylko klapki typu japonki. I to też miał być taki akcent satyryczny z przymrużeniem oka, tym bardziej, że ostatnio często się słyszy, że w Tatry ludzie wybierają się w klapkach. Więc myślę, że najlepiej pooglądać sobie taką postać z bliska. Oczywiście ma aparat fotograficzny, ma kompas na brzuchu wielki, ale myślę, że najlepszą zabawą będzie obserwowanie dookoła tej postaci i zachęcam wszystkich odwiedzających.
6: Odsłonięcie tego wyjątkowego bachusika odbyło się dokładnie w czasie 53. centralnego zlotu krajoznawców PTTK organizowanego w Zielonej Górze. A w uroczystości uczestniczyli członkowie PTTK z różnych części Polski.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Są takie aktywności, które z pozoru są bardzo proste. Wystarczy założyć sportowe buty, wyjść z domu i ruszyć przed siebie. A jednak te najprostsze inicjatywy potrafią bardzo często w sposób dość intensywny, nie mówię skomplikowany, ale jednak rozbudowany, połączyć ludzi. Dać mnóstwo energii, poprawić samopoczucie, no i przede wszystkim sprawić, że zwykły dzień, a konkretnie wtorek, nabiera zupełnie innego rytmu. Jedną z takich inicjatyw jest akcja Biegam, bo lubię, która cyklicznie odbywa się w naszym mieście. Wiosną i jesienią, zachęcając mieszkańców do wspólnego, aktywnego spędzania czasu. I nie chodzi tutaj wyłącznie o wynik, tempo czy też pokonywanie kolejnych kilometrów. Chodzi przede wszystkim o ruch, dobrą atmosferę, no i ludzi, którzy spotykają się po to, żeby pobiegać, porozmawiać, wzajemnie się motywować, a czasem po prostu zrobić coś dobrego dla siebie. To inicjatywa zarówno dla tych, którzy biegają regularnie, jak i dla tych, którzy dopiero zastanawiają się, czy bieganie może stać się ich sposobem na aktywność. Dlaczego warto dołączyć do tej inicjatywy? No i co sprawia, że uczestnicy wracają na kolejne edycje? Jak właściwie wygląda akcja Biegam, bo lubię w Zielonej Górze? No i co daje wspólne bieganie? O tym wszystkim porozmawiam w dzisiejszej audycji. Będzie o bieganiu, ale też o motywacji, spotkaniach z ludźmi, no i o tym, że czasem najtrudniejszy jest po prostu pierwszy krok. No, a właściwie pierwszy bieg. Zapraszam do wysłuchania rozmowy o akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze, inicjatywie, która pokazuje, że aktywność fizyczna może być nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim przyjemnością i formą spędzania wolnego czasu w Zielonej Górze.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
14: Nazywam się Patryk Sołtys, jestem prowadzącym treningi akcji Biegam, bo lubię Zielona Góra.
6: Panie Patryku, naprawdę można polubić bieganie? Ja pytam z perspektywy osoby, która, no, niechętnie na lekcjach WF-u wybiegała bieżnie.
14: Myślę, że można. Jest to kwestia oczywiście zawsze indywidualna. Myślę, że kwestia ta wynika z tego, że jako dzieci jesteśmy zmuszani do treningów biegowych, a niekoniecznie dzieci chcą tylko biegać. I stąd nauczyciele wychowania fizycznego wprowadzają różne elementy biegowe w zabawach, żeby ukryć samo bieganie.
6: O, to sprytne jest.
14: Tak.
6: Czy pan też tak robi podczas treningu z dorosłymi mieszkańcami Zielonej Góry? Czy tu już nie trzeba stosować takich zabiegów?
14: Nie stosuję tego zabiegu, ponieważ osoby, które przychodzą do nas na treningi, już są nastawione na to bieganie i chcą w tym kierunku się rozwijać, chcą w tym kierunku coś zrobić, żeby też się przekonać i polubić to bieganie.
6: Ja słyszałam kiedyś i pewnie się pan pod tym podpisze, że jeśli chodzi o bieganie, to jest najtańszy sport świata, jeśli chodzi o jego uprawianie, bo tutaj trzeba zainwestować tylko i wyłącznie w buty, a cała reszta inwestycji to jest motywacja, znalezienie czasu i pokochanie chociażby biegania w deszczu.
14: Myślę, że w teorii można by to tak ująć. Wiadomo, rzeczywistość potrafi zweryfikować i realia będą inne, ale co do założenia tego teoretycznego, wystarczą odpowiednie buty i można wyjść biegać.
6: A dlaczego wtorek ma być tym dniem, w którym zielonogórzanie mają kochać bieganie? Skąd pomysł na to, by akcja Biegam, bo lubię w Zielonej Górze odbywała się właśnie we wtorek?
14: Ja akcję w Zielonej Górze prowadzę od 2018 roku i tutaj sobie wypracowaliśmy taki dzień, że uczestnikom większości osób pasuje ten wtorek, tak się umawialiśmy i kontynuujemy to w kolejnych latach.
6: Czy ta grupa treningowo-biegowa jest grupą zamkniętą, czy do tej grupy można dołączyć w dowolnym momencie roku? Jak to wygląda z takiej technicznej strony?
14: Z takiej strony technicznej wygląda to w ten sposób, że wystarczą tylko chęci i można się pojawić na akcji we wtorek. Treningi są całkowicie darmowe dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania i każdy też, niezależnie od tego poziomu, jaki prezentuje, na pewno znajdzie coś dla siebie.
6: A czy tutaj wiek jest jakąś przeszkodą, czy biegać każdy może?
14: Myślę, że każdy może biegać, jeżeli mu tylko zdrowie na to pozwala.
6: I kardiolog na przykład.
14: Na przykład. Natomiast jakby nastawiamy się akcją, że kierujemy w stronę do osób powyżej 16 roku życia, dlatego że sama Fundacja Wychowanie przez Sport, która jest organizatorem akcji Biegam, bo lubię, ma też inne zajęcia, które są przeznaczone typowo dla młodszych uczestników.
6: Wychowanie przez sport to jest bardzo ważna rzecz, o której mam wrażenie my teraz w XXI wieku często zapominamy. To znaczy martwi mnie i być może pana również osobę, która ze sportem jest za pan brat i na co dzień, zwiększona liczba chociażby zwolnień lekarskich z WF-u, które przedkłada się w okolicach września w zielonogórskich szkołach.
14: No na pewno nie jest to nic zadowalającego i tendencja idzie w tą gorszą stronę. Natomiast kto ma być lepszym przykładem niż rodzice dla dziecka? I jeżeli tutaj rodzice idą w stronę takiego, nie wiem, prostszego rozwiązania, żeby tylko mieć spokój, żeby dziecko nie męczyło, że nie chce iść na te zajęcia WF-u, no to później mamy taką sytuację.
6: Wróćmy do treningów wtorkowych, biegowych. W Zielonej Górze w akcji Biegam, bo lubię, biegamy jesienią, ale tą jeszcze Złotą Polską i potem razem z budzącą się wiosną, kiedy kończymy sezon na morsowanie, wybiegamy, no właśnie, gdzie konkretnie?
14: My się spotykamy na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Sulechowskiej, co tydzień o godzinie 19.
6: Jeśli chciałabym jednak pokochać bieganie i zdecydowałabym się na taki pierwszy swój bieg, biegowy trening, o czym powinnam wiedzieć, pamiętać i jak się do takiej pierwszej, naprawdę pierwszej przygody z bieganiem przygotować?
14: Ja bym generalnie podszedł ze spokojem. Można się u nas pojawić na akcji. Ja jestem dla uczestników, także można przyjść, porozmawiać, ja wszystko powiem, jak mamy to robić. Każdy trening też przeze mnie jest w teoretycznym wprowadzeniu. Żeby też każdy wiedział, co nas dzisiaj czeka i jak należy wykonać trening. A jedyne, co trzeba, to myślę, że zabrać pozytywne nastawienie, dobry humor i najlepiej odpowiednie obuwie, ewentualnie jakiś inny strój sportowy, żeby to nie były spodnie jeansowe przykładowo.
6: A jeśli chodzi o obuwie sportowe, no to korki odpadają, tak?
14: No zdecydowanie tak, bo korki są przeznaczone do piłki nożnej.
6: I na trawę.
14: I na trawę. My się poruszamy po bieżni lekkoatletycznej, tartanowej. także zdecydowanie buty takie Adidasy sportowe z lepszym poziomem amortyzacji i to powinno wystarczyć dla większości osób.
6: A my zostaniemy jeszcze w temacie biegania i akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze. W tej rozmowie zajrzymy sobie za momencik nieco głębiej w to, jak wyglądają treningi i co właściwie kryje się za przygotowaniem biegacza. Za momencik podpytam, czym jest zabawa biegowa i dlaczego może być ciekawym elementem treningu zarówno dla początkujących, jak i nieco bardziej doświadczonych biegaczy. Porozmawiamy też o tym, dlaczego biegaczowi potrzebna jest siła, bo bieganie to nie tylko kolejne kilometry, ale również sprawność fizyczna, stabilizacja i odpowiednio przygotowane mięśnie. No i jeszcze jeden ważny element treningów Biegam, bo lubię w Zielonej Górze, to szeroko rozumiana lekkoatletyka. Ćwiczenia, które kojarzymy ze stadionem, mogą być świetnym uzupełnieniem treningu biegowego i pomóc poprawić technikę, dynamikę czy koordynację. A ja przypomnę, że waszym i moim gościem jest dziś Patryk Sołtys, prowadzący treningi podczas spotkań zatytułowanych Biegam, bo lubię w Zielonej Górze.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
6: Przed naszą rozmową nie zajrzałam na stadion jeszcze, bo ciągle myślę o tym bieganiu. Natomiast zajrzałam sobie na stronę internetową, a konkretnie na profil na Facebooku zatytułowany Biegam, bo lubię Zielona Góra i zauważyłam, że dużym entuzjazmem i radością wśród uczestników treningów biegowych w Zielonej Górze cieszy się zabawa biegowa. Czy mógłby pan wytłumaczyć, na czym polega zabawa biegowa i dlaczego ona jest tak fajna?
14: W takim dużym skrócie jest to takie popularne określenie jednego z po prostu treningów, gdzie nie mamy sztywno określonych odcinków, czasu biegu, tylko bawimy się tym bieganiem, czyli mamy różne przerwy, różne odcinki biegane, czyli mamy, można powiedzieć, loose blues, tak jak czujemy, tak biegamy i jest to właśnie dlatego tak nazwane jako zabawa biegowa.
6: Ta zabawa biegowa i to bieganie u pana, to ono nie jest tylko takim prostym bieganiem na przykład na dystans 100 czy 1000 metrów. Pan tutaj też wprowadza te elementy lekkoatletyki, o której no, my nie zawsze myślimy, że ona jest częścią wspólną tego treningu biegowego. Myślę tutaj chociażby o biegu przez płotki.
14: No jak najbardziej, dlatego że bieganie jest częścią atletyki i praktycznie w każdej konkurencji lekkoatletycznej pojawiają się elementy z każdej dyscypliny, z każdej cechy motorycznej i my staramy się na tych treningach poruszać możliwie wszystko, oczywiście związane z bieganiem, bo nie robimy żadnych rzutów lekkoatletycznych. Natomiast każdy trening ma swoją tematykę i na tej tematyce staramy się realizować różne zadania, wykorzystując różne cechy motoryczne, żeby ten trening był jak najbardziej wszechstronny.
6: Jeśli chodzi o bieganie, to też bardzo ważnym elementem, o którym ja obserwuję u siebie na osiedlu, jak wychodzę, że część biegaczy zapomina o tak zwanym treningu siłowym, który jest też jednym z elementów biegu, bo żeby forsować organizm, trzeba też zadbać o jego siłę mięśniową.
14: Zgadza się. Bieganie to nie jest tylko bieganie. Musimy też pamiętać o treningu siłowym, treningu sprawnościowym, treningu koordynacyjnym, czyli można powiedzieć, że wszystkie cechy motoryczne powinniśmy tutaj ćwiczyć, udoskonalać. Ale oczywiście proporcjonalnie do tego, do czego się przygotowujemy.
6: A panie Patryku, jak to się robi, że się taką imprezę dla Zielonogórzan za zupełne darmo organizuje na takim pięknym stadionie?
14: Mamy tutaj sponsora, właściwie dokładnie to kilku. No i oni po prostu sponsorują tą akcję, żeby właśnie dojść do jak największej ilości osób, dlatego że akcja odbywa się w kilkudziesięciu lokalizacjach w Polsce aktualnie i ma za zadanie propagować zdrowy styl życia, taki aktywny. No i to jest główny cel akcji, żeby dojść do jak największej ilości osób, żeby pokazać, że to bieganie nie jest takie straszne i każdy może to robić.
6: A czy wie pan o tym, że uczestnicy treningów Biegam, bo lubię w Zielonej Górze biorą też na przykład później udział w weekendowych parkranach zielonogórskich?
14: Wiem o tym.
6: Też słyszałam taką opinię od znajomej z pracy, która biega, że jeśli ma przerwę w treningu, to siedzi przy biurku i nogi jej same biegają, domagając się tego rodzaju ruchu.
14: Myślę, że to wynika z takiego faktu, że jak osoba jest już bardziej aktywna niż zazwyczaj przeciętna osoba, to organizm się domaga tej aktywności i siedzący tryb życia jest bardziej męczący niż bycie w ruchu.
6: A czy on jest przypadkiem nienaturalny dla nas? Bo kiedyś przecież u samych prapoczątków raczej byliśmy w ciągłym ruchu.
14: Myślę, że tak. Myślę, że można szukać początków i powodu właśnie w tej stronie. Bo siedzący tryb życia generalnie nam bardzo nie służy i myślę, że to z tego faktu wynika.
6: Marzy się panu, panie Patryku, taka duża impreza biegowa w Zielonej Górze, jak na przykład zielonogórski maraton?
14: Myślę, że na pewno by to przykuło dużą uwagę. Maraton to nie wiem, nie jestem do tego przekonany. Maraton jest trudny organizacyjnie, bo jednak to jest dwa razy więcej kilometrów niż na przykład półmaraton.
6: A na sam koniec podsumujmy sobie króciutko naszą dzisiejszą rozmowę, o czym słuchający nas mieszkańcy Zielonej Góry powinni pamiętać, jeśli biorą pod uwagę wspólne bieganie podczas akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze.
14: Myślę, że warto wspomnieć o tym, że treningi Biegam, bo lubię są darmowe, są dla każdego. Tutaj niezależnie, tak jak wspomniałem, od poziomu zaawansowania, każdy znajdzie coś dla siebie. Także serdecznie zapraszam, żeby spróbować.
6: Przypomnijmy, można próbować jesienią, a także wiosną. Wystarczy przyjść w dowolny wtorek na godzinę
14: 19
6: na stadion
14: przy ulicy Sulechowskiej.
6: To zapraszamy gorąco i serdecznie wszystkich tych, którzy już przekonali się do biegania i tych, którzy chcieliby tę lekkoatletyczną dyscyplinę sportu pokochać. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę o akcji Biegam, bo lubię w Zielonej Górze. Jak się okazuje, bieganie to znacznie więcej niż pokonywanie kolejnych kilometrów. To ruch, energia, spotkanie z innymi i przede wszystkim sposób na to, żeby zrobić coś dobrego dla własnego zdrowia i samopoczucia. A o akcji Biegam, bo lubię opowiadał na naszej antenie Patryk Sołtys, prowadzący treningi biegowe.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Jak tworzyć miasto, w którym mieszkańcy nie tylko żyją, ale także mają realny wpływ na jego rozwój? Czy innowacje mogą zaczynać się od zwykłej rozmowy, wspólnego pomysłu i lokalnej współpracy? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w naszym programie, rozmawiając dziś o Urban Lab w Zielonej Górze, miejscu, które łączy mieszkańców, samorząd, organizacje społeczne, przedsiębiorców i środowisko naukowe we wspólnym projektowaniu przyszłości naszego miasta.
2: Mieszkańcy Zielonej Góry mają głos.
6: A razem z wami i ze mną ten czas spędza Bartłomiej Walkowski z Urban Lab Zielona Góra. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
6: Urban Lab, kiedy myślę o tym skrócie, myślę sobie, że można by to potraktować tak trochę po angielsku, bo chyba taka też była idea, i powiedzieć o Urban Lab jak o miejskim laboratorium. Ale tutaj nie trzeba mieć fartuchów, żeby przyjść i czynić rzeczy ciekawe, interesujące i ważne dla miasta. Czy to się zgadza?
15: Absolutnie tak. To też często pytanie, które dostajemy jako właśnie członkowie Urban Labu. Z czym się ten Urban Lab, ta nazwa w ogóle popularnie je? No więc Urban Lab oczywiście to jest takie laboratorium, takie miejsce stworzone dla mieszkańców, którzy po prostu chcą mieć realny wpływ na rozwój miasta, a my jako ta przestrzeń, która powstała w Zielonej Górze, łączymy ludzi, pewne pomysły, pewne działania, pokazując, że o mieście po pierwsze można rozmawiać, no i współtworzyć je w jakiś taki nowoczesny, otwarty sposób, no ale to także przestrzeń do spotkań, warsztatów, czy różnego rodzaju wydarzeń, wspólnego szukania takich rozwiązań, które sprawiają, że no właśnie, Zielona Góra staje się lepszym miejscem do życia.
6: No dobrze, panie Bartłomieju, ponieważ Urban Lab już działa od 2025 roku, to sprawdźmy, jak to, co powiedział pan w teorii, sprawdza się w Zielonej Górze w praktyce. Co takiego realnego wydarzyło się w naszym mieście dzięki udziałowi mieszkańców, którzy pojawili się w Urban Labie.
15: Ja myślę, że to, od czego warto w ogóle zacząć informację o tym, co się pojawiło w mieście, co się zmieniło, to to, że tak naprawdę zarówno młodzi ludzie, którzy trafiają do Urban Labu, ale też organizacje pozarządowe, czy też ta sfera biznesowa, bo ten Urban Lab też ma łączyć różnego rodzaju sfery, do tego jeszcze tą sferę mieszkańców i sferę władz miasta. Ta przestrzeń Urban Labu stała się przede wszystkim taką przestrzenią dialogu i myślę, że to jest taka pierwsza bardzo realna zmiana, którą my mocno odczuwamy, bo to, że my rozmawiamy z mieszkańcami, chociażby podczas naszych akcji spotkań na osiedlach z mieszkańcami miasta, pytamy ich, co chcieliby zmienić w tym mieście, co jest w porządku w tym mieście, a co chcieliby właśnie rozwijać, albo być może co zauważyli podróżując w różnego rodzaju innych miastach albo krajach, a co mogłoby się sprawdzić w Zielonej Górze, to myślę, że to, co jest dla nas najbardziej kluczowe, to to, że tworzymy tą przestrzeń do dialogu i w bardzo wielu przypadkach to jest jeden z głównych argumentów, który się pojawia podczas naszych rozmów z osobami, które pojawiają się w przestrzeni Urban Labu, że tego miejsca właśnie brakowało. Brakowało po pierwsze miejsca, do którego będzie można po prostu przyjść, poczuć się trochę tak jak w domu, ale też miejsca, w którym będzie można naprawdę usiąść i porozmawiać o wyzwaniach miasta. My w 2025 roku w zasadzie w przeddzień otwarcia zrobiliśmy taką akcję, kiedy postawiliśmy w Zielonej Górze czerwone skrzynki, do których zbieraliśmy pomysły na miasto. No i proszę sobie wyobrazić, że ponad 500 pomysłów, które trafiły od mieszkańców naszego miasta na to, co w tym mieście można zmienić, co w tym mieście można zrobić, od takich najbardziej prozaicznych. Zbudujcie chodnik na moim osiedlu, bo bardzo mi na tym zależy. Po takie jak chociażby temat, który przewija się od wielu lat w Zielonej Górze, czyli bardzo marzy nam się, żebyśmy mieli w Zielonej Górze rolkowisko albo lodowisko kryte, w którym będzie można znaleźć sobie taką odskocznię od codzienności.
6: Te projekty, te pomysły, które trafiły do czerwonych skrzynek, trafiają też na języki osób odwiedzających Urban Lab. Wspomniał pan, że faktycznie to miejsce kojarzy nam się tak trochę z młodością, bo wydaje nam się, że w tej młodości tkwi siła. No i od czego zaczynać? Od pomysłów młodych ludzi, którzy kiedyś po nas przejmą to miasto. Ale do tego miejsca zaproszeni są wszyscy. Tu nie ma znaczenia, jaki mamy PESEL i datę urodzenia w metryce, prawda?
15: Absolutnie zgadzam się w 100%. Co prawda faktycznie takim głównym odbiorcą naszych działań są ci młodzi mieszkańcy w wieku od 13 do 35 roku życia, bo tak jak pani wspomniała, to jest ta grupa, która po pierwsze ma jakieś takie nietuzinkowe pomysły na to, jak zmieniać miasto, jak je ulepszać, ale to jest też ta grupa, którą zależy nam, żeby zatrzymać w naszym mieście, po to, żeby oni nie wyjeżdżali na studia, a nawet jeśli wyjadą na studia, to po to, żeby załapali trochę wiedzy, trochę umiejętności, ale wracali tutaj do nas, do Zielonej Góry i rozwijali na przykład swoje biznesy, to tutaj zakładali swoje rodziny. Chcemy, żeby oni po prostu czuli, że to miasto jest ich przestrzenią, no i że ten głos tych młodych ludzi ma znaczenie. Dzisiaj bardzo często nawet w diagnozie społecznej młodzieży czytamy, że młodzież nie czuje, że ma realny wpływ na cokolwiek, więc Urban Lab właśnie jest tą przestrzenią, która z pewnością ma to zmienić. No i stąd też to różnego rodzaju wydarzenia rozwijające kompetencje, czy wspierające kreatywność, integrację, ale też zdrowie psychiczne, czy właśnie przedsiębiorczość. No a jednocześnie wiele tych naszych działań ma charakter właśnie, tak jak pani wspomniała, międzypokoleniowy, bo my absolutnie wierzymy, że najlepsze pomysły powstają wtedy, gdy spotykają się różne doświadczenia i różne perspektywy. No a przecież mieszkańcy, którzy mieszkają w tym mieście od 40, 50, 60 lat, mają tę perspektywę dużo, dużo szerszą niż osoby w wieku 15 lat i bardzo zależy nam na tym, żeby te perspektywy wybrzmiewały i żeby zarówno ci seniorzy, jak i ci młodzi mieli jakąś taką spójną wizję tego miasta.
6: Urban Lab też ma dużo starszych sióstr i braci, prawda?
15: Dokładnie tak, bo w ogóle jakby idea Urban Labu, ta teraz, w tej chwili, którą my realizujemy, czyli Urban Lab Miasto dla Młodych, no to trochę pokłosie projektu, który wcześniej realizowany był w Gdyni i w Rzeszowie i tam faktycznie te działania były od otwarte od samego początku dla wszystkich mieszkańców miasta. I też na kanwie tych wniosków podjęto decyzję, żeby skupić się faktycznie na tej węższej grupie od 13 do 35 roku życia, tej młodzieży, do której dedykuje się działania. No ale właśnie, tak jak pani też wcześniej wspomniała, ważne jest też to, żeby każdy mieszkaniec naszego miasta czuł, że to jest jego miejsce i że przychodząc do tego miejsca będzie czuł się wysłuchany, więc my trochę kontynuując ideę Urban Labów, które wcześniej działały w Gdyni i w Rzeszowie, robimy dzisiaj w Zielonej Górze coś, co miejmy nadzieję sprawi, że to miasto z roku na rok będzie po prostu coraz lepsze.
6: Kiedy ja sobie myślę o zielonogórskim Urban Labie, to mam takie wrażenie, że tam powinno być gdzieś wypisane wielkimi literami motto: nikt wam nie powie, że coś się nie uda. Możecie próbować i działać.
15: Absolutnie. Piękne hasło, kto wie, czy ono gdzieś nie zawiśnie być może w naszej siedzibie. Muszę pani przyznać, że to jest piękna inspiracja, ale dokładnie tak jest. To jest tak, że my jak rozmawiamy z mieszkańcami naszego miasta, to bardzo często jak zadajemy im pytanie, co chcieliby w tym mieście, żeby się zmieniło, albo co chcieliby, czego chcieliby, żeby było więcej, to oni często mówią, w zasadzie to chyba jest mi okej. A my wtedy mówimy, słuchajcie, szanowni mieszkańcy, sky is the limit. Na razie rozbudźmy naszą wyobraźnię, bo może się okazać, że jeden pomysł, który wydaje nam się absolutnie niemożliwy do zrealizowania, będzie tym, który sprawi, że w ogóle w tym mieście zmieni się coś jeszcze innego. Także nie zamykajmy się, próbujmy zmieniać, próbujmy rozmawiać, ale przede wszystkim zróbmy wszystko, żebyśmy to my, jako mieszkańcy tego miasta, czuli się w nim absolutnie najlepiej, a to w trakcie naszych spotkań bardzo często wybrzmiewa, że mieszkańcy naprawdę dobrze czują się w Zielonej Górze.
6: Dziś przyglądamy się idei Urban Labu, jego dotychczasowym działaniom oraz temu, jak wpływa na rozwój Zielonej Góry. Razem z Bartłomiejem Walkowskim rozmawiamy o projektach, które zmieniają miejską przestrzeń, wspierają aktywność społeczną i pokazują, że najlepsze rozwiązania powstają wtedy, gdy różne środowiska działają razem.
2: Nasza Zielona Góra.
6: Wspomniał pan o współpracy chociażby z miastem. Współpracujecie też z Uniwersytetem Zielonogórskim?
15: Tak, współpracujemy. W ogóle tych współprac od czasu otwarcia, czyli od 2025 roku, trochę nam się już nawiązało, bo to między innymi właśnie Uniwersytet Zielonogórski i studenci, ale też wykładowcy. I tutaj bardzo mocno gdzieś tam wspieramy, współpracujemy z Wydziałem Socjologii, ale to nie jest jedyny wydział czy instytut, z którym współpracujemy, bo mamy już, prowadzimy rozmowy, mamy naprawdę dużo pomysłów, jak można ten kapitał społeczny i kapitał naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego wykorzystać i przekuć go dla dobra miasta, ale to też współpraca z Zielonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra, to też współpraca oczywiście ze szkołami ponadpodstawowymi, z organizacjami pozarządowymi, to też współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Zielona Góra, przy okazji też oczywiście wymieniamy się doświadczeniami z innymi Urban Labami w Polsce, bo jesteśmy jednym z 8 działających w tym pilotażu Urban Labów, więc ta wiedza dla nas jest bardzo, bardzo ważna. No i oczywiście to też coś, co jest dla nas kluczowe, czyli współpraca z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, który jest takim naszym opiekunem, aby ten projekt z miesiąca na miesiąc posuwał się do przodu, i oczywiście Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, który finansuje nasze działania.
6: Panie Bartłomieju, pamięta pan ten pierwszy dzień, kiedy drzwi Urban Labu zostały otwarte dla mieszkańców miasta?
15: Pamiętam przede wszystkim przygotowania do tego dnia. Tym przygotowaniom towarzyszyła niesamowita ekscytacja, a ten moment otwarcia i wejścia jeszcze do tej takiej surowej przestrzeni przedremontowej, to był moment, w którym już wtedy, pamiętam, młodzi ludzie, ale też w ogóle mieszkańcy miasta, którzy przyszli na to otwarcie, powiedzieli: wow, tego właśnie nam było trzeba. I chyba to, co mógłbym najbardziej zapamiętać z tego dnia, to jest właśnie ta ekscytacja, że to jest właśnie ten pomysł, to laboratorium, które jest potrzebne Zielonej Górze, żeby mieszkańcy czuli się w nim dobrze, i mam nadzieję, że z miesiąca na miesiąc uda nam się tych mieszkańców coraz więcej zgromadzić wokół idei Urban Labu, a dzięki temu może za 2, 3, 4 lata ten Urban Lab będzie już w takim miejscu, że będziemy musieli rezerwować te przestrzenie dużo, dużo wcześniej, bo tych wydarzeń, które będą towarzyszyły działaniom Urban Labu, będzie dużo, dużo więcej.
6: A ja bym też bardzo chciała, żeby to było takie miejsce jak moja osiedlowa ławeczka, że spotykają się panie i jedna mówi: zaprawiłabym ogórki, druga mówi: ojej, ja mam ich mnóstwo na działce, trzecia mówi: a ja mam doskonały przepis po babci, a czwarta mówi: wpadnijcie do mnie, mój mąż pojechał na ryby, mam wolną kuchnię. Chodzi mi o to, żeby to było to miejsce, w którym tak naprawdę każdy dobry pomysł mógł mieć od razu swoich realizatorów.
15: I dokładnie takie jest założenie. Jakby pani była członkiem zespołu Urban Lab, jak najbardziej tak. To jest właśnie to miejsce, które ma być absolutnie otwarte na pomysły, absolutnie odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Także dokładnie tak jak pani wspomniała, każdy pomysł mieszkańców jest dobry, czasem wymagający być może lekkiego doprecyzowania, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę ma się wydarzyć, ale ja absolutnie widzę, zresztą to też doświadczenie z naszych wizyt studyjnych, ja też widzę przestrzeń, nomen omen, do tego, co pani wspomniała, czyli do tego, żebyśmy zrobili na przykład warsztaty z kiszenia ogórków. Jak, dlaczego nie? Jak najbardziej. Są takie osoby, które nie potrafią, a chciałyby się nauczyć. Są takie, które mają babcine przepisy, które sprawdzają im się wiele, wiele lat, a dzięki temu tak naprawdę możemy się wspólnie poznać w mieście i być może zawiązać nowe przyjaźnie, które przetrwają lata.
6: Panie Bartłomieju, powiedzmy teraz o takich technikaliach. Co zrobić, żeby w Urban Labie na przykład zrobić fajne warsztaty dla innych mieszkańców albo mieć tę przestrzeń na spotkanie chociażby ewentualnych członków przyszłego stowarzyszenia działającego na rzecz Zielonogórzan?
15: Jedyne, co trzeba zrobić, to tak naprawdę się z nami skontaktować. Czy to przez naszego Facebooka, czy przez naszego Instagrama. Wystarczy wpisać Urban Lab Zielona Góra i bez problemu znajdziemy i napisać do nas: mam pomysł na warsztat, mam pomysł na spotkanie, chciałbym się właśnie spotkać z grupą znajomych, wspólnie coś zrobić. Ta przestrzeń, w której działamy, jest oczywiście cały czas dostępna dla mieszkańców, więc jeśli tylko nic w tym czasie się nie dzieje, to oczywiście od razu odpisujemy, że tak, jak najbardziej, od tej do tej godziny ta przestrzeń jest otwarta, możecie z niej korzystać. Oczywiście w kontekście warsztatów czy różnego rodzaju spotkań, które są otwarte dla mieszkańców miasta, my też pomagamy w kwestiach takich organizacyjno-promocyjnych, więc jeśli ktoś chce zorganizować warsztat, który jest otwarty dla innych mieszkańców, no to odpowiednio wcześniej ustalamy sobie wszystkie szczegóły i je promujemy. Oprócz tego oczywiście, powiedzmy to też bardzo otwarcie, bo ta przestrzeń nasza Urban Labu jest podzielona na takie dwie strefy. Pierwsza strefa, która jest strefą ogólnodostępną, w której można przyjść, posiedzieć, poczytać książkę, porozmawiać ze znajomymi, można zagrać na przykład w gry planszowe, ale można na przykład posłuchać sobie też gdzieś w zaciszu muzyki. No i ta strefa właśnie kreatywna, gdzie znajdują się sale, w których odbywać się będą warsztaty czy też spotkania, i ona jest trochę niezależna od tej części pierwszej, więc tak naprawdę przyjść do Urban Labu de facto możemy praktycznie zawsze.
6: A warto by było przychodzić do Urban Labu z głową pełną pomysłów do realizacji, by w naszym mieście żyło się jeszcze fajniej i jeszcze lepiej.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.